0: pięciu lat, a nawet i dłużej, bo od początku ery przemysłowej, mówimy o tym, że bilans jest niezrównoważony, bowiem więcej energii do systemu dociera niż go opuszcza. Przy czym tak naprawdę istota polega na tym, że energia, która dociera do systemu klimatycznego, to jest energia pochodząca od Słońca i ona jest mniej więcej stała w czasie, ale mniej energii system opuszcza, bowiem system ziemski zatrzymuje część energii. I zatrzymuje część energii w zakresie długofalowego promieniowania cieplnego planety naszej. Słońce przesyła w stronę Ziemi energię w zakresie promieniowania krótkofalowego, które jest absorbowane i częściowo rozpraszane i odbijane przez atmosferę ziemską, następnie pochłaniane przez powierzchnię Ziemi, czy to ląd, czy ocean, i powierzchnia Ziemi ogrzewa się w związku z absorpcją tej energii i następnie planeta nasza emituje zwrotnie promieniowanie termiczne, które jest promieniowaniem długofalowym. I to promieniowanie przechodzi sobie przez atmosferę i uchodzi w przestrzeń kosmiczną. Ale ponieważ zmieniliśmy skład naszej atmosfery, produkując dodatkową ilość gazów cieplarnianych, które mają widma absorpcji, zdolność pochłaniania promieniowania cieplnego odpowiadające temperaturze mniej więcej plus 15 stopni Celsjusza, w związku z tym atmosfera część energii pochłania, zatrzymuje w dolnej warstwie, i powstaje niewielka nierównowaga. Tak naprawdę niewielka różnica, bowiem obecnie szacuje się, że ta wielkość, która nie opuszcza systemu klimatycznego, to jest mniej więcej 2,5 W na metr kwadratowy. To tak naprawdę jest niedużo, ale jak się to pomnoży przez całą powierzchnię naszej planety, to już jest to olbrzymia ilość energii. Chcę przypomnieć, że Słońce przesyła w kierunku Ziemi mniej więcej 1300 watów na metr kwadratowy, czyli widać, że tutaj ilość energii, która nie opuszcza system w stosunku do tej, która jest wysyłana ze Słońca, też jest stosunkowo nieduża. A to wystarcza, żeby tak poważnie zaburzyć system klimatyczny. Wywołać taki efekt ocieplenia, jaki obserwujemy od 150-170 lat i spowodować zachwianie w równowadze systemu, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, zaburzenia w opadach, wzrost poziomu morza, topnienie lodowców śródlądowych, lądolodów, co jest szczególnie groźne, zanik lodu morskiego itd., itd. Oczywiście wpływ na biosferę, na warunki życia człowieka, funkcjonowanie systemów gospodarczych w różnych obszarach.
1: Od ponad 100 lat, jak pan profesor mówił, te zmiany już zachodzą przez to, że my produkujemy tej energii więcej niż ona jest oddawana. I mówił też pan, wspomniał o tych ekstremalnych zjawiskach. Czy to jest też tak, że mimo globalnego ocieplenia, mimo że cały czas klimat, jakby temperatura klimatu rośnie, to te ekstremalne też zimowe pogody, właśnie śnieżyce, są efektem tych zmian? Czy mówimy tylko o ekstremalnych latem przykładowo zmianach?
0: Nie. Tutaj jednak małe sprostowanie. My nie produkujemy więcej energii tak naprawdę. My produkujemy więcej gazów, które zatrzymują energię termiczną w dolnej warstwie atmosfery.
1: A, czyli to są te gazy, które zatrzymują energię.
0: Tak, jest to tak zwany antropogeniczny efekt cieplarniany. Mamy dwa efekty cieplarniane, może jeszcze tutaj należy to przypomnieć. Naturalny efekt cieplarniany, który odpowiada za to, że temperatura przy powierzchni Ziemi jest rzędu 14-14,5 stopnia. Gdyby atmosfera ziemska miała inny skład, albo gdyby jej nie było, to temperatura przy powierzchni Ziemi wynikająca chociażby z aktualnej pozycji lokalizacji Ziemi w Układzie Słonecznym wynosiłaby około minus 18 stopni. I to każdy jest w stanie to zrozumieć wtedy, że życie człowieka na takiej planecie byłoby praktycznie niemożliwe. A zatem obecność naturalnych gazów cieplarnianych w atmosferze jest tym, co powoduje że życie w obecnej postaci jest możliwe. My natomiast nadmierną ilość produkujemy tych gazów. Środowisko naturalne nie jest w stanie tej ilości zagospodarować w normalnych cyklach i one powodują zatrzymanie energii cieplnej, którą Ziemia promieniuje w przestrzeń kosmiczną. I teraz wracając do pytania. Ekstremalne zjawiska występują w sposób naturalny przez cały okres. Teoria globalnego, współczesnego globalnego ocieplenia mówi jedynie tyle, że te zjawiska, ponieważ system wychodzi, został wytrącony jak gdyby ze stanu równowagi i dąży ku nowemu stanowi równowagi, czy jest w takim stanie przejściowym, będą częstsze. To jest generalnie znana zasada w fizyce. I tutaj pojawiają się zarówno epizody, częściej epizody gorąca, ale niestety jeszcze nie na tym etapie rozwoju globalnego ocieplenia epizody chłodu są niemalże tak samo prawdopodobne jak kilka dekad wcześniej. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś dramatycznych sytuacjach, ale jak spojrzymy na to z punktu widzenia statystycznego, to funkcja gęstości prawdopodobieństwa opisująca rozkład temperatury uległa przesunięciu w stronę wyższych wartości, ale jednocześnie z powodu zwiększenia właśnie zakresu zmienności, tak zwane ogony rozkładu pozostały mniej więcej w tych samych pozycjach, przynajmniej w zakresie niskich temperatur. Prawdopodobieństwo wystąpienia niskich temperatur niewiele się zmniejszyło niż było wcześniej i dopiero mniej więcej za dwie dekady to przesunięcie tego rozkładu w stronę wysokich temperatur będzie silniejsze i wtedy na naszym obszarze prawdopodobieństwo wystąpienia zimy takiej jak dzisiaj, czy takie jak mieliśmy w 2010 roku, czy przedtem w 1997 chociażby, czy 2006, będzie jeszcze niższe i praktycznie będzie można mówić, że już takie zimy nie miałyby prawa występować.
1: Czyli tak naprawdę to jest kwestia krótkiego okresu, no bo dwie dekady to nie jest wcale aż tak dużo, nawet w życiu człowieka. I w ciągu dwóch dekad mamy duże prawdopodobieństwo, jeżeli oczywiście tendencje się nie zmienią, że pożegnamy się z takimi zimami, jak chociażby w tym roku.
0: Najprawdopodobniej tak. Jeżeli teoria globalnego ocieplenia jest kompletnie prawdziwą teorią. Trzeba pamiętać, że jest to teoria, dla której mamy wyjaśnienie mechanizmów fizycznych, ale zawsze w tak dużym i skomplikowanym systemie jak system ziemski istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że gdzieś coś przeoczyliśmy. Osobiście ja, jako osoba zajmująca się zagadnieniem współczesnej zmiany klimatu od wiele lat, byłbym szczęśliwy, gdyby się okazało, że ta teoria ma swoją lukę i za 20-30 lat ujawni się mechanizm w systemie klimatycznym, który powstrzyma te niekorzystne zmiany. Ale nasza wiedza, nie tylko z pomiarów instrumentalnych, które z punktu widzenia historii naturalnej Ziemi są stosunkowo krótkie, bo mają mniej więcej historię od początku XVIII wieku, ale wiedza na podstawie innych badań geologicznych, paleobiologicznych, limnologicznych, badań osadów, badań i innych zapisów, badań rdzeni lodowych, mówi, że niestety ten mechanizm się powielał w historii Ziemi. Występowały gwałtowne ocieplenia jeszcze i długotrwałe ochłodzenia. I wszystko byłoby, wszystko to mogłoby nie stanowić problemu, gdyby nie fakt, że te wcześniejsze epizody ochłodzeń i ociepleń występowały na Ziemi wtedy, gdy najprawdopodobniej gatunek ludzki na niej jeszcze nie występował. A dziś mamy na Ziemi populację liczącą blisko 8 miliardów osób. I ta populacja w stosunku do końca wieku XIX, a początku XX wzrosła z mniej więcej z 1,5 miliarda aż pięciokrotnie, co najmniej. A zatem za kilka dekad ta populacja będzie jeszcze większa i tempo zmian, jakie wtedy będzie występować, będzie tak poważne, że pewne obszary stracą swoją wartość dla człowieka jako obszary, na których może funkcjonować osadnictwo i na których człowiek może prowadzić działalność gospodarczą, będzie szukał rejonów, w których jeszcze warunki klimatyczne będą sprzyjające. Mówię jeszcze, będą sprzyjające. Tym samym nastąpi wielka, wielka migracja ludzi, wielkie wędrówki ludów, tylko czy jesteśmy w stanie zwiększoną populację, tej zwiększonej populacji zapewnić miejsce do życia i zapewnić, co jest ważne, dostęp do wody, którą potrzebujemy i do żywności. Tutaj mamy wątpliwości. Dlatego warto mówić już o zagrożeniach, które wynikają ze współczesnego globalnego ocieplenia teraz i podejmować działania, które to spowalniają albo wręcz mogłyby zatrzymać, tak aby nie doszło do katastrofy cywilizacyjnej i humanitarnej.
1: Niecałe 3 lata temu młoda dziewczynka, tak naprawdę Greta Thunberg, w pewien sposób zwróciła na siebie uwagę całego świata, a poprzez siebie na zmiany klimatyczne. W efekcie potem powstało coś takiego jak młodzieżowy strajk klimatyczny i młodzi ludzie również w Polsce walczą jakby o uświadamianie społeczeństwa, ale przede wszystkim chyba też rządzących na całym świecie o tym, że wisi jakby widmo nad nami zmian klimatycznych i tego, co może, do czego mogą doprowadzić, o czym pan profesor też wspomniał przez chwilę odrobinę. I teraz pytanie, co my możemy zrobić tak naprawdę, my jako ludzie, ale też w którym kierunku powinni iść rządzący, żeby te zmiany klimatyczne nie miały takiego dramatycznego wpływu na naszą przyszłość?
0: Skoro znamy powód, to należy przeciwdziałać nasilaniu się tego powodu, tej przyczyny, czy wręcz podejmować działania, które spowodują, że przyczyna tego procesu albo osłabnie, złagodnieje, albo wręcz ustąpi. Skoro wiemy, że jest to emisja nadmiernej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, nadmiernej, bo pewną ilość gazów cieplarnianych system naturalny jest w stanie zagospodarować. To przede wszystkim biosfera, to są lasy, to są użytki zielone, to jest również ocean, bo tam możemy również rozpuścić dwutlenek węgla i go tam zatrzymać. Natomiast zdolność środowiska jest ściśle określona. Powyżej pewnego poziomu koncentracji w atmosferze ta zdolność praktycznie zaczyna spadać do zera. W okresie przed rozpoczęciem ery przemysłowej szacuje się, że koncentracja gazów cieplarnianych była co najmniej 40% mniejsza niż obecnie, a dziś mamy już prawie 415 ppm, czyli cząstek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza. A zatem przekroczyliśmy taką granicę, którą fizycy uważają już za granicę stabilności lądolodów. I zaczęły się procesy, które mogą być bardzo groźne. Zatem wszystkie działania, które mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, są pożądane. Stąd chociażby zmiana polityki energetycznej już nie w skali pojedynczego kraju, a wręcz w skali kontynentów czy w skali globalnej następuje. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce mówiono powszechnie o zachowaniu energetyki opartej na węglu. Dzisiaj przyjęto politykę energetyczną państwa na najbliższe dekady, która wyraźnie mówi o tym, że następuje sprawiedliwa transformacja, która ma zmienić polską energetykę z energetyki opartej na węglu na energetykę opartą na innych źródłach, w tym o znacznym udziale sektora odnawialnych źródeł energii. Tutaj mamy oczywiście kilka takich źródeł. Nie każdy rodzaj odnawialnej energii jest możliwy do wykorzystania przemysłowo w polskich warunkach klimatycznych. Najwcześniej zaczęliśmy korzystać z energii wiatru i energii wody, to już w wiekach w średnio, to już wiele, wiele stuleci temu zaczęto z tego korzystać. My, jak wiemy, niestety zasoby wodne Polski nie są zbyt duże, w związku z tym energetyka wodna jako rozwiązanie alternatywne nie jest żadnym rozwiązaniem w Polsce. Natomiast wykorzystanie energii wiatrowej, energii słonecznej może przynieść korzyści. Jak pokazują analizy innych krajów europejskich i nie tylko, jest to źródło poważnej ilości energii, choć pojawiają się tutaj inne problemy, takie jak brak stabilności w produkcji energii, zależność, to w przypadku energetyki wiatrowej, czy zależność fotowoltaiki od zmieniającego się poważnie zachmurzenia. No i jednocześnie pojawiają się problemy techniczne, takie jak skoki mocy w systemach przesyłowych, trzeba to rozwiązać i to się rozwiązuje, oraz magazynowanie tej energii wtedy, kiedy jest jej więcej, kiedy prędkość wiatru umożliwia pracę turbin wiatrowych z pełną mocą, a zapotrzebowanie ze strony odbiorców nie jest tak duże. Trzeba tą energię umieć zgromadzić po to, żeby ją później wykorzystać. To jest przed nami dzisiaj duże zadanie. Jeżeli ten problem rozwiążemy, to zapewnimy sobie znacznej części bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście pozostają jeszcze inne źródła energii. Ja już nie będę mówił o biopaliwach i tak dalej, ale chociażby energetyka oparta na wodorze. Wodór jest gazem, który jest produkowany powszechnie w wielu procesach przemysłowych i który może być źródłem energii. I o tym się w tej chwili mówi. To również jest w tej chwili analizowane, jak technologię dotyczącą produkcji wodoru i dystrybucji rozwiązać i jak to wykorzystać w celu łagodzenia współczesnej zmiany klimatu, czy wręcz jej spowolnienia.
1: Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać właśnie z młodzieżowymi aktywistami z młodzieżowego strajku klimatycznego. Tu pan profesor mówił o tych zmianach takich globalnych w pożytkowaniu energii, wytwarzaniu energii dla krajów, kontynentów. Natomiast młodzi też bardzo często podkreślają, że my możemy, jako każdy obywatel, każdy człowiek, możemy wpływać na to też oddolnie, starać się w jakikolwiek sposób dołożyć tą, jak oni o tym mówią, cegiełkę od siebie, żeby powstrzymywać lub hamować te zmiany klimatyczne. I czy faktycznie takie działania oddolne, jak chociażby korzystanie ze zbiorowej komunikacji i unikanie jeżdżenia samochodem, czy korzystanie z roweru, czy na przykład unikanie jedzenia mięsa, bo też często podaje się jako argument, że te hodowle przemysłowe mięsa też mają bardzo duży wpływ na zmiany klimatyczne. Czy to są rzeczy, które faktycznie mają prawo zadziałać i pomóc?
0: W zakresie komunikacji, tak, komunikacja samochodowa jest poważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i innego rodzaju zanieczyszczeń, które pogarszają jakość powietrza i są przyczyną tylko w Polsce śmierci wielu tysięcy osób rocznie. A zatem zmiana modelu funkcjonowania transportu w Polsce może się przyczynić nie tylko do poprawy jakości powietrza i stanu zdrowotności społeczeństwa, ale również do ochrony klimatu. Oczywiście rower nie zawsze jest rozwiązaniem, które możemy zastosować w każdych warunkach. Tutaj się okaże, że jednak samochód dzisiaj wygrywa i jeszcze pewno samochód w wielu społeczeństwach będzie cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza w tych społeczeństwach, które nie zdążyły się nacieszyć możliwością posiadania własnego samochodu i jego prowadzenia. Trzeba pamiętać o tym, że są takie społeczeństwa na świecie, gdzie ta tradycja to już sto kilkadziesiąt lat, a powszechna dostępność aut w Polsce to niekoniecznie jest sto kilkadziesiąt lat. Chcę zwrócić uwagę, więc w mentalności być może Polaków tkwi to, że chcemy mieć samochód i chcemy nim jeździć. Na pewno należy stworzyć rozwiązania, które promowałyby transport zbiorowy. Ale te rozwiązania muszą być sensowne. To znaczy się, to nie może być buspas, który powoduje, pojazd komunikacji miejskiej jedzie bez problemu pustym pasem, a samochody w tym czasie stoją na drugim i przejazd, który normalnie zajmowałby 10 minut, zajmuje 40 minut, bo to nie sprzyja wcale poprawie jakości powietrza. To wręcz pogarsza jakość powietrza w miejscu funkcjonowania tego buspasu, bo wszyscy stoją w korku i spalają paliwo i wzrasta koncentracja różnego rodzaju zagęszczeń na tym szlaku komunikacyjnym. Tylko powoduje niższe koszty funkcjonowania operatora transportu publicznego. A zatem nie sam buspas, a inne mechanizmy. Tak samo transport kolejowy. Transport kolejowy jest bardzo wygodną formą. Jeżeli mam wybrać jazdę samochodem, na przykład z Gdańska do Warszawy, bądź jazdę pociągiem, to ja osobiście chętnie wybiorę pociąg. Daje mi to dużą możliwość swobody, choć lubię jeździć samochodem, ale jazda samochodem wymaga ode mnie uwagi. Zajmie mi szereg godzin, więc muszę być skoncentrowany i wypoczęty. Natomiast jadę pociągiem, mogę zająć się dodatkowymi zajęciami, które lubię pracować w tym czasie, czy czytać książkę. A zatem transport publiczny to bez wątpienia to, co może złagodzić bolączki związane ze szkodliwością transportu, komunikacji samochodowej. Nie mówiąc już o komunikacji lotniczej, która wcale nie jest sprzyjająca klimatowi i jakości powietrza. Ona również ma negatywny wpływ. Elektromobilność ma sens tylko wtedy, kiedy emisja w danym kraju z produkcji energii elektrycznej jest niska. Na przykład w Norwegii, gdzie emisja przypadająca na wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii jest na poziomie 12 kg CO2. W Polsce wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii elektrycznej wiąże się z emisją rzędu 850 kg CO2.
1: To olbrzymia różnica.
0: To są dane z COBISE, z Krajowego Administratora Emisji. W związku z tym w Norwegii, jeżeli ten sam samochód jeździ w Polsce i w Norwegii, spala tylko 6 litrów benzyny na 100 km, to na przejechanie 100 km wyemituje blisko 15 kg CO2 na przejechanie 100 km. Natomiast z 1 megawattogodziny samochód elektryczny może pokonać 1000 km. W związku z tym widać, jaka jest różnica. W Norwegii opłaca się przejść na transport elektryczny. W Polsce jeszcze niestety nie. Jeszcze nie, dlatego że przejechanie tego 1000 km wiązać będzie się z dużo większą emisją w miejscu produkcji energii. Zastąpimy źródła liniowe źródłami punktowymi, bardzo mocnymi, dużymi, o dużej wielkości emisji. Ale jeśli tylko zmienimy model produkcji energii, to samochody elektryczne, elektromobilność zacznie mieć coraz poważniejszy sens i w Polsce. Dzisiaj to jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w dużych miastach i poprawa jakości powietrza na źródłach liniowych, czyli na ciągach komunikacyjnych.
1: Niestety musimy już powoli kończyć, dlatego podsumuję może to, co już zdążyliśmy powiedzieć. Przede wszystkim klimat to nie pogoda, o tym musimy pamiętać. Te zmiany klimatu są i chyba nie warto nawet z tym dyskutować, tylko lepiej też działać na rzecz tego, żeby te zmiany zastopować. warto zainwestować, tak mi się wydaje, w tą energię odnawialną, no i warto też, żebyśmy sami chociażby z tego transportu publicznego korzystali, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość.
0: Tak, zachęcam. Ja przesiadłem się jakiś czas temu w mieście z korzystania z samochodu własnego na korzyść transportu publicznego. Nie dość, że z punktu widzenia czasu praktycznie tyle samo zajmuje mi podróż, to więcej się ruszam.
1: Więc same korzyści tak naprawdę i dla planety, i dla zdrowia.
0: Tak, bez wątpienia.
1: Także musimy już kończyć. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj ze mną był w studiu
0: profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o psychologii muzyki i o tym, jak jej składowe wpływają na nastrój młodych ludzi. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj Piotr Janeczek, założyciel kanału Muzykologia na YouTube, traktującego właśnie o psychologii muzyki, oraz gitarzysta w zespole Mad Horses. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jesteś gitarzystą w zespole. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na twoje zainteresowanie psychologią muzyki?
4: Oczywiście. Można powiedzieć, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że muzyka zawsze gdzieś ta muzyka była u mnie z tyłu głowy. Czyli słuchałem, później zacząłem grać, założyłem zespół, wcześniej jeszcze grałem w innym zespole. I zawsze było tak, że chodziłem na koncerty, wiadomo, jako gitarzysta, żeby też podpatrzeć różne rzeczy, różne patenty na scenie. Zawsze to wszystko jakoś analizowałem. I stojąc na tym pierwszym rzędzie na koncertach mojego ulubionego zespołu, mojego idola Andrzeja Nowaka, pozdrawiam cię Andrzeju, zawsze było tak, że jak były te wesołe utwory, to człowiek był szczęśliwy, skakał, a kiedy leciały utwory smutne, tam były odgrywane, wtedy gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta smuta, ten nastrój, który wprowadzał pewną melancholię. Zacząłem się zastanawiać, skąd się to wzięło, więc moją miłość, muzykę, połączyłem z psychologią. Okazało się, że te dwie kobiety się polubiły, więc no, nie mamy nic przeciwko, żeby tam w trójkę razem funkcjonować, żyć i właśnie nagrywać, czy też rozwikłać jakieś zagadki związane z psychologią muzyki.
3: Ale oprócz tego, że poniekąd to zainteresowanie psychologią muzyki wyniknęło z tego, że jesteś gitarzystą w zespole, to też oprócz tego studiujesz psychologię.
4: Tak jest, dokładnie. No, zawsze lubiłem zgłębiać tajemnice naszego zachowania, tego, co na nasze zachowanie wpływa i jak my możemy też tak naprawdę to odbierać, reagować, bądź też kontrolować. Zawsze no, psychologia była gdzieś u mnie z tyłu głowy. Zawsze mówiłem sobie, fajnie byłoby studiować albo medycynę i gdybym studiował medycynę, poszedłbym na psychiatrię, ale studiuję psychologię i jest mi z tym zdecydowanie lepiej, bo mogę przynajmniej zgłębiać to, co nas wszystkich otacza i co nami kieruje.
3: A czy tak podczas koncertów na przykład zdarza ci się obserwować nastroje młodych ludzi podczas różnych piosenek, właśnie smutnych czy też wesołych, jak oni wtedy reagują?
4: Tak jest, na tym tak naprawdę też polega bycie muzykiem, że musimy obserwować to, jak dane osoby reagują na nasz utwór, bo kiedy widzimy, że jest naprawdę świetna zabawa, ludzie skaczą, bawią się, cieszą się z tego, że my gramy dany utwór, no wtedy nie zagramy smutnego utworu, bo to zabiłoby cały nastrój. My wtedy patrzymy na siebie z chłopakami, mówimy, dobra, to musimy teraz zagrać to, to i to, żeby ten konkretny nastrój podtrzymać. Wiadomo, kiedy leci wesoły utwór, kiedy my gramy coś fajnego, wesołego, ludzie skaczą, nie wyskoczymy później z czymś smutnym, bo to zabije kompletnie odbiór tego, co my robimy. Musimy się po prostu dostosować do tego, co się dzieje. To jest też bycie w pewnym stopniu, w cudzysłowie mówiąc, bycie aktorem, bo my musimy też umieć dostosować się do danej sytuacji.
3: Jeśli chodzi o samo pojęcie psychologii muzyki, to co powinniśmy dokładnie przez nie rozumieć?
4: Psychologia muzyki jest naprawdę szerokim, bardzo szerokim określeniem. Jeżeli mówimy o psychologii muzyki, mówimy nie tylko o tym, jak muzyka wpływa na nas, na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, motywację, ale tak naprawdę zgłębiamy również wszystkie składowe, które w tę muzykę wchodzą, czyli tonacja, tempo, tekst, użyte instrumenty, wszystko tak naprawdę ma wpływ na to, jak my tę muzykę odbieramy, jak ona na nas wpływa. Przy składowych muzyki warto też jeszcze powiedzieć o tonacji, bo wyróżniamy dwie, durową, wesołą i molową, smutną. My na studiach ze znajomymi na projekt zaliczeniowy, na procesy poznawcze mieliśmy przeprowadzić eksperyment. Tematem mojego eksperymentu był wpływ tonacji durowej i molowej na nastrój człowieka. To były przeprowadzane badania w szkole na grupie tak naprawdę wszystkich klas, które w tej szkole danego dnia były i puszczaliśmy im ten sam urywek muzyki. Tylko że jeden był w tonacji durowej, a drugi w molowej. Specjalnie zaprojektowaliśmy muzykę, użyliśmy instrumenty i te dwa urywki, one były w tonacji durowej i molowej. Ten utwór trwał chyba tak, minutę. I my puszczaliśmy utwór w tonacji durowej i utwór w tonacji molowej. Jak się okazało, nastroje zdecydowanie lepsze były w przypadku tonacji durowej, bo później sobie te głosy podliczyliśmy. No oczywiście tam arkusz miał zdecydowanie więcej pytań, czyli sprawdzaliśmy, kto jakiego danego dnia miał nastrój, żeby w razie czego wyeliminować te inne zmienne. Natomiast wykazało to, że przy tonacji durowej, czyli wesołej, zdecydowanie lepszym nastrojem cała grupa się tam wyróżniała. Więc w dziedzinie psychologii muzyki jest naprawdę dużo. Możemy nawet pójść w audio marketing, możemy pójść we wpływ na nasz nastrój. Jest bardzo, bardzo dużo dziedzin nauki czy gałęzi psychologii, które się tym zajmują.
3: Wspomniałeś tutaj o audio marketingu. Jaki tutaj ma związek z nim psychologia muzyki?
4: Audio marketing i psychologia muzyki są tak naprawdę ze sobą bardzo ściśle związane. Działa to na takiej zasadzie, że jeżeli mówimy o audio marketingu, to mówimy o tym, żeby zastosować muzykę w reklamie, w centrach handlowych, w sklepach. Badania, które przeprowadza psychologia muzyki, są taką troszkę, w cudzysłowie mówiąc, pożywką dla audio marketingu, bo audio marketing czerpie naprawdę całymi garściami z tego, co psychologia muzyki w swoich badaniach odkrywa, czyli jaka muzyka wpływa, jaki gatunek, dla kogo ten gatunek, jakie tempo, co najbardziej sprzyja na przykład zakupom w centrach handlowych.
3: Skoro konkretna muzyka wpływa tutaj na nastroje zakupowe danych ludzi, to czy w tych badaniach na przykład zostało potwierdzone, jaki konkretny rodzaj muzyki wpływa na przykład na to, aby młodzi ludzie chętniej oraz częściej kupowali dane towary?
4: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę badania, które gdzieś dotyczyły wpływu muzyki w sklepach, sięgają już lat 30. XX wieku. Tam była korporacja Muzak, która zajmowała się doprowadzaniem muzyki do sklepów. Ona poświęciła naprawdę, naprawdę sporo pieniędzy na przeprowadzanie takich badań. Przekonanie ludzi do tego, że faktycznie ma ona wpływ. Jeżeli chodzi o muzykę, która najbardziej zachęca młodzież do zakupów, wiadomo, że będzie to na chwilę obecną muzyka elektroniczna, muzyka, która jest robiona tak naprawdę teraz przez obecnie modnych twórców. To będzie muzyka na przykład taneczna, właśnie elektroniczna, jak już wcześniej wspomniałem. Wiadomo, że kiedy wejdziemy do sklepu z młodzieżową odzieżą, nie usłyszymy Chopina albo Bacha. Będzie to muzyka, która będzie głośniejsza i będzie zdecydowanie szybsza, z bardziej modernistycznymi brzmieniami.
3: Rzeczywiście takiej muzyki raczej nie słyszy się w galeriach handlowych. Czyli biorąc pod uwagę, że dany rodzaj muzyki wpływa na preferencje zakupowe młodych ludzi, to można też powiedzieć, że tutaj firmy po prostu zarabiają na psychologii muzyki.
4: Dokładnie, zgadza się. Obecnie na rynku mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo firm, które audio marketingiem zajmują się na co dzień. Są to firmy, które dostarczają muzykę do sklepów, budują tak zwany social mix dla danego sklepu. Polega to na tym, że każdy sklep ma swoją playlistę. Ona jest często nawet współtworzona przez ludzi, którzy ten sklep odwiedzają. Oni sobie wybierają utwory, które chcieliby usłyszeć w danym sklepie, natomiast później te utwory lądują na szczyt tej playlisty, one są odtwarzane w sklepach.
3: Też da się zauważyć, że na przykład w galeriach handlowych nie usłyszymy muzyki z gatunku disco polo. Jak ten konkretny i dosyć popularny ostatnio rodzaj muzyki można by odnieść do psychologii?
4: Jeżeli chodzi o to, wiadomo, że disco polo jest, jak już w sumie mogłaś troszkę tam przemycić między słowami, dość kontrowersyjnym gatunkiem. Niektórzy go kochają i go nienawidzą.
3: Choć bardzo wziętym,
4: dokładnie. Ale wydaje mi się, że to byłoby zbyt ryzykowne, ponieważ znam też na przykład sporo osób, które gdzieś tam jak słyszą, na przykład mówią, jak ja słyszę disco polo na weselu, to ja wtedy z tego wesela wychodzę. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje preferencje i najważniejsze jest to, żeby utrafić w coś możliwie neutralnego, ale i znośnego dla wszystkich.
3: Czy na przykład disco polo może wpływać jakoś negatywnie? Często też się mówi, że to jest muzyka, która nie przynosi ze sobą jakichś wartości, powiedzmy.
4: Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy melodii, to wiadomo, że tempo, głośność, z jaką jest ta muzyka puszczana, oczywiście może mieć wpływ na to, jak my się w danym momencie poczujemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, czyli z perspektywy człowieka, każdy człowiek jest inny. Jeden, jak usłyszy disco polo, będzie zadowolony i powie, jaka tu leci fajna muzyka, i od razu pójdzie w szał zakupów, na przykład w tym centrum handlowym, nie będzie patrzył na nic, pozwoli sobie na tę chwilkę zapomnienia. kupi naprawdę bardzo dużo, zamiast bułek pół dostawy z piekarni. Natomiast może się też trafić osoba, która powie, że matko boska, no, leci disco polo. Ja tego gatunku nie lubię, on by na przykład wolał usłyszeć Pink Floydów. No i wtedy to będzie dość negatywne podejście, czyli to tak naprawdę zależy od tego, co kto lubi.
3: A tak biorąc pod uwagę bardziej agresywny rodzaj muzyki, jakiś heavy metal czy też rock, czy właśnie taka muzyka może na przykład powodować stany depresyjne u młodych osób?
4: To tak naprawdę zależy od tego, co w tej muzyce jest zawarte i czym się kto kieruje, jeżeli słucha tej muzyki, bo jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, że załóżmy mamy muzykę, ktoś słucha przykładowo, no załóżmy Behemota, prosto z naszego rodzimego podwórka. I jeżeli ktoś słucha tego Behemota, to ktoś powie, okej, fajnie, słucham sobie tej muzyki, jest mocna, jest agresywna, lubię te brzmienia, tam obniżone strojenie gitary, ale słucha sobie tego i tyle. A są osoby, które na przykład wezmą ten tekst do siebie, zaczną go analizować, popadać w okultyzm, w różne rzeczy, bo wiadomo, że no akurat w przypadku tego zespołu no, teksty są dość niekiedy kontrowersyjne. I to wszystko zależy od tego, jak my to odbieramy, jak my podchodzimy do tego, bo to jest sztuka, muzyka jest sztuką. I wszystko jest kwestią tego, jak my tę sztukę odbieramy, z jak dużą dozą dystansu tak naprawdę do tego podchodzimy. Bo może być tak, że tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś powie fajnie, fajny tekst, no dość kontrowersyjny, ale jest dobrze zrobiony i dotyka tam w pewnym stopniu jakiegoś problemu, a ktoś może powiedzieć, że o matko, no faktycznie, nieźle, to on śpiewa o czymś takim, może faktycznie tak jest. I on zacznie to zgłębiać, chodzić na czarno, kraść koty, bo wiadomo, tak różne są sytuacje, każdy ma inne podejście i wydaje mi się, że to może niekoniecznie dotyczy się tego dźwięków, które są używane w muzyce, ale tego, jakie kto ma podejście do danej sytuacji, do danej osoby, jak bardzo podatny jest na inne wpływy.
3: Jedni posłuchają takiej metalowej piosenki i stwierdzą, że jest dla nich zbyt ciężka, a są też tacy, którzy bardzo się z nią utożsamią. Tutaj też nasuwa się takie pytanie, co w muzyce tak naprawdę wpływa na nasz nastrój?
4: Naprawdę, jeżeli chodzi o głośność, to możemy najlepiej na przykładzie właśnie sklepów pokazać, że głośna muzyka często jest odbierana jako muzyka weselsza, natomiast za głośna muzyka może spowodować ból głowy. To jest oczywiste następstwo. Natomiast zbyt cicha muzyka, no ona będzie w pewnym stopniu nas nudziła. Dlatego najważniejsze jest znalezienie tego złotego środka. No i przechodząc tak w miarę płynnie do tematu tempa. Tempo. Im szybsze tempo, tym bardziej jesteśmy zmotywowani do działania. Wtedy możemy podejmować różne aktywności. Jest nam na pewno zdecydowanie lepiej. Często też mówi się, że nie powinniśmy słuchać zbyt szybkiej muzyki w samochodzie, bo możemy wtedy częściej łamać przepisy. Będziemy mieli większą adrenalinę, dużo więcej endorfin, więc będziemy też jechać trochę szybciej. No, dlatego też zaleca się słuchanie w samochodzie zdecydowanie wolniejszej muzyki, żeby można było się trochę uspokoić, wychillować i normalnie zgodnie z przepisami prowadzić.
3: Czy głośność tej samej piosenki może na nas wpływać w odmienny sposób? To znaczy mam na myśli, jeśli słuchamy tego samego utworu głośniej, a później ciszej, to czy może to spowodować, że będziemy mieć różne nastroje, czy jednak zareagujemy tak samo, obojętnie czy ten utwór właśnie będzie głośniej czy ciszej?
4: Słuchamy sobie utworu, który lubimy. Jeżeli my tego utworu słuchamy, słuchamy go cicho, jest fajnie, no fajny utwór i tak dalej, ale potem go automatycznie przygłaszamy. To w pewnym stopniu działa tam na ten nasz ośrodkowy układ nerwowy. My sobie tam nawet podświadomie chcemy to przygłośnić, żeby było głośniej, lepiej, żebyśmy bardziej dosadnie mogli się z tą muzyką, z tym przekazem utożsamiać. Wydaje mi się, że bardziej to ma właśnie wpływ na to, że im bardziej coś lubimy, tym może głośniej chcemy też tego usłyszeć, dlatego głośność na koncertach zespołów, które lubimy, nam nie przeszkadza. Natomiast jeżeli pójdziemy na koncert zespołu, którego nie do końca lubimy, mówimy, Jezu, jak tu dudni, musimy stąd iść, uciekać.
3: Czy lubimy tylko te melodie, które już znamy?
4: No i tutaj można byłoby zacytować Rej z Piwowskiego, a mianowicie cytat, który mówi o tym, że ja jestem prostym inżynierem i lubię tylko te melodie, które już znam. Tak naprawdę działa to na takiej zasadzie, że im częściej słyszymy dany utwór, tym bardziej go jesteśmy w stanie polubić, jeżeli wyjściowo mamy do niego neutralny stosunek. Wynika to wszystko z efektu czystej ekspozycji, który został zgłębiony przez Roberta Zająca, notabene polskiego pochodzenia, amerykańskiego psychologa. I wszystko to sprowadziło się do tego, że im częściej jesteśmy narażeni na działanie danego bodźca, w cudzysłowie mówiąc narażeni, bo to brzmi bardzo negatywnie, ale im częściej my jesteśmy poddawani działaniu danego bodźca, tym bardziej jesteśmy w stanie ten bodziec, utwór, reklamę polubić. Dlatego też, kiedy na przykład ktoś atakuje nas daną reklamą, czy widzimy billboardy, które są wywieszone na terenie całego miasta, jesteśmy w stanie wtedy stwierdzić, że no okej, dobra, one są wszędzie. I po miesiącu będziemy patrzyli na to trochę bardziej pozytywnie, bardziej pobłażliwie niż na samym początku.
3: Ale czy to też czasami nie działa tak w drugą stronę, że kiedy czegoś jest za dużo, to po prostu zaczyna nas to z czasem irytować?
4: Dokładnie, właśnie tak jest. Dlatego trzeba to wszystko robić z umiarem, żeby po pewnym momencie nie zamieniło się to w spam. Bo jak każde takie zjawisko, ono ma gdzieś tam tę swoją wartość szczytową. I w momencie, w którym my tę wartość szczytową osiągniemy, zaczyna wszystko spadać w dół. Mamy tego przesyt. Dlatego też, no tu taki przykład, możemy powiedzieć o batonach. Jest fajnie, jest baton na rynku, nie trzeba reklam, on się sprzedaje sam tak naprawdę, bo on już ma wyrobioną markę. Jednak w pewnym momencie ta krzywa zainteresowania produktu drastycznie spada w dół. Co wtedy? Dodajemy trochę więcej cukru, odejmujemy tego cukru, zmieniamy opakowanie i znowu to reklamujemy. To wszystko polega na tym, żeby wzbudzić zainteresowanie, ale trochę czymś innym, mimo to krążąc wokół tego samego.
3: Ale też tutaj nasuwa mi się takie pytanie, że bardzo często konkretna muzyka, czy też nawet dana piosenka z kimś się komuś kojarzy. I tutaj też

0: móc coś sobie z czymś skojarzyć. Działanie na systemie skojarzeniowym jest bardzo dobre, bo no, to wynika tak naprawdę u nas ze zmian ewolucyjnych. To wszystko tyczy się tego, że my już bardziej lubimy to, co już znamy, tak jak w efekcie czystej ekspozycji. Czyli jeżeli możemy to porównać do zwierząt. Zwierzęta bardziej wolą te tereny, które są już odkryte, wiedzą, że znajdą tam pożywienie, niż eksplorację nowych terenów. To samo jest u nas. Jeżeli my słuchamy danego utworu, on jest w stanie przywołać u nas jakieś wspomnienia, no zależnie od tego, jakie są to wspomnienia, bo jeżeli to był na przykład pierwszy taniec na weselu, wiadomo, że będzie to zdecydowanie weselsze, aniżeli utwór, przy którym z kim zrywaliśmy. Natomiast no, to wszystko zależy od kontekstu. Ale tak, oczywiście jak najbardziej muzyka może przywoływać wspomnienia, bądź też przyciągać uwagę.
1: A czym tak w ogóle dla młodzieży jest muzyka?
0: Jeżeli mogę tak naprawdę spojrzeć ze swojej perspektywy, dla mnie na przykład muzyka jest wszystkim. Muzyka zawsze gdzieś tam przy mnie towarzyszy. Jak rozmawiam ze swoimi rówieśnikami, czy osobami trochę starszymi, bądź młodszymi ode mnie, ale gdzieś tam plus minus w wieku młodzieżowym, tak naprawdę muzyka jest świetną ucieczką od problemów, albo też fajnie potęguje efekt tego, że jesteśmy zadowoleni, coś nam w danym dniu wyszło. My bardzo lubimy uciekać w muzykę. Muzykę odkrywać ją, słuchać jej, bawić się przy niej. Muzyka ma bardzo ważne tak naprawdę, bo idziemy na imprezę. Nie będzie leciał tak naprawdę podcast, nie będzie leciało nic tam stricte naukowego, tylko poleci muzyka, przy której my będziemy mogli się wychillować, posłuchać jej, pobawić się. Dlatego muzyka nie tylko no, powoduje, że my się możemy przy niej bawić, ale i zastanowić się, skupić się. Dlatego też niektórzy przy nauce słuchają muzyki poważnej.
1: Biorąc pod uwagę, że muzyka wpływa różnie też na te nastroje, słyszy się ostatnio, że młodzi ludzie coraz częściej mają problemy psychiczne, też popadają w depresję. Czy muzyka jest tutaj stosowana jako taka forma terapii, czy może są konkretne rodzaje muzyki, które jakby niwelują te stany u młodych ludzi?
0: Dokładnie tak, jest coś takiego, nazywa się to muzykoterapia. Powiemy komuś terapia za pomocą muzyki. Ktoś się będzie zastanawiał, o, jakieś dziwne szmery, bajery. No jak można? Przecież no, muzykę słyszymy w radiu, czyli co? Każdy może sobie zrobić tę terapię muzyką? No nie do końca. Tak, na to są specjalne kursy, to wiadomo, trzeba być psychologiem, żeby coś takiego móc z kimś przeprowadzać. Przede wszystkim działa to na takiej zasadzie, że do danego pacjenta, w zależności od tego, z czym on się boryka, dobierana jest konkretna muzyka. Wówczas jest ona mu puszczana. Terapia, wiadomo, no terapia, każda terapia, ona nie będzie trwała godzinę, dwie, czy tam trzy dni, tylko no wiadomo, być konkretny cykl spotkań. Natomiast często dużo pacjentów już po dwóch, trzech wizytach mówi, że odczuwają jakieś skutki, większe wyluzowanie się, większy spokój ducha. Dlatego jest to sposób terapii jak każdy inny. A często no, w dość trudnych przypadkach, kiedy nie można z kimś za bardzo porozmawiać, no jest jednym z niewielu wyjść, żeby móc jakoś tego pacjenta, w cudzysłowie mówiąc, otworzyć, tak, żeby móc z nim porozmawiać i jakoś do niego trafić.
1: Ja też pamiętam takie sytuacje ze szkoły, że niektórzy właśnie zakładali słuchawki na uszy i stawali gdzieś w kącie i słuchali tej swojej ulubionej muzyki. Nie wiem, co tam było, czy hip-hop, dajmy na to. W związku z tym mam tutaj takie pytanie, czy to nie jest też tak, że czasem ta muzyka tak silnie wpływa tutaj na młodych ludzi, że oni po prostu uciekają we własny świat?
0: Takie sytuacje mogą być spowodowane na przykład tym, że ta konkretna osoba, o której wspomniałaś, ona mogła mieć jakieś problemy, nie chciała podejmować na przykład rozmowy z kimś, albo była wykluczana ze społeczeństwa. Natomiast tutaj zrobimy taki mały obrót tej sytuacji. Muzyka przede wszystkim łączy. No wiadomo, są pewne bariery, na przykład rock nie za bardzo lubił się z rapem, no chyba, że mówimy o scyzoryku wykonaniu Leroya, czyli połączeniu gitary z rapem. Natomiast tak naprawdę muzyka przynajmniej teraz przestała stanowić jakieś bariery, więc on za pomocą tej muzyki tak naprawdę mógłby się z kimś poznać, bo jeżeli słuchaliby tego samego, można powiedzieć, że muzyka naprawdę łączy, bo osoby z tego samego kręgu gatunku danego muzycznego bądź upodobań muzycznych, one są w stanie na przykład, hej, czego słuchasz? A wiesz co, no właśnie słucham Joy Division. A, fajnie, wiesz co, ja też lubię ten zespół. No to fajnie, to chodź się spotkamy, może posłuchamy razem. Wiadomo, muzyka raczej nie zamyka, co najwyżej może stanowić jakąś furtkę do tego, żeby poznać kogoś innego, poznać czyjeś zdanie na dany temat, bądź po prostu z kimś przebywać.
1: No, chyba najbardziej można zauważyć to połączenie poprzez muzykę młodych ludzi na koncertach chociażby. Bo gdzie mamy właściwie większe skupiska, tak?
0: No tak,
1: tych młodych ludzi, tam to po prostu gromady się zjeżdżają i nawet tutaj często ludzie jeżdżą z odległych zakątków tak naprawdę sami. niekoniecznie zawsze mają

0: zapraszający kogoś do towarzystwa na ten dany koncert, bo nie każdy też danego zespołu słucha, tak?
1: Dokładnie, to przykładem może być z naszego rodzimego podwórka Poland Rock Festival, wcześniej przystanek Woodstock. Przyjeżdżają ludzie z całego kraju i nie tylko. Też ostatnio spotkałem się z tym, że sporo osób przyjeżdżało do nas za granicę, no bo naprawdę były fajne zespoły. I sporo osób właśnie przyjeżdża często tak na żywioł. Nie znam nikogo, ale na pewno kogoś poznam. Biorę namiot, wsiadam w samochód, w autobus, w pociąg, cokolwiek, a nuż kogoś pozna fajnego. Często też na warsztatach muzycznych, czy na jakichś tam innych wydarzeniach muzycznych właśnie są możliwe takie zawieranie fajnych, bardzo fajnych znajomości. Dużo osób na przykład jeździ też na koncerty, na festiwale za granicę. Poznają ludzi z innych krajów, później te znajomości utrzymują się bardzo, bardzo długo. Jednak fajnie mieć znajomego z innego kręgu kulturowego, czegoś się dowiedzieć, a to wszystko tak naprawdę przez muzykę, przez to, że my lubimy dany zespół, pojedziemy na jego koncert albo po prostu zwyczajnie na jakiś festiwal.
0: Czy też nie jest tak, na przykład jeśli chodzi o osoby umuzykalnione, na przykład chociażby ty, grasz na gitarze. Kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że osoby, które właśnie lubią grać na jakimś instrumencie i to od najmłodszych lat, to z reguły są potem bardziej inteligentne, też łatwiej przychodzi im nauka. Czy tak na swoim przykładzie rzeczywiście zauważyłeś coś takiego?
1: No, mówić o swojej inteligencji, tak nieskromnie mówiąc.
0: Ale po prostu to granie na gitarze nie sprawiło, że przyswajanie innych dziedzin nauki przychodziło ci jakby z większą łatwością niż na przykład twoim rówieśnikom, którzy nie grali na żadnym instrumencie?
1: W pewnym stopniu taka zależność istnieje. Wiadomo, że ona nie u każdego będzie się tak bardzo wyróżniała. Natomiast z tych osób, które znam faktycznie, one może są przede wszystkim bardziej otwarte. Dla nich nie ma barier, one są przyzwyczajone na przykład do stania na scenie, tak? Co przy okazji też wiąże się z pokonaniem tremy, czegokolwiek. No, my bardzo trenujemy swój mózg poprzez na przykład zapamiętywanie danych utworów, żeby je odegrać, bądź też poprzez naukę interwałów, skal, tonacji, wszystkiego. My też naprawdę dużo czasu poświęcamy nie tylko na to, żeby tymi palcami czy czymś tam ruszać, ale żeby się dużo nauczyć, więc no, zgodnie z regułą narząd nieużywany zanika, my tego narządu bardzo dużo używamy.
0: A teraz pozwolisz, że ci zadam twoje autorskie pytanie. Czy muzyka, której słuchamy, jest związana z naszym humorem w danym momencie?
1: To jest, jeżeli chodzi o to, faktycznie istnieje taka zależność. Ja kręcąc pierwszy odcinek na swój kanał na YouTube, podchodziłem do ludzi, pytałem się ich, czy muzyka na was wpływa, w jaki sposób na was wpływa, czy muzyka, której w danym dniu słuchacie, jest zależna od waszego nastroju, i często te odpowiedzi były bardzo pozytywne, mówiły, że tak. Tu w zasadzie można podzielić to na dwa rodzaje. Jedni odpowiadali, że kiedy mieli zły humor, słuchali wesołych utworów, żeby się pocieszyć, a inni mówili, że kiedy mieli zły humor, słuchali tych smutnych utworów, żeby się jeszcze bardziej dobić i spotęgować to uczucie. Ale tak, to jest zależne, bo przebadałem łącznie z ankietą internetową prawie 360 osób. Czy 370, więc no to jest dość spora grupa, może no w porównaniu do tysięcy, które są przeprowadzane w faktycznych badaniach przez uniwersytety, no to nie jest zbyt duża liczba, ale gdzieś tam w pewnym stopniu pozwala wysnuć hipotezę, bądź ją w pewnym stopniu nawet potwierdzić, że jednak muzyka, której słuchamy danego dnia, danego momentu, jest uzależniona od tego, co my czujemy, bo czasem idziemy gdzieś, na przykład z kimś mówimy, o dobra, to ja włączę ten i ten utwór, włączamy ten utwór, weź wyłącz te smuty, nie mam na to nastroju, nie?
0: To już, dokładnie.
1: To już samo to mówi o tym, że jednak ten nastrój ma wpływ na to, czego słuchamy.
0: Ale powiem ci, coś w tym jest, bo teraz jak się nad tym zastanawiam, to rzeczywiście jak sobie włączę dany rodzaj muzyki, powiedzmy latino, przyjemne, bezstresowe, automatycznie humor mi się poprawia.
1: Dokładnie,
0: rzeczywiście.
1: Tak.
0: A jeśli włączę coś rockowego, czy nawet jakiś taki hip-hop, no to potem rzeczywiście ten nastrój jakby jest już taki gorszy.
1: Mm-hmm.
0: Więc to jak najbardziej tutaj ma wpływ. Także mogę potwierdzić tą zależność.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie dołączyć do swoich badań. Zdarza się też tak, że podczas słuchania muzyki niektórzy odczuwają gęsią skórkę, dreszcze. Jak to jest?
1: To tak naprawdę zależy od budowy mózgu. Kiedyś wychodziliśmy z założenia, że każdy te dreszcze, tę gęsią skórkę czuje. Mówimy, o, fajny utwór leci, nie? No to mamy dreszcze, gęsią skórkę, no bardzo fajne uczucie zresztą, ale nie każdy je odczuwa. No i od czego to zależy? Jak najnowsze badania donoszą, to były badania bodajże z 2015 bądź 2017 roku, one mówią o tym, że wszystko zależy od budowy naszego mózgu, czyli od objętości włókien, które łączą korę słuchową z układami nerwowymi u nas, które odpowiedzialne są za emocje. W zależności od tego, czy ta objętość jest większa bądź mniejsza, my możemy te dreszcze odczuwać bądź nie. No ktoś mi może to powiedzieć, dobra, okej, okay, czyli skoro jest większa objętość tych włókien, no i my czujemy dreszcze, przy okazji czujemy bardziej muzykę niż ci, którzy mają tam tę objętość mniejszą. No, nie do końca. No my mamy te inne objawy, jeżeli chodzi o te objawy fizyczne, na przykład tę gęsią skórkę, ale muzyka nadal ma wpływ na innych i inni też nadal są w stanie tę muzykę czuć tak samo jak my.
0: Też mnie ciekawi tutaj taka kwestia muzyki, chociażby w pracy. Często niektórzy ludzie mają stresującą pracę, młodzi ludzie też się bardzo często stresują, chociażby widać to na przerwach, kiedy pracują w jakichś różnych call center, wychodzą, palą papierosa. I pytanie tutaj, czy ta muzyka na przykład nie zrelaksowałaby ich bardziej, na przykład jakaś ich ulubiona piosenka niż ten papieros?
1: To zależy od człowieka. Na pewno wydaje mi się, że faktycznie ja na przykład kiedy pracowałem w call center zdecydowanie bardziej wolałem sobie posłuchać muzyki niż wyjść na papierosa, ale jeżeli chodzi na przykład o muzykę, która byłaby puszczana gdzieś tam na tym open space'ie, czyli załóżmy w call center przez 7 czy 8 godzin, na pewno ludzie by zwariowali, mieliby tego dosyć. Ja podpytałem też, lubię pytać i jestem naprawdę mega ciekawy świata, więc spytałem się kiedyś osób, które pracowały właśnie w sklepach z odzieżą, jak one reagują na to, że przez te 7, 8 godzin, czy przez ileś tam godzin przez ten wymiar ich pracy, leci muzyka. Oni mówią, że oni już mają tego dosyć. Ale znalazły się też osoby, które powiedziały, że fajnie, bo one lubią słuchać muzyki i im to pomaga zapomnieć o klientach, którzy często się z nimi kłócą, bądź o jakichś nieprzyjemnych sytuacjach. To wszystko zależy od człowieka, więc warto znaleźć ten złoty środek. Na przykład jeżeli mamy team 5 czy 6 osób, warto przeprowadzić na przykład ankietę. Czy chcielibyście, na przykład, przede wszystkim jeżeli my jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, ale jeżeli pracujemy załóżmy w jednym pokoju, warto sobie nawet ustalić, dobra, słuchajcie, lubicie muzykę czy nie? Bo dla kogoś radio w biurze będzie zbawieniem, a dla kogoś utrapieniem. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy nie chcielibyśmy tej muzyki u nas na open space'ie, czy gdzieś w biurze, bo może ona nam pomóc skoncentrować się, wyluzować, stworzyć taką bardziej przyjazną, rodzinną atmosferę.
0: Ja osobiście uważam, że muzyka to jest taką jedną z form rozrywki najpopularniejszą i powiedziałabym też najskuteczniejszą, jeśli chodzi o relaks.
1: Zdecydowanie się zgadza, tak, bo muzyka towarzyszy nam tak naprawdę wszędzie. My jesteśmy wszędzie na nią, w cudzysłowie mówiąc, skazani. W samochodzie, jeżeli widzimy reklamę w telewizji, też jest muzyka. Natomiast akurat często muzyka, którą znamy, jak Born to be Wild, czy Ocean Drive, Paranoid od Black Sabbath, bo to przyciąga uwagę, tak? Ale my wszędzie jesteśmy wystawieni na działanie tej muzyki. Stacje benzynowe, sklepy, gdzieś nawet jak my jedziemy, to gdzieś tam... No, idziemy do knajpy, tak? Leci też muzyka. To też jest bardzo fajne, że w zależności od tego, do jakiego my miejsca pójdziemy zjeść, będzie tam leciała inna muzyka. W restauracjach, które są bardziej dostojne, bardziej poważne, będzie leciała wolniejsza muzyka, często może jakiś kwartet smyczkowy gdzieś tam poleci i to będzie muzyka wolniejsza. Wszystko ma tak naprawdę swój target docelowy, swoją docelową grupę, w którą chcemy uderzyć, mówiąc kolokwialnie. Czyli, no mówię, jeżeli pójdziemy do restauracji, no nie poleci tam, nie polecą tam miliony monet od Mroza, mimo że pewnie sporo osób by tam znalazło się, które tę muzykę lubią, tak? Jednak wszystko polega na zbudowaniu nastroju, na uderzeniu w ten docelowy target, na dostosowaniu się do tego, ponieważ nawet te małe czynniki, jak muzyka, która gdzieś tam leci, wpływa to na odbiór, na cały klimat sytuacji. No jeżeli pójdziemy na randkę, to nie chcielibyśmy, żeby gdzieś tam leciała nam jakaś mocna techniawka. Chcielibyśmy, żebyśmy mieli miejsce też na rozmowę, a nie przekrzykiwanie się. Mhm.
0: Czyli na koniec można by podsumować naszą rozmowę, że bez muzyki świat byłby niczym.
1: No, z mojej perspektywy gitarzysty, autora kanału Muzykologia, oczywiście jak najbardziej.
0: Dobrze, będziemy kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości, a w świat muzyki popłynęliśmy dzisiaj już ze wspomnianym tutaj gitarzystą Piotrem Janeczkiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Alek Rogoziński, z zawodu dziennikarz, z pasji twórca kryminałów. To dzisiejszy gość Meloradia. Jak się dzisiaj czujesz po drugiej stronie, dziennikarzu?
4: Dzień dobry. Wiesz co, już przywykłem. Ja już coraz nie jestem dziennikarzem, a coraz bardziej pisarzem albo kryminalistą wręcz. Ja zawsze mówię zawód kryminalista. Akurat wyjątkowo milicja nigdy. Policja nigdy tego nie rozumie. Milicja, zobacz. Ale teraz chcę napisać kryminał retro, więc na okrągło mam milicja.
3: No i to siedzi w głowie.
4: Milicja i chodzi. Po mnie ta milicja. Policja. W ogóle nie mają poczucia humoru w takich przypadkach.
3: Jak cię zatrzymują?
4: Nie na pasach. Tutaj zresztą blisko radia takich dwóch rosłych panów powiedziało, no jak przechodzimy? Ja mówię, no akurat myślałem o czymś. O czym pan myślał? Ja mówię, no myślałem o zbrodni. A dlaczego pan myślał o zbrodni? No bo jestem kryminalistą. No i to widać było, że panowie w ogóle nie mają
3: poczucia. Nie załapali. Nie,
4: no
3: wiesz, oni mają bardzo schematyczne działanie, prawda, więc to chyba nie w tę stronę.
4: Ale wiesz, to mi się zawsze wydawało, że to jest taki zawód, przy którym musisz mieć chociaż odrobinę poczucia humoru, bo inaczej zwariujesz. A tutaj
3: to
4: okazuje
3: prawda,
4: się, że tak, jakiś dystans do tego, co robisz. To są takie zawody, które tego dystansu wyjątkowo wymagają. Zawód dziennikarza, który i ty w nim jesteś, i ja z niego powoli wychodzę, ale po jak to mówi zawsze moja przyjaciółka, mówi, no dodaj sobie jeszcze parę wiele. To na pewno się odmłodzisz. Także po wielu latach ja też z niego próbuję wyjść. To jest taki zawód, przy którym trzeba mieć dystans, bo inaczej zwariujesz, zwłaszcza jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, chociaż mój kolega zawsze powtarza, stary, ty masz gwiazdy, ja mam polityków, to jest dopiero orka.
3: No nie wiem.
4: No właśnie, ja też nie wiem. Także wiesz co, No tak, myślę, że to dziennikarstwo, bo o to chyba pytałeś, prawda?
3: Tak. Jak się czujesz po drugiej stronie?
4: Ono gdzieś tam zawsze we mnie zostanie. Na szczęście pisanie jest taką dziedziną sztuki, przy której to dziennikarstwo, te doświadczenia dziennikarskie się przydają. Bo prawie wszystkie moje kryminały jednak są osadzone w show biznesie. Przeczytałem właśnie, że jestem kryminalistą show biznesowym. Dobrze brzmi.
3: Kolejne ładne określenie, bo jeszcze kilka sobie wypisałem, to później zapytam cię.
4: Dobra, okej. Także to się przydaje. To doświadczenie jest zbierane przez wiele, wiele lat. Ja w ogóle zacząłem pisać, dlatego że w pewnym momencie pomyślałem, że albo znajdę sobie jakiś wentyl bezpieczeństwa, albo zwariuję z tymi naszymi celebrytami, bo jednak to, co oni wyprawiają czasami, jeżeli chodzi o właśnie ten brak dystansu do samych siebie, to jest dla mnie rzecz niepojęta i musiałem znaleźć taki wentyl, i to tym się okazało pisanie, który pozwoli mi przetrwać o zdrowych zmysłach w miarę, bo ja nigdy nie byłem do końca normalny, ale tak chociaż odrobinę tej normalności zachować, i dlatego wydaje mi się, że wiesz co, z dziennikarstwem jest tak, jesteś też dziennikarzem, to wiesz, to jest piękna przygoda.
3: Cudowna wręcz.
4: W którymś momencie uświadamiasz sobie, że warto by było tę przygodę odrobinę zmodyfikować, a nie zawsze masz jak. Mhm. Bo wiadomo, że jest to zawód, który no, w naszych czasach on zaczyna troszkę ewoluować. Pojawili się youtuberzy, pojawili się blogerzy.
3: To, no to w przestrzeni było, jest to wiele więcej,
4: właśnie,
3: prawda?
4: To, co kiedyś było ten nasz magiczny pierścień, który tam Gollum go nam zazdrościł, to teraz Gollum sobie znalazł YouTube'a czy jakieś inne tam internetowe miejsca, i ten Gollum nam ten pierścień troszkę odebrał. I to jest taki zawód, który on się też, no przykro mi to powiedzieć, ale on się troszkę też, jest takie piękne słowo, pauperyzuje. Mm. Czyli coraz mniej trzeba mieć kwalifikacji, żeby ten zawód
3: no dziś
4: wykonywać.
3: Dziennikarzem może być każdy.
4: No właśnie, i to jest powód, dla którego ja pomyślałem, że nie, to jednak skoro dziennikarzem może być każdy, to może nie każdy może być pisarzem. I dlatego tak próbuję łagodnie, delikatnie skręcić od dziennikarstwa do pisarstwa.
3: Nie zrezygnowałeś jeszcze do końca z dziennikarstwa?
4: Nie.
3: A planujesz zrezygnować do końca?
4: Powiem tak, jak zacznę zarabiać na książkach tyle, żeby móc się spokojnie utrzymać, to tak.
3: No to teraz apel, kupujemy książki.
4: Nie, weź, bo wyjdzie na to, że przyszło ci żebrze tutaj. Nie. Wiesz, to nie jest prosto zarobić na książce w naszym kraju. To się udaje naprawdę żyć z tego, jeszcze żyć na dobrym poziomie, to się naprawdę udaje nielicznym. Akurat w działce kryminalnej to się udało fantastycznie Remigiuszowi Mrozowi, ale on pisze szybciej. W momencie, kiedy my tu się siedzimy i rozmawiamy,
3: powstaje
4: to
3: jedna książka.
4: On już napisał dwie książki.
3: Dwie.
4: Jeszcze ma czas na romanse z Katarzyną Bontą. Niezły chłopak. Ma parę chłopak. Natomiast no, takich na przykład w ciągu ostatnich lat debiutów, gdzie miałbyś przekonani, że ten ktoś już może z tego wyżyć, to ja naprawdę potrafię policzyć na palcach jednej ręki. Mhm. Blanka Lipińska, ale ona od samego początku mówi, że ona nie chce być pisarką, tylko celebrytką. Mhm. I to jej się znakomicie udaje. To jest tak, że ja zawsze ten kaganek oświaty tutaj wszędzie, gdzie się da, jednak ze sobą niosę i staram się upowszechniać wiedzę, ile pisarze mają z książki. Mhm. Bo to jest tak, że jak się czytelnikom, ja się wcale nie dziwię, bo ja też kiedyś myślałem, że tak jest. Kupuję książkę za 40 zł, czyli ten pisarz dostaje 40 zł. Guzik, prawda? Bo to połowę z tego bierze, z tych 40 zł bierze miejsce, które sprzedaje te książki, czyli tam księgarnie, jakieś sklepy spożywcze, które teraz coraz częściej, i dobrze, że sprzedają, niech sprzedają, ja się bardzo z tego cieszę, sprzedają książki. Później 9-10 zł bierze z tego hurtownik.
3: Zostaje
4: dycha, którą trzeba podzielić pomiędzy wydawnictwo, które jednak płaci za korektę, papier, redakcję, za wszystko, za grafikę, za okładkę, więc wydawnictwo sobie z tego zabiera lwią część, a dalej ile wynegocjujesz, tyle twoje. I są takie kontrakty. Ja tak zaczynałem. Moja pierwsza książka, ze swojej pierwszej książki miałem dokładnie złotówkę za egzemplarz sprzedany. Teraz już negocjuję troszkę ostrzej.
3: Złotych 50.
4: Złotych 70 z watem. Uśmiechem, dokładnie.
3: Wróćmy na chwilę jeszcze do dziennikarstwa, bo ty zajmujesz się celebrytami, tym światem celebryckim, i on się gdzieś cały czas pojawia. Powiedz nam, co dokładnie robisz z tymi celebrytami, o czym z nimi rozmawiasz?
4: Wiesz co, już chciałem powiedzieć na szczęście, ale to w przypadku niektórych gwiazd to jest bardzo miłe. Ja przez wiele, wiele lat robiłem to, co ty tutaj robisz, czyli rozmawiałem z nimi za mikrofonami radia. I to była chyba moja ulubiona przygoda, bo jednak w radiu ci celebryci się troszkę inaczej zachowują, zwłaszcza jak to jest na żywo, to oni się tam pilnują. Natomiast później przeszedłem do prasy i robiłem dokładnie to samo, czyli pisałem to język mówiony przeszedł na język pisany, czyli rozmawiałem z nimi, później publikowałem z tego albo wywiady, albo artykuły o nich. No i to jest niestety orka, bo przy wywiadach proces autoryzacji czasami wygląda tak, że gwiazda nie dość, że poprawia to, co sama powiedziała, i cieszysz się najpierw, że masz dobry materiał. Jejku, jak fajnie, ile mi powiedziała super rzeczy. I ja już tak przestałem się cieszyć mniej więcej po trzecim wywiadzie, nie powiem z kim, kiedy pani artystka nie dość, że zmieniła wszystkie swoje wypowiedzi, to jeszcze zadała sobie pytania, których ja nie zadałem. I później się okazało, że to jest naprawdę... No, standard troszkę. Przykro mi, opowiem taką ostatnią sytuację. Robiliśmy sesję polskiej Diwie piosenki. Nie powiem której, na szczęście Div mamy dużo, to niech się wszyscy pozastanawiają której. I te zdjęcia naprawdę wyszły ładnie. To były ładne zdjęcia, na których i ona wyglądała świeżo i młodo i kusząco i seksownie. I ona w tych zdjęciach poprawiła wszystko. Od czubka nosa po jakieś tam rzeczy na kostce, czyli naprawdę przeleciała, zeskanowała sobie całe ciało i wszystko poprawiła. A następnie, jak już myśleliśmy, że już można te zdjęcia dawać, to przyszedł mail pod tytułem: i proszę mnie trochę owłosić. W związku z tym ma teraz piękną burzę włosów na okładce.
3: Ale to jest niesamowite, bo czasami czytelnicy widzą taką okładkę i mówią: patrz, jak ona się... Patrz co z nią zrobili, nie? To wydawnictwo, co z nią zrobiło. Jak ten Photoshop działa. A to bardzo często, tak jak teraz mówisz, jest tak, że same gwiazdy tego chcą.
4: Ale to z reguły, to jest 99% tego, co widzimy w gazetach, tych koszmarnie popoprawianych twarzy, to jest to, jak gwiazdy siebie chcą zobaczyć. To jest dla mnie niepojęte, ale akurat przy tej pani było tyle fajnie, że nasz grafik, który poprawiał te zdjęcia, on był fanem tej pani, miał jej wszystkie płyty. I po którejś tam kolejnej poprawce, o drugiej w nocy, i po tym właśnie, jak musiał jej dodać loki, przyszedł następnego dnia, otworzył wywiad z nią i przeczytał: ja mam do siebie dużo dystansu, moje zdjęcia nigdy nie są poprawiane, wystarczy mnie dobrze oświetlić. I w tym momencie ten człowiek nie wytrzymał, tak wziął i zmył tak tę gazetę, wrzucił do kosza, chociaż to na nasza gazeta nie powinien tego robić, powiedział tak: a jak wrócę do domu, to wywalę wszystkie jej płyty za okno.
3: Koniec miłości.
4: Koniec miłości. Teraz musi się przerzucić z miłością na kogoś innego.
3: Rzadko obserwuję pracę dziennikarzy współpracujących z celebrytami. To nie jest moja branża, muszę to przyznać. Ale wiem,
4: szczęśliwy jesteś, chłopie.
3: Ale wiem, że to jest świat bardzo ciężki, bo musisz w takiej rozmowie z celebrytami za każdym razem odnaleźć coś, co zaskoczy, coś, co zainteresuje odbiorcę. To nie jest łatwa robota.
4: To wszystko jest kwestia researchu. Wyobraź sobie, że pokolenie, to jest to, o czym rozmawialiśmy, ponieważ są coraz mniejsze kwalifikacje wymagane do tego, żeby zostać dziennikarzem, to młode pokolenie na przykład nie wie, co to jest research. Nawet takie słowo jakieś dziwne z angielskiego, no może potrafią przetłumaczyć, ale nie wiedzą, jak zastosować. I oni nie wiedzą, że zanim pójdzie się porozmawiać z kimkolwiek, to należałoby przede wszystkim przeczytać poprzednie wywiady i zobaczyć, co już było mówione 100 razy, żeby nie zrobić 101 razu takiego samego.
3: No po pierwsze, żeby też nie zrobić wtopy przed rozmówcą, prawda?
4: A po drugie, to już w ogóle jest, to już wyższa szkoła jazdy. A po drugie, żeby znaleźć w tym życiorysie coś takiego, co będzie choćby punktem wyjścia do rozmowy, której jeszcze nie było. Oni tego nie wiedzą. Jak kiedyś, ja przeżywałem to na żywym organizmie, czyli na sobie samym. I akurat ja mam sporo do zawdzięczenia Michałowi Żebrowskiemu, ponieważ to był jeden z pierwszych ludzi, z którymi ja robiłem wywiad do gazety. I pan Michał jest bardzo ciężkim rozmówcą i myślę, że nie pogniewa się, jeżeli nawet tego posłucha, no bo tak jest. Nie jest łatwym człowiekiem. I pamiętam ten nasz wywiad, gdzie on po którymś moim pytaniu, które pamiętam, że to był wywiad, tutaj robiliśmy go w Teatrze Dramatycznym w garderobie, po którymś pytaniu pan Michał nie odpowiedział mi na pytanie, tylko popatrzył na mnie i tak jak to on z tą swoją, to utalentowany bardzo człowiek, z taką swoją aktorską zaciętością, wygłosił 10-minutowy speech o tym, jak bardzo w tej chwili złym zawodem, to znaczy jak bardzo źli ludzie przychodzą do zawodu dziennikarskiego. Patrzył cały czas na mnie, więc ja miałem wrażenie, że to ja jestem tym złym.
3: Mówi do ciebie.
4: I tak mniej więcej jak zakończył takim gniewnym tonem, mówiąc, i wie pan, to czasami jest wstyd, jak tutaj niektóre osoby przychodzą, o co one pytają. No proszę bardzo. Bardzo, o następne pana pytanie. I ten moment, te 10 sekund, kiedy ja się zawahałem, czy w ogóle nie wyjść z tej garderoby, to był ten moment, który mnie nauczył chyba taki ekspresowa lekcja największego dziennikarstwa i największej pokory dziennikarskiej, bo wiesz już po takim czymś i też czujesz, że on jest w takim nastroju, że chce odrobinę ci dopiec, to po czymś takim zebrać się i zrobić kolejne pytanie, to jest właśnie ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, czy się do tego nadajesz, czy nie. No i
3: dobrze, że jest ten moment, w którym myślisz o tym.
4: Tak, to prawda. Ale tutaj akurat to wyjątkowo był taki moment, kiedy musisz, bo jakbyś nie pomyślał, to prawdopodobnie, co zresztą nastąpiło w przypadku dwóch dziennikarek, które przede mną usiłowały porozmawiać z panem Żebrowskim, to on by on tych wywiadów nie dokończył. On powiedział, proszę pani, nie byliśmy sobie dzisiaj pisani, i one wchodziły w połowie wywiadu. Myśmy ten wywiad dociągnęli do końca. Ja go spisałem. Później autoryzacja odbywała się w taki sposób, że ten wywiad czytało się panu Michałowi przez telefon. To jest chyba mój największy komplement. Myślę, że tam specjalnej tajemnicy nie zdradzę. Pan Michał wysłuchał tego całego wywiadu, nie przerwał ani razu i powiedział, bardzo dziękuję, tak to powinno być zrobione. I pomyślałem sobie, jest, to znaczy, że się nadaje.
3: Najważniejszy test,
4: tak,
3: prawie.
4: Tak, najważniejszy,
3: prawda?
4: Test. No ale takich testów jest dużo. Mnie akurat wsadzono na minę od razu na dzień dobry, jak byłem młodziakiem i to była moja druga audycja. Mianowicie mój szef w rozgłośni harcerskiej miał uroczy zwyczaj zapraszania gości i nie informowania o tym dziennikarza.
3: Więc zawsze masz kogo nie znasz.
4: Tak, zawsze to było duże zaskoczenie. A mnie zaskoczył panią Marylą Rodowicz. Zaprosił mnie na moją drugą audycję w życiu. Ja miałem 23 lata. Jak siadałem jeszcze za mikrofonem, nie wiem, czy to przeżywałeś, to jeszcze ręce mi się tak lekko trzęsły. I on mi zaprosił panią Marylę, która gdzieś tam w połowie mojej wypowiedzi, to w ogóle było zabawnie, bo ja się dowiedziałem wcześniej, że pani Maryla jest Buffo, w Teatrze Buffo, tam była też rozgłośnia harcerska. I tak do swojej koleżanki, która tam siedziała za szybą newsroomu i przygotowywała się do serwisu, włączyłem sobie interkom i powiedziałem, Aśka, wszyscy bajerują dzisiaj, że podobno ma przyjść do mnie na wywiad Maryla Rodowicz. Co to, jakiś dzień jajcarza, czy o co wam chodzi? Na co Asia spojrzała na schody, bo ona miała je za sobą i powiedziała, no ma przyjść, właśnie wchodzi po schodach. I dokładnie jakieś 15 sekund później otworzyły się za mną drzwi i zobaczyłem w monitorze tutaj przed sobą taką wszystkim Polakom znaną głowę, która powiedziała, dzień dobry, ja mam na imię Maryla, podobno mam tu dzisiaj wywiad. I też uważam, że zawdzięczam pani Maryli bardzo dużo, bo to był fajny wywiad i tylko spotkaliśmy się miesiąc chyba później przy jakiejś innej kolejnej okazji z panią Marylą i ja tam podszedłem, podziękowałem za ten wywiad i pani Maryla powiedziała, i tak wytłumaczyłem, dlaczego ja byłem taki zdenerwowany, powiedziała, to dlatego się panu trzęsły ręce, myślałem, że to z podniecenia mną. Także naprawdę, Maryla Rodowicz, cudowna, fantastyczna kobieta.
3: Ale trafiłeś też na bardzo trudny materiał na początek, prawda? I to super szkoła.
4: I to, ale to powinno się dostać. Mhm. Jak się na początku dostanie w ciry, takie solidne, to później już naprawdę człowiekowi nikt nie straszny.
3: Słuchaj, bardzo często jest tak, że w tych wywiadach z celebrytami grzebie się trochę w ich prywatnym życiu.
4: Czego oni nie znoszą.
3: No właśnie, chyba, jak to wygląda?
4: Wiesz co, stare pokolenie nie znosi, bo to jest pokolenie, które zostało wychowane w zupełnie innym... Zupełnie inne wartości im wpojono, że jednak prywatność jest dla nas, a nie dla mas. I ja naprawdę powiem ci, że mam ogromny szacunek dla tych wszystkich gwiazd, które potrafią się w tym odnaleźć z klasą. Bo nawet tutaj macie Kaję, która jest gwiazdą, nikt nie podważy jej pozycji mega gwiazdy polskiego show biznesu, a jest to jednak osoba, która swoją prywatność trzyma dla siebie. Nie wiesz, co się dzieje w życiu prywatnym Kai i chwała ci za to, że nie wiesz, oraz jej, że ona ci tego nie powie. Jest naprawdę mnóstwo gwiazd, które nawet jeżeli odrobinę czegoś ci sprzedadzą, bo uważają akurat, że muszą się z czegoś wytłumaczyć, czy muszą coś wyjaśnić fanom, to i tak robią to z ogromną klasą. I to, wiesz co, no, zawód dziennikarza, ja nie zazdroszczę teraz młodemu pokoleniu, bo jest taki nacisk. Ja to widzę też po swoich szefach, że no jest takie parcie, że wyciągnij z niej wszystko, łącznie ze zdjęciami rentgenowskimi. No, są takie gwiazdy, które tylko zdjęć rentgenowskich jeszcze nie pokazały. Tak, inna sprawa zupełnie. Myślę, że jeżeli masz odrobinę, to takie słowo, które też zanika w tych czasach, etyki zawodowej. Jeżeli masz odrobinę swojego własnego wyczucia sytuacji, no to nie przekroczysz pewnej granicy. I to jest łatwe. Natomiast jeżeli ktoś te granice przekracza, a są zwłaszcza to młode pokolenie takich wilczków, je obserwuję zawsze z takim trochę zażenowaniem,
3: no nie mają granic.
4: Oni nie mają granic, ale to trzeba im te granice stawiać. Mhm. Jeżeli dasz się im wrobić, jeżeli już raz im coś powiesz, to jest to właściwie ulica, z której nie ma odwrotu. Bo skoro już powiedziało się A, no to później musisz być konsekwentny i mówić B, C, bo zbierzesz o wiele większe gromy niż ci, którzy nigdy nie mówili. Bo ci, którzy nigdy nie mówili, no to nie mówili. Natomiast jeżeli ty już powiedziałeś, poszedłeś z kimś na współpracę, coś mu tam pozdradzałeś o sobie, jeszcze palicho o sobie, są gwiazdy, które mówią o innych dookoła. To jest dopiero kategoria fantastyczna. To I chcesz się z tego wycofać, to będziesz o wiele bardziej hejtowany przez nich, niż ci, którzy od razu im powiedzieli, a spadajcie. Mhm. I to jest właśnie to, co ja wszystkim gwiazdom zawsze doradzam. Na początku powiedzcie, a spadajcie. Do takich właśnie dziennikarzy, którzy nie zapytają was o nową płytę, nowy film, nową książkę, tylko zaczną od tego, a z kim pani ostatnio spała. To sią. Nie, to nie trzeba. Dziennikarzy jest tak dużo, jest tak dużo mediów, że zawsze można któreś pogonić. Nie trzeba się pokazywać w każdej na każdej internetowej kanapie.
3: Tym bardziej cieszę się, że przyszedłeś do Meloradia.
4: Nie, daj spokój. Ja to zawsze mówię, bo to jest moje ulubione pytanie, które pada od czasu do czasu, nie wiem dlaczego. Czy czuje się pan gwiazdą? Myślę, że jedyną osobą, która pisze i która ma prawo czuć się gwiazdą, ale to z zupełnie innych przyczyn, jest chyba pani Katarzyna Grochola, bo ona jest znana ogólnie wszystkim. Mm. A cała reszta pisarzy to jest właśnie taki zawód, za którym można się ukryć. Ja to uwielbiam, że można, dlatego że już niestety starość dopada i lepiej się nie pokazywać nigdzie, więc to jest taki zawód, który jest... My sami, czyli pisarze, jesteśmy... Absolutnie gramy role drugoplanowe. Pierwszoplanowe zawsze są nasze książki.
3: Była porada dla celebrytów, żeby powiedzieć młodym...
4: Cię dobre rady.
3: Tak, tak.
4: Dobre rady, wujka Alka.
3: Bardzo ładny tytuł na naszą audycję. Była taka porada dla celebrytów, żeby no, trochę umieć powiedzieć nie niektórym mediom. A gdyby stanął teraz przed tobą młody człowiek i powiedział, chcę zostać dziennikarzem, to co byś mu odpowiedział?
4: Wiesz co, chyba powiedziałbym mu, żeby... O, no to teraz to wyjdę naprawdę na jakieś stare próchno i wapno, myślące zupełnie innymi kategoriami, ale chyba powiedziałbym mu, że żeby się uczył, bo dziennikarstwo ma wpisane, ten fach ma wpisaną ciekawość świata. Jeżeli nie masz ciekawości świata, to nie nadajesz się do tego fachu. I to nie jest tak, że jeżeli jesteś na przykład, bo ja też no, niby zrobiłem ten podział, ale ja też jestem mu przeciwny troszkę. Jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, ale dzieje się na twoich oczach coś ważnego, co nie dotyczy show biznesu, tylko na przykład polityki, czy społeczeństwa, czy czegokolwiek innego, to w tym momencie, jeżeli ty czujesz, że to cię nie obchodzi, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem, bo dziennikarza obchodzi wszystko. To jest najbardziej...
3: Cały świat.
4: Cały świat. To jest najbardziej ciekawski, a przez to też i ciekawy zawód świata. Dlatego, że jeżeli nie czujesz potrzeby wścibiania swojego nosa w każdą sprawę, która się toczy wokół ciebie, ważną sprawę, która się toczy, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem. Więc chyba o to bym go w sumie na dzień dobry zapytał, czy jest ciekawy świata. Jeżeli powiedziałby mi, że jest ciekawy świata, każdego jego aspektu, to wiedziałbym, że to jest już dobry materiał na dziennikarza. I tak jak mówię, moja rada byłaby taka, miej zawsze oczy szeroko otwarte i ucz się jak najwięcej. Nawet jeżeli uważasz, jeżeli masz okazję nauczyć się czegoś, co wydaje ci się, że nigdy w życiu ci się do niczego nie przyda, i tak się tego naucz, bo życie uczy nas tego, że nigdy nie wiesz, która z twoich umiejętności przyda się w jakim momencie. Także...
3: Notujemy, drodzy słuchacze.
4: To chyba to. Trzeba być ciekawym świata. Trzeba być ciekawym świata i otwartym na ludzi. To jest też, dziennikarstwo chyba nie znosi klapek na oczach. Dlatego ja na przykład uważam, że część polskich dziennikarzy to w ogóle nie są dziennikarze. To są jakieś osoby, które wypełniają jakieś tam strony w internecie albo strony w gazecie, ale dziennikarzami nie są, bo dziennikarstwo jest też takim zawodem, który musi... Ktoś, kto uprawia ten zawód, kto jest dziennikarzem, musi mieć szeroko otwarte oczy i musi mieć chyba większą tolerancję na wiele rzeczy niż reszta ludzkości. Ja przynajmniej tego bym wymagał. Nawet jeżeli czegoś, pod czymś się nie podpisuje, to przynajmniej musi umieć rozumieć to, czy rozumieć mechanizm, jaki rządzi niektórymi zjawiskami. Dlatego na przykład ja nigdy, będąc dziennikarzem muzycznym, nawet nie show biznesowym, bo jak pracowałem w radiu, to zajmowałem się głównie muzyką, nigdy na przykład nie pozwoliłem sobie powiedzieć, a ten gatunek to nie dla mnie. I cokolwiek, jeżeli ktoś przynosił mi coś ciekawego i mówił, stary, przywiozłem sobie ze Stanów płytę rap. No, ja byłem w ogóle przy narodzinach tutaj w Polsce, mody na rap. Ja jestem pierwszym polskim raperem. Przed Leroya jeszcze nie było na świecie, jak ja już tutaj grałem rap. Teraz się zrobiłem 100 lat. Więc jeżeli ktoś mi przynosił płytę z muzyką rapową, to ja teoretycznie to nie jest moja bajka. Ja mogłem powiedzieć, nie, to mi się na pewno nie spodoba, ale nie, moim obowiązkiem właśnie jako dziennikarza było wysłuchanie tego, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy mi się to nie spodoba. I to jest właśnie obowiązek dziennikarza. Nawet jeżeli myślisz, że czegoś nie lubisz, czy do niczego ci to nie jest przydatne, to i tak to zrób.
3: Naucz
4: się tego, posłuchaj, sprawdź. Tak. Nie wiem, czy się zgadzamy tutaj.
3: Absolutnie, jak najbardziej. No mam tutaj specjalistę, więc staram się wykorzystywać ciebie, gdybym miał opowiadać ze swojej perspektywy, ale goni nas trochę czas, więc jeszcze chciałbym wrócić, bo porozmawialiśmy bardzo dużo o dziennikarstwie, jeszcze chciałbym wrócić do tego twojego zawodu kryminalisty, czyli twórcy kryminałów, żeby nie było, że tutaj sprowadzamy do radia ciemne postaci. Te twoje, przynajmniej ta jedna z ostatnich książek, czyli Śmierć w blasku fleszy, bardzo mocno jest osadzona w świecie celebryckim. Czy dużo jest inspiracji z rzeczywistości?
4: Mnóstwo. Mnóstwo.
3: Obrażają się za to? Wiedzą o tym?
4: Nie. Na szczęście celebryci są u nas tak zapracowani i tak zachałturzeni, że nie mają czasu czytać, i to jest prawda.
3: Smutna prawda.
4: Ja to wiele razy sprawdziłem, że naprawdę na palcach jednej ręki potrafię wymienić na przykład znajome moje gwiazdy, które czytają. I to jest zawsze mój podwójny szacunek dla nich, jak widzę, że mają książkę w dłoni. To na przykład Tomek Ciachorowski, który nagrywał audiobooka Śmierci w blasku fleszy, to jest właśnie taki chłopak, który mnie zaskakuje, dlatego że on czyta. I ja wiem, że on czyta, ponieważ rozmawiamy czasami o tych książkach, bo niektórzy tylko się fotografują na Instagramie z książkami. Tak. On czyta. Ale to jest, tak jak mówię, wyjątek. Reszta się nie obraża, bo jeszcze się nie odkryła w tych książkach. Nie wiem, co będzie, jak się odkryje. Oni są tam, co prawda, pokamuflowani, ale wiem po moich czytelnikach, że to wcale nie jest tak trudne, żeby ich odkamuflować. No nie wiem. Powiem ci, że tak czekam na ten moment, jak któryś z celebrytów powie, ale to jestem ja, a ty masz papę.
3: Będzie afera.
4: Na pewno tak będzie. Na pewno ktoś kiedyś na jakimś przyjęciu wyleje na mnie drinka.
3: Oby tylko na przyjęciu.
4: Dokładnie. Ale no, jest to wszystko inspirowane rzeczywistością, dlatego że jak w tym siedzę, i obserwuję od wielu, wielu lat różne zjawiska i różne imprezy i różnych ludzi, to siłą rzeczy trudniej by mi było o wiele wymyślać to od początku. I tak nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe. Bo nawet jak tak było w przypadku jednej z poprzednich książek, czyli Lustereczko powiedz przecie, tam była postać mistera Polski. I jakbym go nie próbował zbudować, jakbym nie próbował manipulować, to i tak zawsze mi wychodził Rafał Maślak. Więc w końcu zadzwoniłem do menadżera Rafała Maślaka i powiedziałem, stary, no ja,
5: tak
4: mogę,
5: mi
4: wymyślić,
5: wyszło, no.
4: Ja mogę wymyślić jakiegoś chłopa, który się będzie nazywał Jasio Podgrzybek, ale i tak wszyscy będą wiedzieli, że to jest Rafał. Więc może niech już Rafał tam wystąpi. I faktycznie to było tak, że Rafał wieczorem się ze mną skontaktował i powiedział, wiem o co chodzi, no masz carte blanche, jeżeli chodzi o to, co możesz ze mną robić w książce, tylko proszę cię, nie rób za dużej beki, bo i tak już wszyscy robią. I naprawdę był cudowny, bo współpracowało się z nim w taki sposób, że on przez cały proces pisania książki ani razu nie zapytał, jak to idzie. Dostał gotową książkę, przeczytał, przetrzymał mnie skubany 4 dni w niepewności, czy mu się podoba, czy nie, po czym napisał, że nie ma żadnych uwag. To ja bym chciał, żeby każdy polski celebryta był taki jak Rafał Maślak. Serio.
5: Książę komedii kryminalnej.
4: Oj, wiedziałem, że mi tym przyłoisz na koniec.
5: Tak, na koniec właśnie chciałbym przyłoić i chciałbym zapytać, czy podoba ci się ten przydomek?
4: Na pewno się podoba bardzo moim wydawcom. To bez dwóch zdań.
5: Tak, tak, bo używają go bardzo często, dlatego nie mogłem się po prostu oprzeć.
4: Wiesz co, ja już pomyślałem sobie, że żeby tak już zamknąć ten okres panowania, to ja sobie chyba zamówię jakiś strój na którejś spotkanie z koroną i z taki, wiesz, takie przebranie księcia.
5: Abdykacja.
4: Tak, i zrobię abdykację uroczystą, bo to już jest co za dużo, to niezdrowo. To się pojawiło na samym początku, w którejś recenzji, jakiejś prasowej recenzji, że mamy, i to na początku nie był nawet książę komedii kryminalnej, tylko to, o ile dobrze było, dobrze pamiętam to zdanie, to ono brzmiało: skoro mamy już króla kryminału Remigiusza Mroza, to pora przywitać księcia kryminału. Mhm. I ponieważ ja to gdzieś u siebie umieściłem w którymś z mediów społecznościowych, to mój ówczesny wydawca powiedział tak, a to znakomita jest ksywka, książę kryminału, fajnie. Mówię, ale piszę komedię kryminalną. Dobra, to ci dodamy książę komedii kryminalnej. Wyszło z tego, nie wiem czy wiesz, jak to się skróci, to wychodzi KKK, czyli jak to się śmieje cały czas, moi znajomi się śmieją, Ku Klux Klan. Więc zdaje się, że to jest ksywka nie do używania w Stanach Zjednoczonych na przykład.
5: Absolutnie.
4: Nie, trzeba się będzie z nią rozstać. Natomiast, no, to jakoś tak, wiesz co, ja dostałem kiedyś przesyłkę, jak jeszcze ona nie była aż tak znana, to dostałem przesyłkę z książką od Katarzyny Bondy, gdzie na dzień dobry była przybita taka ogromna pieczęć, gdzie było napisane Katarzyna Królowa Bonda. Mm-hmm. I to zwróciło moją uwagę. Pomyślałem, co prawda...
5: Dlaczego nie książę?
4: Myślałem, co prawda, wtedy pamiętam, że jak dostałem tę przesyłkę, pomyślałem, no, będziecie się z Dodą biły w kiślu o tytuł, ale co tam? I tak, wiesz co, no, potrzebujesz jakichś takich prostych myków marketingowych, żeby z grona pisarzy jakoś się wyróżnić, dlatego że jednak w naszym kraju, to był dla mnie szok, jak się dowiedziałem, tygodniowo ukazują się 72 nowe książki, średnio, w ciągu roku. A zalew literatury jest naprawdę, no to jest jakaś, to już nawet nie jest morze, tylko to już nawet nie jest tsunami, to jest jakaś apokalipsa, ile tego jest. W związku z tym wydawcy szukają myków, które pozwolą im łatwo danego pisarza wyróżnić. Stąd się właśnie wzięła Królowa Kryminału Katarzyna Bonda, stąd się pewnie wziął też i mój książę komedii kryminalnej. Widzę, że tam są już różne ksywki, są jakieś czarodziejki kobiecych serc, coś tego jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli to się przyjmuje, a ja ci powiem, dlaczego to zostało, to powiem ci w tajemnicy oczywiście, nikomu nie powtórzymy.
5: Nie.
4: Ja to zostawiłem dlatego, że to zaczęło strasznie irytować niektóre moje koleżanki po piórze. Jestem strasznie takim, wiesz, jak irytuje, to jak boli, to niech poboli troszkę bardziej jeszcze. I tak pamiętam takie wpisy u niektórych moich bardzo dobrze mi życzących, bo to jest oczywiście środowisko, w którym my się wszyscy bardzo kochamy. Niektórzy kochają się nawet bardziej niż bardzo. Udusiliby z tej miłości nawet, więc pamiętam takie wpisy pod tytułem, no mamy hrabiów, teraz książę, tylko pisarzy rzetelnych nam brakuje. Pomyślałem tak, a boli. No to nie poboli troszkę bardziej i jeszcze troszkę. Ale tak jak mówię, już korona zamówiona, strój zamówiony, zrobimy jakąś abdykację uroczystą.
5: Jeszcze parę książek zrobimy. Jeszcze książek komedii kryminalnej. Alek Rogoziński był gościem Meloradia. Dziękuję, Alku, bardzo serdecznie.
4: Dziękuję za zaproszenie i życzę przede wszystkim udanych lektur, moich i nie moich. Czytajmy, bo tylko 37% naszego społeczeństwa czyta i to jest tragedia. Zaczynamy wpadać we wtórny analfabetyzm, więc, moi drodzy, nie tylko seriale, nie tylko swój własny telefon, książka, ale od czasu do czasu też i książka.
5: Nie boli.
4: Może być audiobook, może być e-book, może być papierowa. Ja uwielbiam papier, bo ja uwielbiam wąchać książki. To mój największy fetysz. Wącham książki, więc może być papier. Czytajmy, nie dajmy, nie róbmy sobie kuku, nie wpływajmy źle na naszą głowę i nie stawajmy się wtórnymi analfabetami. Czytajmy. Bardzo, bardzo dziękuję.
5: Nie mogę nic już dodać.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
6: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o zaroście, a dokładniej o brodzie, o wąsach, o tym, co nam może na twarzy wyrosnąć, jeżeli nie mamy ochoty się ogolić. Oczywiście jesteśmy płci męskiej. Dziś razem ze mną w studiu barber Maciej Szostak, inaczej znany pod hasłem Znany Maciej. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie.
6: Albo znany bardziej jako Znany Maciej.
7: Tak mówię.
6: Ty też masz brodę, no nie wyobrażałem sobie inaczej. Jest zarost na twarzy. U ciebie z lenistwa, bo nie chciało się golić?
7: Z początku pojawiło się to bardziej z podrażnień, których nie rozumiem, dlaczego się pojawiają.
6: Po goleniu.
7: Dokładnie. Podrażnienia po goleniu były wszechobecne. Stwierdziłem, że trzeba pójść na łatwiznę i się po prostu nie golić. No i tak się zaczęło gdzieś w wieku 17-18 lat przygotowań właśnie z samą brodą. Więc powiem tak, jest to wygodne, jest to fajne i przede wszystkim ciężko z tym zerwać.
6: Ciężko zerwać się, tylko trzeba sobie poradzić z tym, że drapie po pewnym czasie. Ale do tego też się można przyzwyczaić.
7: Do wszystkiego można się przyzwyczaić przede wszystkim. A z drapaniem jest też tak, że można sobie poradzić na kilka różnych sposobów. Można zacząć stosować jakieś kosmetyki, które tą brodę zmiękczają. Można zastosować patent, który gdzieś tam u nowych brodaczy zawsze jest właśnie, można powiedzieć, że byłby przydatny, tylko że oni o tym nie wiedzą. Jest coś takiego, że jak golimy się na gładko, to włos jest ścinany pod kątem. On się robi taki ostry. Jak on wychodzi z tej skóry, to załóżmy po tam tygodniu, dwóch tygodniach zaczyna właśnie swędzić, drapać, a to jest przyczyna tego, że ten włos ostry się po prostu wbija w skórę. I wystarczy sobie po na przykład kilku dniach już zarastania przejechać się zwykłą maszynką, trymerem po tym włosie, żeby ten włos się ściął na równo i wtedy już w skórę się nic nie wbija. To swędzenie jest na pewno w mniejszym stopniu, a czasem nawet znika.
6: No proszę, to tego nie wiedziałem. Ja miałem swój epizod krótki z brodą, taki trwał może około miesiąc, kiedy już była ta broda, ten zarost 3-tygodniowy, ale stwierdziłem, że w moim przypadku to chyba nie to, bo tak jak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, ja mam brodę kolejową, czyli co stacja to włosek. Jest po prostu ten zarost zbyt rzadki, za mało włosów na twarzy i po zapuszczeniu no musiałaby mieć ta broda może około pół metra, taka a la ZZ Top dawno, dawno temu, to może to by miało efekt. No właśnie, broda też nie każdemu pasuje.
7: Można powiedzieć, że nie każdemu pasuje, ale to z tego względu, że każdy ma zupełnie inny rodzaj zarostu i kwestią jest dobranie przede wszystkim formy tego zarostu do kształtu twarzy, do przede wszystkim osoby. No ale często też się zdarza, że po prostu jest mało materiału, na którym można rzeźbić, no i gdzieś tam można tą brodę odradzić, bądź zrobić ją bardzo krótką, wtedy jest mniej widoczna.
6: No tak, bo nie zawsze musi być to zarost taki kilkutygodniowy, może
7: oczywiście
6: to być trzydniowy.
7: Tak naprawdę kwestia gustu, każdy decyduje o tym, co chce nosić przede wszystkim ze sobą codziennie. Niektórzy próbują coś tam wykrzesać nawet z tej takiej kiełkującej brody, czy tam, jak to niektórzy mówią, dziewiczego zarostu.
6: Tak, już w wieku tam nie pierwszy wiem. Zarost, który się pojawiał.
7: Tak.
6: No, nawet chłopaka.
7: Niektórzy nie nawet jeszcze taki mają w wieku 30 lat, więc no niestety oni nie mogą zaznać tej radości posiadania brody, ale przede wszystkim zawsze są jak największe starania, żeby tą brodę jak najbardziej wyeksponować, żeby pasowała dla osoby, której się tą brodę robi.
6: My mieliśmy jakiś czas temu taki boom na brodaczy. Brodacze byli wszędzie, w prasie, w teledyskach, na ulicach. Teraz to troszeczkę tak okrzepło, moda minęła, niektórzy brodę zgolili, ale broda była obecna jako element też mody, swojego wyglądu zewnętrznego, jakiejś stylizacji od bardzo, bardzo dawna.
7: Tak, z brodą jest o tyle ciekawie, że no, niektórzy właśnie nazywają to modą bądź trendem, z tym, że no, zarost mężczyzny jest od zawsze.
6: Tak, to nie jest moda, to jest, rośnie.
7: Tak, to jest akurat fakt. Możliwe, że po prostu wcześniej nie było ludzi, którzy byli w stanie tą brodę doprowadzić do takiego porządku, żeby można było się pokazać przed szkiełkiem kamery bądź błysku jakiegoś flesza. Powiem tak, teraz był taki okres, myślę, że od 2011-2012 roku w Polsce, gdzie rzeczywiście zaczęło się pojawiać dużo lokali typu barbershop, gdzie tą brodę rzeczywiście można było przystrzyc. Ludzie zachłysnęli się tym, zaczęli zapuszczać, zaczęli próbować, testować, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, w telewizji czy w prasie też widziało się te twarze, więc to pomagało i już niektórzy wiedzieli, jak iść w tą stronę, pomimo tego, że nie mieli jakiejś tam specjalistycznej porady od swojego barbera, fachowca. I na tą chwilę powiem szczerze, że ludzie jak do mnie przychodzą, to codziennie spotykam się z osobą, która mi mówi, właśnie zapuściłem brodę, powiedz mi, co ja mam robić, jak mam ją pielęgnować, więc wcale to nie ustaje, myślę, że nawet się to bardziej rozpędza, tym bardziej, że coraz więcej tego typu lokali powstaje i każdy tak naprawdę ma ogromne obłożenie, no i liczymy na to, że będzie coraz więcej zadowolonych brodaczy chodziło i testowało tego typu usługi. No
6: właśnie, ty w ciągu tygodnia ciężko jest cię gdzieś wyrwać, ciężko, żebyś znalazł chwilę wolnego czasu, bo siedzisz tylko w brodach. Broda bardziej siwa, broda bardziej brązowa, bardziej ruda. Na zmianę lokali, tak jak powiedziałeś, coraz to więcej. Na wizji prezenterzy też zaczęli zapuszczać brodę, zarost w różnej formie. To też pomogło nam zobaczyć, jak ten zarost można modelować. Jak można zmieniać jego układ na twarzy, bo to, że broda nam zarasta gdzieś połowę szyi albo wdziera się na policzki, to też można zniwelować, to można podgolić. To tak jak z fryzurą, tylko że z drugiej strony głowy.
7: Dokładnie, dokładnie. Trzeba po prostu tylko znać pewne sposoby, żeby tą brodę doprowadzić do odpowiedniego kształtu. Często jest tak, że mężczyźni zarastają bardzo gęsto, załóżmy na szyi, plus podbródek i sama tutaj kość żuchwy. I myślę, że po prostu wystarczyłoby wyznaczyć taką jedną linię, która oddziela tą brodę od naszej tutaj skóry, czyli gdzieś właśnie w okolicach brody, szyi, i wtedy już tak broda zabiera jakiegoś kształtu. Dodatkowo
6: Zaczyna wyglądać.
7: Znaczy, na pewno już nie wyglądasz jak jakiś ekskluzywny menel, czy
6: ktoś, kto pokłócił się z golarką.
7: Tak, albo z żoną i go wyrzuciła z domu. Tutaj już nadając taką linię na szyi, ta broda zaczyna wyglądać. Dodatkowo kształt na policzkach można sobie również w jakiś sposób wyrzeźbić. Wystarczy po prostu spojrzeć w lustro i zobaczyć, gdzie ta broda puchnie. Jeżeli się czujesz na siłach i czujesz, że twoja ręka jest pewna, możesz spróbować gdzieś tu na policzkach, przy baczkach sobie tą brodę skrócić do takiej niewielkiej długości i wtedy broda automatycznie wydłuża ci twarz i też już zaczyna fajnie wyglądać, nie pogrubia cię i dodaje ci takiego ciekawego wizerunku.
6: Tutaj nie tylko poprzez golenie jakąś żyletką, możemy też pomyśleć o jakiejś odrobinie wosku, żeby ten efekt był trwalszy.
7: Znaczy tak, jeśli chodzi o linię na policzkach, można używać jak najbardziej jakiejś żyletki, trymera, który tą krawędź na policzku wyznaczy. Wiadomo, że im coś krócej ścina, tym krawędź bardziej jest widoczna i dużo lepiej wygląda. Nie ukrywam, że jeśli robimy to samemu sobie, jest to bardzo trudne zadanie, bo niektórzy próbowali i nie kończyło się tym, że trzeba było się ogolić, bo z jednej strony się zjedzie, z drugiej się zjedzie i tak tą drogą dojdziemy w końcu do tego, że tej brody zaczyna brakować. Ale jeżeli mówię, ktoś ma pewną rękę i jest chętny na próbowanie, nie ma problemu. No i dodatkowo właśnie, tak jak tutaj już mówiłeś o woskach, można również stosować dodatkowo kosmetyki, które tą brodę właśnie wyeksponują i dodadzą jej dużo lepszego wyglądu. Można stosować oliwki, balsamy.
6: Tak, tylko na razie miałem na myśli wosk z plastrem, gdzie możemy
7: w ten sposób
6: na stałe, albo przynajmniej na bardzo długi czas się pozbyć pojedynczych włosków, tych grubszych i tych mniej widocznych.
7: Tak.
6: I też uzyskać tą linię.
7: Są takie czarne maski, gdzie właśnie się nakłada na twarz i można uzyskać tą linię, ale...
6: Tylko boli.
7: Tak, to jest związane z bólem, no ale myślę, że facet powinien być przyzwyczajony do takich rzeczy. Na pewno nie boli to bardziej niż pryśnięcie alkoholem po świeżo ogolonej szyi. Jest to trwalszy efekt na pewno, bo włos jest wyrywany wraz z cebulką, więc on musi się tam później odrodzić i znowu urosnąć, więc to jest temat na jakieś 2-3 tygodnie, gdzie nie trzeba sobie tej linii poprawiać. No, a tak jak już mówiłem wcześniej, wystarczy sobie też użyć żyletki co parę dni, żeby ta broda rzeczywiście wyglądała ładnie i schludnie.
6: I też zadziała. Powiedziałeś właśnie, weszliśmy na temat kosmetyków, kosmetyki do brody. Woski, olejki, też olejki zapachowe, to już jest cała linia produkcyjna niejednej firmy. Ten przemysł stał się bardzo poważny, bo jest wiele firm, wielu producentów, wiele towaru na półkach i to praktycznie cały regał gdzieś w jakimś dużym markecie to mogłyby być tylko kosmetyki dla brodaczy.
7: Myślę, że przyjdą czasy, w których mężczyzna wchodząc do galerii wejdzie sobie do drogerii, która jest przeznaczona tylko dla mężczyzny.
6: Albo mężczyzny z brodą, tak, przynajmniej pół tego lokalu.
7: Rzeczywiście, pojawiło się tego tak dużo.
6: Dyskryminacja brodaczy.
7: Tak sądzę, ale mówię, czasy lepsze w końcu nastaną. Rzeczywiście jest tego naprawdę dużo na rynku i fajnie jest, że dużo polskich firm też angażuje się w produkcję tego typu kosmetyków. Lokalni barberzy tak samo gdzieś sobie próbują tworzyć swoje kompozycje zapachowe różnych oliw, wosków i tak dalej. To też jest super, bo zawsze coś może powstać naprawdę ciekawego, wejść na rynek i okazać się wielkim hitem, sukcesem. Jest to wszystko robione dla brodaczy, tak, żeby ułatwić im życie, właśnie tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to swędzenie brody, które jest pierwszym elementem, którym ktoś decyduje, czy tą brodę zostawić, czy ją po prostu ogolić. I tutaj właśnie naprzeciw wychodzi taka oliwa czy balsam. Zmiękczamy ten włos, zmiękczamy skórę, przez co ta skóra się nie kruszy, nie jest taka sztywna. Ten włos tak samo nie jest sztywny, jest miękki, elastyczny i nie ma prawa nic tam boleć i przeszkadzać. Dodatkowo jest jeszcze takie świetne urządzenie, nazywa się to kartacz. Jest to szczota z włosiem dzika. Jest to szczota, która ma za zadanie tą brodę wyczesać, wydrapać różne dziwne rzeczy, które brodacze potrafią złapać w ciągu dnia do swojej brody, czyli jakieś tam kurze, pyłki, muchy, kawałki jedzenia.
6: Tak, okruchy z bułki.
7: Tak, dokładnie. Wszystko, co gdzieś tam w ciągu dnia nas może spotkać i tutaj dodatkowo też poprawia się ukrwienie skóry, przez co broda rośnie dużo lepiej, szybciej i mocniej.
6: No, podobnie jak szczotkowanie włosów na głowie.
7: Coś takiego, tylko że tu jest taka bardziej drapiąca ingerencja, jeśli chodzi o tą brodę, bo też jest różnica między włosem na brodzie, a na górze głowy. Jest po prostu ten włos sztywniejszy i grubszy.
6: Tak.
7: Też zupełnie potrzeba innych narzędzi, żeby tą brodę rzeczywiście obsłużyć. No i tutaj właśnie taka szczota, przychodząc z pomocą dla brodacza, daje wiele ulgi i myślę, że po przeczesaniu widać po prostu efekt, nie dość, że wizualnie, tak samo czuć po prostu, że skóra twarzy jest taka przyjemna i została wymasowana właśnie przed chwilą taką szczotą. To jest świetne.
6: Szczotę kiedyś, jak brody jeszcze nie były aż tak modne, tylko to dziesiątki lat temu, bardziej wąsy, to panowie mieli do wąsów swoje grzebyki. Niektóre grzebyki miały specjalne imię. Czy taka szczota też może dostać swoje imię?
7: Naturalnie.
6: Czy grzebyk też się sprawdza do brody?
7: Można ochrzcić taką szczotę. No tak naprawdę, jak kupujemy taką szczotę, to ona nie jest na miesiąc, na dwa, tylko ona jest na kilka lat, więc będzie nam towarzyszyła bardzo długo. Można ją fajnie nazwać i trzymać ją zawsze przy sobie przede wszystkim. Tak jak
6: się nazywa twoja szczota?
7: A powiem tak, ja swoje jeszcze nie dałem imienia, ale jeżeli miałbym dać imię, no to musiałbym zrobić ich kilka, bo nie jest to jedna sztuka. Się rodzina tutaj powiększyła.
6: Czyli jednak akcesoriów też coraz to więcej.
7: No myślę, że jest dużo więcej akcesoriów, dużo więcej kosmetyków na tą chwilę do brody i do samego zarostu niż do włosów w przypadku męskiego fryzjerstwa i barberingu. I cały czas się to rozwija, cały czas coś nowego się pojawia tak naprawdę. Tutaj mamy naprawdę fajny rozwój i widzę w tym przyszłość.
6: No tu jeszcze sporo można wymyślić. Do włosów mamy żel, mamy gumę, mamy lakiery. Mamy
7: pomady, jakieś brylantyny.
6: Tak. Ale do brody też są pomady.
7: Oczywiście. Są pomady, są woski, są oliwy, balsamy. bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Tak samo z wąsem jest ciekawie, bo niektórzy też równie zapuszczają sobie wąs, który gdzieś tam wywijają.
6: Do takiego, on się musi utrzymać.
7: On się musi utrzymać. I właśnie do takiego wąsa jest potrzebny wosk, żeby ten wos właśnie ustabilizować, żeby on nie przeszkadzał w codziennym życiu, bo to, że widzimy kogoś z takim fajnie wykręconym wąsem, to nie znaczy, że on po prostu tak jak fajnie wygląda, tak fajnie się z nim żyje. Jest kilka przeszkód, które gdzieś tam się odczuwa, mając taki wąs, no, chociażby przy jedzeniu czy piciu, gdzieś tam on przeszkadza. Dlatego ten wosk przychodzi z pomocą i daje nam właśnie tą radość znoszenia takiego super wąsa.
6: Tak, nie trzeba gdzieś palcem wąsa przytrzymywać, tylko
7: dokładnie,
6: mamy
7: dokładnie. Wąs. Nie trzeba nikogo prosić o pomoc.
6: I ręce są wolne, mogą posłużyć do użycia noża i widelca chociażby.
7: Oczywiście, oczywiście.
6: Akcesoriów, kosmetyków coraz to więcej, a co inne kosmetyki powodują z naszą brodą? Bo wosk pozwala nam jakby wymodelować, co nam robi z tym zarostem pomada.
7: Wosk tutaj, tak jak mówię, stylizuje, nadaje kształt. Pomady, balsamy dają to, że dodatkowo skóra twarzy jest ujędrniona, nie wysusza się, nie sypie się. Czasami zdarza się tak, że przychodzi klient, który mu gdzieś tam potrzebuje tą brodę mocno wyczesać i zauważam, że na pelerynie, że coś spod tej skóry, coś spod tego zarostu po prostu się tam wysypuje, więc wtedy radzę właśnie zastosować jakiś kosmetyk, żeby po prostu nie pojawiały się takie rzeczy. Wiadomo, że czasami się wychodzi na jakieś spotkania, na przykład wystarczy wyjść w garniturze, wystarczy ruszyć głową i już się to sypie i jest zagadka, skąd się to bierze. No przecież nie z głowy. Bo nie wiem, bo nie mam włosów, tak? No ale sypie się na przykład właśnie z takiej brody. No i tutaj wystarczy zastosować kosmetyk, który gdzieś tam nawilży tą skórę, bo automatycznie jak zapuszczamy brodę, ona nie ma dostępu do światła słonecznego, brakuje jej witaminy D. I trzeba w jakiś sposób tutaj
6: ją dostarczyć,
7: dokładnie. Trzeba to o tą skórę przede wszystkim zadbać. Więc samo zapuszczanie brody na zapuszczaniu się nie kończy. To jest jeszcze kilka ważnych elementów, które trzeba spełnić.
6: Zapuszczanie jest proste, bo wystarczy odłożyć maszynkę do golenia na bok i reszta zrobi się sama. Biorąc pod uwagę niskie temperatury i mróz na zewnątrz, jak w takiej sytuacji zadbać dobrze o brodę, żeby ona wyglądała i żeby

0: bo też wiadomo, że różne kosmetyki zawierają w sobie wodę i dobrze, żeby ta woda odparowała przed wyjściem na mróz.
1: Żeby nam broda nie zamarzła.
0: A, powiem tak, bez stosowania kosmetyków też potrafi zamarznąć. To taki przykład.
1: No tak, no wystarczy, że oddychamy, tu już jest wilgoć, która się pojawi chociażby na wąsach.
0: Dokładnie, w zeszłym roku, będąc na nartach, moja broda wyglądała troszkę inaczej, była dużo dłuższa.
1: Była biała.
0: Tak, po jeździe na nartach była przede wszystkim biała. No i jak już pojeździliśmy troszkę na stoku, po wejściu do jakiejś knajpy, żeby się zagrzać, zdejmuję sobie wszystkie rzeczy z głowy i dotykam brody, a tu skała. No i się zastanawiam, co się stało, gdzie jest moja broda.
1: Co się zmieniło?
0: Tak, a to po prostu był taki temat, że wiadomo, że jeżdżąc na nartach zawsze gdzieś tam wilgoć się unosi w powietrzu i ona, i broda to wszystko chłonie, a broda potrzebuje tej wilgoci, bo jak jest wysuszona, no to rzeczywiście przede wszystkim ciężko ją rozczesać. I stosując jakiś kosmetyk w niewielkiej ilości, czuć, że ten kosmetyk zszedł z dłoni i ta broda potrzebuje jeszcze więcej. Więc na przykład w zimę wystarczy przede wszystkim tylko dbać o higienę tej brody, przeczesywać ją porządnie. Nie trzeba dużo stosować tych kosmetyków, żeby ta broda też nie zamarzła. No ale też u nas nie ma jakichś super mrozów, przed którymi musielibyśmy się bronić. Myślę, że sama broda jest przede wszystkim ochroną, takim naturalnym szalikiem przed mrozem. Przede wszystkim higiena.
1: Tutaj też o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, teraz powiedziałeś, że są też szampony do brody. To nie są takie same szampony jak do włosów, tym bardziej, że brodą możemy się w ciągu dnia nawet mimowolnie bawić. Ten włos na brodzie będzie się nam od tych dłoni przetłuszczał, bo na dłoniach różne rzeczy też się mogą znaleźć, więc szampon też dedykowany dla brodaczy.
0: Szampon też dedykowany do brodaczy. Jest dużo producentów, którzy tworzą stricte szampon przeznaczony do samych brod. Szampon przede wszystkim stworzony do zupełnie innego typu włosa. Do włosa, który jest grubszy, sztywniejszy i rośnie przede wszystkim na twarzy, na skórze, która jest dużo bardziej delikatna niż ta skóra już
1: wyżej. Spore wyzwanie dla producentów.
0: Dokładnie. Mają pole do popisu, a my ich testujemy.
1: Jak wygląda taki dzień brodacza od momentu pobudki? To, że kobiety się malują przed pracą i muszą na to poświęcić odpowiednią ilość czasu, Wszyscy wiemy, zresztą dziękujemy paniom, że to robią, bo nam jest wtedy przyjemniej. A co robią brodacze po podejściu do lusterka?
0: No, z tego, co słyszę od klientów, coraz więcej z rana zabierają czasu w łazience, przez co właśnie ich kobiety mają mniej czasu na upiększenie siebie. Tak. Więc można by powiedzieć, że tworzą się jakieś małe batalie domowe. Na pewno poświęcając czas tutaj na brodę z rana, nie jest to aż tak dużo jak przy tworzeniu fryzury. Wiadomo, że jeżeli gdzieś tam co rano byśmy chcieli sobie przycinać tą bródkę, gdzieś tam po jeden włosek wycinać, to troszkę czasu zabierze, ale z rana myślę, że to jest po prostu umycie tej brody, poczekanie aż po prostu ona sobie porządnie wyschnie, nałożenie kosmetyku, przeczesanie grzebieniem, kartaczem i tak naprawdę broda jest gotowa.
1: Ewentualnie jakieś podcinanie, ale to też nie codziennie.
0: Myślę, że jeżeli broda jest regularnie też podcinana, to dużo bardziej ułatwia to tą pielęgnację codziennie rano, żeby właśnie wyjść z domu i wyglądać porządnie, a nie różnie.
1: No tak, ale tego też nie robimy codziennie. To no nie, równanie brody, trzymanie tej linii, to też jest to co kilka dni, no też w zależności od osoby, bo jedna to zaraz rośnie bardzo szybko, a inna osoba musi jednak poczekać kilka dni, aż tam coś odrośnie.
0: Różnie osoby korzystają z tego typu usług. Niektórzy przychodzą co tydzień, niektórzy przychodzą co dwa, co miesiąc. Tak naprawdę nie ma reguły. Wiadomo, że broda im rośnie szybciej, to przydałoby się częściej ją przycinać i też zależy od tego, co posiadasz chce uzyskać, bo jeżeli ma być broda, która ma wyglądać cały czas tak samo, no to trzeba to robić często, a jeśli ma wyglądać na dużo większą i dużo dłuższą, no to można sobie pozwolić na jakieś rzadsze wizyty, no ale z tym, że z rana będzie potrzeba troszkę więcej czasu, żeby ją uporządkować, tak. No niektórzy nawet tego nie robią i też czują się dobrze z tym, więc to jest, mówię, to jest kwestia gustu, po gustach się nie dyskutuje, trzeba po prostu każdemu pomagać w jego sytuacji.
1: Różne są brody, jedne są rzadsze, drugie są gęstsze. Są też sposoby na to, żeby tą brodę jeszcze bardziej sztucznie zagęścić. Brodę można raz, że ufarbować, ale można też nieco pomalować skórę twarzy, że wtedy ta broda wydaje się gęstsza, czarniejsza, no i ta linia odcinająca zarost od skóry twarzy też robi się bardzo, bardzo wyraźna. To już takie bardziej poważne zabiegi.
0: Tak, dokładnie.

0: To już są takie zabiegi, które one nie są trwałe. Przede wszystkim nie przetrwa nam to 2-3 tygodnie.
1: Przed występem w telewizji możemy sobie taki zabieg zafundować.
0: Dokładnie. Możemy spróbować
1: albo przed sesją zdjęciową
0: przyfarbować troszkę brodę, zaznaczyć ostre linie krawędzie. Jest to fajny zabieg na właśnie jakiś występ, super, super sprawa. No ale tak jak mówię, tu wystarczy po prostu wskoczyć pod prysznic, żeby efekt zniknął, ale zawsze zostaje jak uporządkowana broda. No i wiadomo, jeśli ktoś chciałby też gdzieś zakryć swoje siwe, czy jak ja to mówię, włosy mądrości, to właśnie fajnie stosować jakieś szamponetki, pomadki, ale przede wszystkim, żeby to nie były jakieś chemiczne produkty, wszystko na naturalnym składzie i wtedy mamy pewność, że broda będzie się czuła dobrze.
1: Patrząc na to, co nam potrzebne jest do tego, żeby brodę mieć, ale też żeby odpowiednio o nią zadbać, zatroszczyć się, żeby nadać jej odpowiedni wygląd, no to trochę tego miesięcznego budżetu musimy na to przeznaczyć. Ile brodacz przeciętnie może miesięcznie wydać? Podejrzewam, że górnej granicy nie ma, ale jaka jest taka średnia wydatków na brodę?
0: Dokładnie tak jak mówisz, górnej granicy nie ma. Kosmetyki są w przeróżnych cenach. Zaczynają się to już od 30 zł przez kwoty 70.
1: Za jeden. My mówiliśmy, że potrzeba ich
0: kilku. Tak, mówię tutaj o jednym jakimś kosmetyku. Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić pochodzenie samego kosmetyku. Jakich składników użyto do stworzenia go. Traktujemy tym później skórę i swoje włosy, więc to jest tak naprawdę nasza zbroja. Ciało to jest nasza zbroja i fajnie, żeby czuła się dobrze. I tutaj myślę, że ceny dla niektórych są zbyt duże, jak mówią, tylko że myślę, że bardziej przez nieświadomość tego, co tam jest w środku. Załóżmy, mamy oliwę, która ma 50 ml objętości. Niech kosztuje 80 zł za buteleczkę. Wydaje się, że za dużo za taką małą buteleczkę, ale taka buteleczka potrafi wystarczyć na 3, 4, 5, 6 miesięcy w zależności kto ile używa i ile tego potrzebuje. W zależności od długości brody się tego używa. Jeżeli patrząc na moją brodę, która jest krótka i można by powiedzieć, że jest 2-3 miesięczna, wystarczy użyć 4-5 kropel raz dziennie bądź dwa razy dziennie i taka oliwa wystarczy mi spokojnie na jakieś 5 miesięcy. W przypadku brodacza, który tą brodę już ma wyhodowaną, roczną załóżmy,
1: tak.
0: No to tej oliwy trzeba zastosować 2 bądź 3 razy więcej, no ale ta oliwa też wystarczy na długo. I przede wszystkim tutaj, tak jak tu mówiłem, oliwa, dodatkowo balsam, który fajnie stosować po umyciu brody szamponem, żeby zachować jak najwięcej wody we włosie, żeby właśnie ta broda się nie wysuszała. To jest też koszt, załóżmy, od 50 do 100 zł w zależności jaką firmę sobie wybierzemy. Wiadomo, że są jeszcze droższe oczywiście kosmetyki.
1: Do tego powiedziałem, że górnej granicy
0: nie ma. Górnej granicy nie ma, jest tego mnóstwo, ale najpopularniejsze właśnie gdzieś w tej granicy się mieszczą. Narzędzia typu grzebień, kartacz, brzytwa, bądź jakaś maszynka do
1: golenia.
0: To jest jednorazowy zakup, który gdzieś tam można rozłożyć na lata. Myślę, że przyjmując miesięczny koszt brodacza, w którym musiałby się zmieścić, żeby ta broda rzeczywiście wyglądała dobrze i schrunie, to jest na pewno nie więcej niż jakieś 100 zł ze wszystkimi różnymi kosmetykami.
1: I przynajmniej jedna wizyta w miesiącu u barbera, żeby...
0: Myślę, że jedna wizyta
1: trochę
0: wystarczy.
1: Jednak fachowiec dokładnie też spojrzał, popracował. I
0: oczywiście, w tym tak samo wliczą właśnie taką wizytę. To jest też przycięcie brody. Na tą chwilę to jest koszt między 30 a jakieś 100 zł, w zależności w jakim mieście się znajdujemy i do kogo
1: wyjdziemy. W zależności jaka to jest broda.
0: Jaka to jest broda, tak. Niektórzy nie biorą pod uwagę różnicy, czy jest krótka, czy dłuższa. Można by powiedzieć, że dłuższą brodę dużo łatwiej się strzyże. Tam wystarczy po prostu od samego początku zwrócić uwagę na to, jaki jest kształt i po prostu ją uporządkować. A w przypadku krótkiej brody, no trzeba uważać na każdy element, każdą linię, każdy szczegół, bo jeżeli się gdzieś zaniecha, to przede wszystkim to bardzo widać. W przypadku dużej brody można to gdzieś zawsze ukryć, uklepując tą brodę z lewej, z prawej strony.
1: Ale więc pewnie też inna będzie cena, jeżeli mamy ten zarost, nad którym już jednak pracujemy od pewnego czasu, idziemy tylko sobie gdzieś tam skorygować linię na policzkach, na szyi, i praktycznie tyle jest pracy barbera. A co innego, jeżeli jesteśmy zapuszczeni przez kilka miesięcy, to wszystko trzeba dopiero stworzyć, gdzieś wyciosać, niczym rzeźbiarz z kloca drewna, tą brodę trzeba wyrzeźbić. No to tak samo tutaj ten wachlarz cenowy będzie się zmieniał.
0: Może się zmieniać, ale

0: Myślę, że tu bardziej byłaby różnica pomiędzy na przykład stworzeniem konturów, a zrobieniem całej brody, bo tak jak mówię, no, zrobienie w ogóle całej brody to jest też odpowiednia ilość czasu, to jest między pół godziny, 45 minut. Myślę, że zawsze trzeba tyle poświęcić czasu, żeby ta broda wyglądała bardzo dobrze. Jeżeli byśmy robili same kontury, to jest tak naprawdę 10-15 minut roboty maksymalnie, ze wszystkimi zabiegami, które gdzieś tą skórę też zabezpieczają i powodują to, że ona się dochodzi do siebie po tym goleniu. Bo jak wiadomo, po goleniu też jest tak, że ta skóra się troszkę podrażnia, jakaś warstwa tej skóry się zdziera i trzeba ją szybko zregenerować. No i tutaj właśnie te kosmetyki są bardzo istotne. No i oczywiście ich jakość użycia.
1: Jak często w czasie posiadania brody myślałeś o tym, żeby ją zgolić? Był taki moment, kiedy już miałeś trochę dość, czy to tylko na początku, kiedy jest właśnie ten efekt, kiedy ona drapie i ciężko jest z tym wytrzymać i tutaj najwięcej
0: widzisz,
1: osób goli?
0: W moim wypadku na przykład było tak, że taką brodę, jaką mam teraz, nosiłem cały czas. Ona nigdy nie była dłuższa, ale raz sobie robiłem po prostu eksperyment, żeby nie golić się przez miesiąc, nie skracać jej. I w tym czasie powiem ci, że może raz, może dwa było tak, że rzeczywiście pomyślałem o tym, żeby ją zgolić, ale to też wynikało z czegoś. Przede wszystkim to były takie momenty, gdzie to było kilka dni wolnego, gdzie nie musiałem z nią nic zrobić, było się gdzieś tam na wakacjach i ona nie była w ogóle nawet uporządkowana, po prostu jakby ktoś na mnie spojrzał, to by się przestraszył.
1: Po prostu miałeś tam na brodzie freestyle.
0: Tak, postanowiłem dać jej wolne od wszystkiego i wtedy dopiero po dwóch dniach tak sobie myślę, kurczę, ale bym ją ściął, ale zaraz po takiej myśli sobie mówiłem, nie, nie dojdzie do tego. No i biegiem do łazienki po kosmetyki.
1: Znajomi na ulicy mogliby cię nie poznać.
0: Powiem tak, właśnie po zapuszczaniu tej brody przez dłuższy czas ogoliłem się w Sylwestra na zero, ale taki miał być cel, że po prostu ta twarz odpoczęła sobie już od tej brody i od tamtej pory już jak zarosłem, tak zostało. I szczerze, mówiłem do kogoś cześć i ludzie na mnie patrzyli dziwnie, kim ty gościu jesteś.
1: Nie poznali.
0: Nie poznali, dokładnie.
1: Tak, przyszedł ktoś obcy na Sylwestra.
0: Więc można komuś zawsze zrobić taką zagadkę. Widziałem też świetny filmik w sieci, gdzie był mężczyzna, który zapuszczał przez 2 lata brodę. Urodziło mu się dziecko w tym czasie i to dziecko sobie dorosło i bodajże w wieku 5 lat przyszedł ojciec do domu, wszedł do łazienki, ogolił się na zero, wrócił do pokoju, a to dziecko z przerażeniem na niego patrzy i krzyczy, mamo, mamo, kto to jest?
1: Tak, jednak broda zmienia człowieka, nie tylko z wyglądu.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: Zmienia też nasze przyzwyczajenie, bo tak jak słyszeliśmy, trzeba jednak poświęcić trochę czasu w łazience na to, żeby ją dobrze pielęgnować, żeby ona wyglądała, żeby o nią dbać, ale to generalnie jak ze wszystkim. Mamy samochód, też o niego trzeba dbać, żeby on ładnie wyglądał i długo, długo służył. Pod maską trzeba też tam trochę inwestycji poczynić. To dokładnie samo tyczy się brody. Co jeszcze można zrobić z brodą? Cóż, może warto spróbować i zapuścić. Anusz, będzie o jednego brodacza w naszym kraju więcej. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, za opowieść o tym, z czym wiąże się posiadanie zarostu na twarzy, bo to nie jest taka łatwa sprawa, jak się może wydawać. Moim i waszym gościem był znany Maciej, czyli Maciej Szostak. Dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Doktor nauk medycznych i pisarka w jednym, Aubena Grabowska, jest dziś gościem Meloradia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No muszę przyznać, że to połączenie dosyć nietypowe. Medycyna i literatura. Jak to się stało, że to połączenie tak pięknie funkcjonuje?
4: A, to był zupełny przypadek. Natomiast rzeczywiście wszyscy mnie pytają, czy gdybym nie była lekarzem, to bym wcześniej zaczęła pisać, a ja mówię, że to połączenie właśnie medycyny i pisarstwa jest absolutnie optymalne, jak to my w medycynie mówimy. I gdybym nie została lekarzem, to pewnie nie zaczęłabym pisać, a jakbym nawet zaczęła pisać, to na pewno nie tak jak piszę, bo ta medycyna w moim pisarstwie jest bardzo obecna.
3: No właśnie, bo o to chciałem zapytać, czy to, czego nauczyła się pani na studiach medycznych, jakoś wpływa na to pisanie?
4: Absolutnie tak. Począwszy od moich pierwszych książek, czyli bajki terapeutycznej, którą napisałam dla pacjentów chorych na padaczkę, jeszcze zupełnie nie poczuwałem się do pisarstwa. To też właśnie był pomysł, nie mój zupełnie, tylko kogoś innego, żebym może spróbowała i okazało się, że to bardzo ładnie umiem połączyć taki ukłon w stronę małych pacjentów, próbę wytłumaczenia im, na czym polega ich choroba, ich problem, z właśnie ze swoją wiedzą medyczną na ten temat, co trzeba powiedzieć, co trzeba napisać, nawet ubierając to w historię o zwierzątkach z jakimś problemem medycznym, żeby to coś rzeczywiście dało, żeby to nie była sama prezentacja jakiejś bajki, tylko właśnie coś takiego specjalnego, co odnosi efekt medyczny i terapeutyczny.
3: Do bajek terapeutycznych jeszcze wrócimy, a w tych powieściach, które powstają, że tak powiem, dla dorosłych, to tamta medycyna jaką rolę odgrywa?
4: Też dużą. W Locie nisko nad ziemią ten problem jest bardzo taki psychiatryczno, psychologiczno, też medyczny. W mojej sadze, flagowym w moim projekcie, jest bardzo dużo medycyny. Tu bohaterowie zmagają się z racji wieku, z racji różnych problemów, z różnymi problemami medycznymi, jak to w życiu, bo książka jest o społeczności pewnej, o pewnej rodzinie. I tutaj to, że ja wiem, jak to jest, jak to funkcjonuje, jak to się objawia, jak to przebiega, to było dla mnie ogromnie ważne, bo oczywiście można robić research, można poprosić kogoś, kto jest lekarzem i on może najlepiej to wytłumaczyć, jak potrafi, a potem można to jeszcze raz sprawdzić i jeszcze raz przeciągać przez Wikipedię, przez różne książki. Ale jeżeli ktoś tym siedzi, tak jak ja, ktoś pracował bardzo, bardzo wiele lat na oddziale, na dyżurach, w poradni, zna pacjentów, zna ich problemy, to zupełnie inaczej się pisze.
3: Każdy pacjent to też chyba trochę inspiracja do stworzenia jakiegoś bohatera.
4: Oczywiście, że tak. Ja, kiedy jeszcze zupełnie nie śniło mi się, że będę pisała, pracowałam w Szpitalu Orłowskiego i dyżurowałam i pamiętam, że bardzo dużą wagę przywiązywałam do rozmów z pacjentami, z ich rodzinami. Kiedy pracowałam ostro dyżurowo i nawet przyjmowałam kogoś, to tę część czasu poświęcałam nie tylko na medyczne działania, ale też na takie psychologiczne. I wtedy właśnie zauważyłam, że po pierwsze każdy pacjent ma swoją historię i do niego to trzeba dotrzeć w różny sposób, żeby go uspokoić. Po drugie, te rozmowy są integralną częścią jakiejś terapii, jak się powie człowiekowi, dlaczego tu trafił i jakie są mniej więcej rokowania i co tu się będzie działo. Zupełnie inaczej później przebiegała relacja pacjent-lekarz.
3: No to wróćmy jeszcze do samego pisania. Skąd to się wzięło? To było w pani od zawsze, od małego dziecka, taka chęć uzewnętrzniania się poprzez pisanie? Czy to się pojawiło gdzieś w pewnym momencie od tak znienacka?
4: Mnie pisanie towarzyszyło od zawsze. Jako dziecko tu pisałam jakieś opowiadania na konkurs Teleranka. Później tak się złożyło, że w ósmej klasie wygrałam olimpiadę polonistyczną i nie zdawałam egzaminów do liceum, ale później wybrałam klasę biologiczno-chemiczną, medycynę. Marzyłam zresztą zupełnie o innych studiach. I na tych właśnie studiach medycznych zaczęłam pisać do gazet, tak zwanych kolorowych, ale to też nie z chęci pisania tak zwanego, tylko za chlebem to było. Więc ja sobie tego nie doliczam do stażu literackiego zupełnie. Nie dlatego, że uważam, że to było gorsze, tylko dlatego, że uważam, że to nie były żadne wprawki literackie. I później pisałam dużo prac naukowych, ale one też rządzą się zupełnie innymi prawami, są może mniej literackie, a bardziej merytoryczne. Natomiast ja zawsze się starałam, żeby to wszystko było ładnie ubrane w słowa, żeby ta myśl była jasna dla czytelnika, nie tylko medycznego, zwłaszcza, że pisałam też dużo prac tak zwanych poglądowych, czyli zbierających materiał na dany temat, a tu już można ładniej to napisać i mniej ładnie. Ale taki pierwszy pomysł na napisanie pojawił się nie ja napiszę, bo mam chęć uzewnętrznić się i wydam, albo że to było zawsze moje marzenie, bo ja o tym nigdy nie marzyłam i nigdy nie mówiłam. Natomiast ja mam korzenie bułgarskie i to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo chciałam, żeby to moje dziedzictwo, które jest we mnie bardzo głęboko, te wszystkie legendy, opowieści rodopskie, bo tak się właśnie składa, że moja babcia pochodzi z gór, z tych gór, w których urodził się mityczny Orfeusz i niedaleko zupełnie Spartakus, nam znany równie. Chciałam to zachować dla moich dzieci i napisałam to wszystko, co pamiętam, co bym chciała, żeby one wiedziały, bo już ta Bułgaria nie jest dla nich tak istotna, tak ważna, nie jest ich takim dziedzictwem jak dla mnie. I ponieważ chciałam podarować to rodzinie w formie książeczki, to poprosiłam znajomego, żeby mi złamał ten tekst, bo nie chciałam po prostu takiego zabindowanego tylko i tam wydrukowanego. I on czytając zasugerował, że to jest tak dobrze napisane i tak fajne rzeczy tam można znaleźć, że może ja bym spróbowała to wydać. I ku mojemu zdumieniu, ale i radości ogromnej, okazało się, że rzeczywiście to się podoba, że mogę to postawić sobie na półce. I tak to się właśnie zaczęło, chociaż ani Orfeusz, ani właśnie bajka terapeutyczna, którą napisałam zaraz po Orfeuszu, jeszcze mi nie przychodziło do głowy, że ja mogę się zmierzyć na przykład z fabułą, z
3: no właśnie, to był nadal początek.
4: Tak, to był nadal początek.
3: To, co się wydarzyło, że jednak ta fabuła się pojawiła?
4: Wydarzył się Julek i Maja. I mój syn, który powiedział, że on by bardzo prosił, żebym napisała książeczkę dla niego i o nim, mówiąc o czym ona ma być, czyli o chłopcu, który nie lubił szkoły, a bardzo lubił gry komputerowe i któregoś dnia wszedł do komputera i miał tam różne przygody. I on mi to powiedział, że tak to ma być napisane.
3: Czyli w nim też jest taki zalążek.
4: W nim też jest taki zalążek. I ja, ponieważ myślałam, że to też tak będzie jak z Orfeuszem, że ja to zrobię własnym sumptem i po prostu będziemy mieli taką rodzinną pamiątkę. Ale tu był już pewien problem, ponieważ ja nie gram w gry komputerowe. Zupełnie mnie to nie interesuje, odrzuca mnie wręcz, bardzo przepraszam słuchaczy.
3: No nie każdy musi to lubić.
4: Nie każdy musi to lubić, no ale jak to miałam zrobić, żeby taką fabułę napisać? I wtedy wpadłam na pomysł, który był takim pierwszym dobrym pomysłem literackim tak naprawdę, bo Orfeusz to jest non-fiction. Ja tam wszystko opisałam, co po prostu pamiętałam. Natomiast tu miałam pierwszy taki zasadniczy pomysł, żeby ta akcja gry komputerowej toczyła się w ludzkim mózgu. I wtedy powstała książeczka przygodowa. Dzieci przechodziły przez różne poziomy ośrodkowego układu nerwowego, spotykały różne byty, ale to było absolutnie przygodowe. Miało swój początek, rozwinięcie, zakończenie, różne dramatyczne momenty. I też zupełnie przypadkiem ta książka została wydana. I tak bardzo się podobała, że ja napisałam drugą część i dopiero potem mnie tak olśniło. To zawsze mówię, nawiązując do swojej powieści, coraz mniej olśni, że będę miała kiedyś olśni coraz mniej, ale wtedy mnie właśnie lśniło, że ja lubię pisać, chcę i mam mnóstwo pomysłów. I wtedy zaczęłam pisać też dla dorosłych, w międzyczasie kończąc tę serię Julek i Maja trzecią i czwartą częścią. I potem to już rzeczywiście tak poszło, tych pomysłów było coraz więcej, coraz oryginalniejszych moim zdaniem i na fabułę, i na narrację, i na gatunki literackie, i na wszystko.
3: Ja się będę czepiał, ale to jest cały czas dla mnie humanisty niepojęte, żeby tak zgrabnie łączyć te dwie dziedziny, no bardzo ścisłą naukę z humanizmem kompletnym, tak? Z pisaniem pięknych powieści. To jest poza moją wyobraźnią.
4: No ja się staram jak mogę i zawsze uważałam, że jeżeli ktoś ma jakiś dar, to należy absolutnie go wyciągać i rozwijać. No nie chciałabym się tu porównywać do największych, ale Bułhakow był lekarzem, zresztą aktywnie pracującym. Podobnie Komeda, no może inny gatunek, ale też był lekarzem w przededniu specjalizacji i bardzo rokował, no musiał podjąć taką, a nie inną decyzję. Lem też był po medycynie, aczkolwiek nie praktykował. Więc ja tu mam background.
3: Poparcie. Poparcie jest dosyć silne. Różna tematyka pojawia się w pani książkach. wydarzeniach. To jest przypływ chwili, czy to są jakieś zaplanowane tematy, które warto poruszyć pani zdaniem?
4: To są zaplanowane tematy. Ja zawsze mam pomysł i na fabułę, i właśnie na narrację, i na gatunek literacki. Na początku powstały 3 powieści psychologiczne, głęboko psychologiczne, i jeden wręcz thriller psychologiczny, Lady M. Później saga, później kolejna trylogia, która już nie jest sagą. Po prostu ja uważam, że temat niesie ze sobą sposób pokazania go, czyli narrację, konieczność wyciągnięcia z głowy bohaterów prawdziwych, absolutnie wiarygodnych, i pokazania tego w sposób jak najbardziej staranny i nośny. Ja mam dużo pomysłów, mam nadzieję, że mi ich nie zabraknie. Ciągle coś tam wybieram, ciągle nad czymś pracuję.
3: A z takiego technicznego punktu widzenia, jak wygląda proces pisania? To jest tak, że siada pani sobie z kawką, laptop, nie wiem, kartka papieru i to wszystko płynie? Czy to jest zaplanowane, rozrysowane, rozpisane? Kto z kim, jakie koneksje? Jak to wygląda z takiego właśnie technicznego punktu widzenia?
4: Ja nie mam rytuałów, niestety. Bardzo bym chciała, ale no życie mnie zmusza do tego, żeby pisać wtedy, kiedy mam chwilę czasu. Ja bardzo bym chciała tak właśnie herbatę, kawę sobie zrobić, tak usiąść spokojnie nad laptopem.
3: Nie da się.
4: Nie da się zupełnie. Ja to robię w ten sposób, że bardzo dużo myślę. Może to mam z pracy naukowej, którą wcześniej uprawiałam, może tak nieładnie powiem. Więc jak już siadam, to już mam wymyślone i już piszę. Ja nie piszę konspektów, bo nie umiem tego robić zupełnie. Nie robię też notatek wcześniej, bo to wszystko mam w głowie. Mam szczęście być obdarzona dobrą pamięcią, więc jakoś tak funkcjonuje. Zapisuję tylko imiona bohaterów, ponieważ mi się mylą, na przykład w kościach, no tu 12 idzie, tu 12, więc tak, żeby mi się nie pomyliło, który, w którym wieku, to sobie to zapisywałam. Natomiast ja piszę od początku jakoś tak do 3/4, gdzie zawsze do 50 strony wszystko bardzo ładnie, bardzo łatwo idzie. Potem między 50 a 150 trzeba bardzo uważać, bo to jest zasadniczy moment, kiedy albo ta powieść będzie banalna zupełnie, albo będzie bardzo dobra. Więc tu trzeba bardzo dużo ostrożności i skupienia. Później często mi się zdarza napisać koniec i w międzyczasie spajać to wszystko, co napisałam, dopinać różne wątki. Raczej nie zmieniam, nie kreślę, nie wyrzucam. Uważam, że trzeba tyle poświęcić czasu na proces myślowy, żeby później go nie tracić.
3: Mhm. Tutaj wspomniała pani już o Kościach proroka. To jest najnowsza powieść. Zaskakująca, bo tak, i 3 plany czasowe, różne miejsca, no i problematyka, która jest poruszana, też jakby bardzo, bardzo trudna moim zdaniem. No sporo roboty było.
4: Bardzo dużo. Ja nigdy takiego researchu nie zrobiłam. Już wielokrotnie to mówiłam. Nawet do Stulecia Winnych, gdzie to jest saga oparta bardzo na historii, na autentycznych wydarzeniach, miejscach i ludziach. Nawet tam w tych 3 tomach nie wykonałam takiej pracy jak przy Kościach.
3: Ile trwało pisanie?
4: Pisanie trwało 7 miesięcy. Mhm. 7 miesięcy. Wcześniej już trochę myślałam na ten temat. Natomiast musiałam bardzo dużo przeczytać o, nie tylko o obyczajach w tamtych czasach, ale do wątku z pierwszego wieku, apokryfów, jakichś takich realiów z tamtych czasów. Musiałam dojść do momentu, kiedy Chrystus żył i Jan Chrzciciel żył, i później do tych aż 100-200 lat później, kiedy zaczęły się spisywania tych wspomnień. No i oczywiście do realiów tamtych miejsc, w których oni żyli. Nieco łatwiejszy był ten research 12-wieczny, bo tutaj jest większa dostępność literatury. Zaskakująco dużo
3: właśnie
4: znalazłam.
3: Bo to wątek, o którym tak naprawdę niewiele osób wie, to jest wątek Bogumiłów. Mhm. to są jeszcze enigmatyczne postaci dla nas i tak naprawdę dopiero pani książka gdzieś tam uświadomiła mi, że coś takiego istniało i to było bardzo interesujące, a okazuje się, że literatury jest dużo na ten temat.
4: Tak, literatury jest dużo na ten temat, bo oni byli bardzo wpływowi między IX a XIII wiekiem, to jest 400 lat. Nawet to, co się stało w Konstantynopolu w roku 1118, 15 sierpnia, zasadniczo nie wpłynęło na ich funkcjonowanie, na ich działalność taką popularyzatorską ich religii. Oni w Bułgarii są zdecydowanie bardziej znani niż tutaj. Tutaj mało kto o Bogomiłach słyszał. Prędzej o Katarach i Albigensach, którzy byli później, którzy czerpali z ich wiedzy, z ich dziedzictwa i z ich praktycznie wiary. Wtedy była taka bardzo specyficzna sytuacja polityczno-geograficzna w Europie i był taki moment właśnie między rokiem 1114 a 1118, kiedy się wydawało, że być może chrześcijaństwo zostanie to nasze, takie papistowskie, czyli katolickie, zostanie zastąpione tym tą wiarą Bogomiłów, która w pewnym momencie wydawała się bardziej prawdziwa i może bardziej nawet nośna niż to, co się działo w Rzymie, czyli absolutna władza tych włoskich wszystkich rodzin, klanów i takie oddalenie od Konstantynopola, który w pewnym momencie zaczął się rozpadać w szwach, na brzegach. Wprawdzie była pierwsza wyprawa krzyżowa i skończyła się wielkim sukcesem, ale to dało i apetyt na kolejne wyprawy, a poza tym taką niepewność, czy rzeczywiście warto w to iść, w to brnąć, czy już się zająć tylko pilnowaniem własnego interesu, spychaniem Turków, czy czymkolwiek innym. Jest to taki bardzo moment ważny, aczkolwiek taki w ogólnej historii pomijany. Zupełnie.
3: To jak pani przyszło to na myśl, żeby ich włączyć w swoją powieść?
4: A to był taki spontaniczny właśnie moment, ponieważ ja na początku miałam pomysł, żeby był tylko wątek współczesny i ten wątek z pierwszego wieku. Ale później sobie pomyślałam, że ponieważ ten wątek z pierwszego wieku jest tak bardzo duchowy i tak bardzo dużo mówi o tych początkach chrześcijaństwa, tam jest tyle właśnie obaw, co się stanie z tą wiarą, czy ona nie umrze wraz ze śmiercią Chrystusa. Takie pragnienie ogromne ze strony tych ludzi, których była garstka, żeby dać świadectwo, żeby to zapisać, żeby to utrzymać, że wydawało mi się, że jest bardzo potrzebny taki wątek środkowy, żeby pokazać, co przez te 11 wieków
3: wydarzyło się
4: z tą religią, co się stało, jak ona została pociągnięta, może wypaczona, interpretowana w pewnych momentach. I wydawało mi się, że lepiej będzie pierwszy, 11, 21. Ale w tym 11 wieku z kolei nic mi tak nie pasowało za bardzo, bo ja chciałam, żeby to było w Bułgarii, bo bułgarskim wątkiem jest przecież ten wątek współczesny. I nagle właśnie znalazłam ten moment, kiedy Bogomili szli do Konstantynopola, żeby pokazać cesarzowi Aleksemu I Komnenowi swoją świętą księgę, bo cesarz ich oszukał 4 lata wcześniej, że jest zainteresowany przyjęciem ich wiary i ogłoszeniem jej jakby główną religią w całym cesarstwie bizantyjskim.
3: No to jeszcze został nam do omówienia wątek współczesny w kościach proroka. Bułgaria, pięknie opisana, klimatyczna. W życiu nie byłem, ale myślę, że bardzo wysoko na liście moich pragnień podróżniczych.
4: Trzeba pojechać, tylko nie tylko nad morze. Jeśli nad morze, to do Nesebar, to Sozopola, do tych starych, przepięknych miejscowości rybackich.
3: Bo Bułgaria, tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, jest chyba bardzo głęboko w sercu.
4: Tak, to te korzenie są dla mnie rzeczywiście bardzo ważne, zwłaszcza, że one są właśnie tak rodopskie, a jak pan pewnie wie, górale to w ogóle się uważają wszędzie na całym świecie za lepszą część ludzkości. I rzeczywiście nie byłoby mnie takiej, jaką jestem, gdyby nie te korzenie. I to jest takie właśnie odwieczne pytanie, czy ja tu się nie mogę zdecydować, czy ja mam tożsamościowe problemy. Właśnie nie, uważam, że jest mniej więcej ze względu na to dziedzictwo, a nie mniej. I to tymi kośćmi, to ja tak chciałam koło zatoczyć, że no, tak wyszło, bo moja pierwsza książka, tam gdzie urodził się Orfeusz, w całości o Bułgarii. Później nie miałam pomysłu, w Alicji są pewne wątki bułgarskie prowadzące do mojej osoby, ale tylko wątki. Natomiast tu w kościach już cała historia osadzona w Połdziwie, w jednym z najstarszych miast na świecie, o ile nie najstarszym, wciąż zamieszkałym w absolutnie mieście, które jest starsze od Rzymu, od Konstantynopola, równy wiekiem Troi, a istnieje. Mhm.
3: Ale piękna jest ta pani Bułgaria, naprawdę. Czy... Bo rozumiem, że jakby Bułgaria to jest oczywiście opis, jakby, który pani zna z rzeczywistości, a bohaterowie, czy to są, tu pojawiają się jakieś inspiracje wśród, nie wiem, bliskich, znajomych, rodziny, a może jakieś utożsamienie się z którymś z bohaterów u pani?
4: Nie, ja się z nimi nie utożsamiam. Nie utożsamiam się też z Gitką. Ona jest dużo młodsza ode mnie i ma zupełnie inny taki background życiowy, ale ja w nią włożyłam te wspomnienia, które ona ma z dzieciństwa. To są moje wspomnienia. To jest ten dom na Patriarchy w Timi, przy Bazarze Poniedziałek. To są te wszystkie miejsca koło polikliniki, gdzie ja jako dziecko biegałam z dzieciakami, bo miałam dwa światy. Jeden w Polsce w szkole, drugi w wakacje w Bułgarii. Właśnie z tymi dzieciakami, które do babci przyjeżdżały na wakacje, gdzie ja tam mówię, gdzie byli nasi rodzice, bo tak wszyscy z tymi babciami. Tu jedna z babcią, druga, trzecia, czwarta. A rodzice gdzieś nie wiadomo, gdzie pracujący, czy gdzieś na jakimś wyjeździe. Też te dramatyczne ruiny muzeum zatopione, to jest też niestety moje wspomnienie, nawet współczesne, bo w zeszłym roku to niestety znowu oglądałam. I dom na Radost, moje kuzynki tam mieszkają, stąd bardzo dobrze znam to miejsce i też właściwie opisałam tak, jak było. I ta jej współczesna podróż do Bułgarii, gdzie posadziłam ją, umiejscowiłam ją w mieszkaniu, w którym myśmy mieszkali w zeszłym roku podczas wakacji. Mhm. I kiedy się dowiedziałam, że ta plątanina uliczek się nazywa Pułapka, czyli Kapan, sobie myślę, to jest idealne miejsce, żeby taką Gitkę tam umiejscowić, dokładnie w centrum miasta, przy ulicy Głównej, przy Dżamii, czyli meczecie tym głównym, przy drugim bazarze Czwartek, żeby ona sobie tam żyła, mieszkała i biegała, i aż ją trzęsło od tych wspomnień wszystkich, które ma.
3: Dan Brown w spódnicy. Tak już ktoś panią nazwał. Czy pani się z tym zgadza?
4: Ja nic nie mam do Dana Browna. Aczkolwiek zawsze mówię, że research ja robię lepszy, bo on robi wikipedyczny, on wyciąga sobie wątek kontrowersyjny i sobie go ma. Natomiast ja go uważam za bardzo sprawnego pisarza i odniósł ogromny sukces, więc to takie też bym chciała. Więc takie odżegnywanie się, że ja to absolutnie nie, to nie jest dobre, zwłaszcza, że rzeczywiście ja mam ten wątek sensacyjny, ten wątek religijny i można tak powiedzieć. Aczkolwiek ja bym bardzo chciała, żeby
3: ktoś powiedział Aubena Grabowska w spodniach.
4: Aubena Grabowska w spodniach, albo żeby ktoś zobaczył, że jednak tam u Umberto Eco się pojawia ze swoim takim duchowym czuwaniem nad tym wątkiem, może dwunastowiecznym, bardziej takie inspiracje w stronę bardziej też imienia Róży, czyli takie bardziej literackie, bardziej głębokie.
3: No, Dan Brown nie wciągnął mnie tak jak Aubena Grabowska, to muszę przyznać. To nie wszystko, bo dzisiaj wspomnieliśmy też już na początku o książkach dla dzieci i o tych bajkach terapeutycznych. Jeszcze przy tym temacie się na chwilę zatrzymajmy. Czy te bajki terapeutyczne pisze się trudniej, w inny sposób?
4: Mnie nie pisze się nic trudniej, ponieważ ja piszę coś w momencie, kiedy ja mam na to ochotę. W związku z czym i temat mnie niesie, i gatunek, i narracja, więc mnie nie jest trudniej. Może to jest tak, jak tam świeży kierowca myśli sobie, właściwie to mógłbym pojechać i małym Fiatem, i Mercedesem, i samochodem terenowym, i mi to wszystko jedno. Więc może ja też tak mam. Dla dzieci zawsze wszyscy mówią, że pisze się trudniej, ponieważ trzeba pisać lepiej. Ja nie mam z tym problemów, ponieważ zawsze staram się myśleć, jakby to dziecko czytało i co by było ciekawe i fajne. nie wszyscy tak myślą. Na przykład czasami obserwuję właśnie nagrody, że zostają przyznane za książki bardzo wartościowe i rzeczywiście piękne. Natomiast dzieciom się na przykład często wydają nudne. Mhm.
3: Ale to jest bajka terapeutyczna. Tak, ona spełnia jakąś konkretną rolę. Tak, czy to jest jakaś odpowiedzialność?
4: Ogromna, ogromna odpowiedzialność. Zresztą ta bajka bardzo dużo dobrego zrobiła. Jestem z niej ogromnie dumna. Firma farmaceutyczna wykupiła ogromny nakład, 10 tysięcy egzemplarzy i dała tę bajkę lekarzom prowadzącym dzieci. Więc dziecko dostawało książeczkę pięknie wydaną, pięknie zilustrowaną od swojego doktora. Często się okazywało, że to był pierwszy kontakt tak naprawdę między lekarzem a dzieckiem. Mhm. Bo bardzo często jest tak, że rodzice przychodzą z dzieckiem albo nawet bez dziecka i mówią: tyle miał napadów, tak się czuje, tu są objawy niepożądane, no może taki bardziej ospały, no tu w szkole, no i ten doktor mówi, no to trzeba mu zwiększyć, zmniejszyć, zamienić, to zrobimy, no i dziecko w tym jakby ginie. Też są takie momenty rodzinne, ponieważ to jest choroba przewlekła i bardzo zmienia stosunki rodzinne, no, zgodnie z zasadą, że chory członek rodziny to właściwie cała rodzina jest chora, mniej lub bardziej. I często było tak, że rodzice, wstydząc się stygmatyzacji tej takiej dziwnej choroby, przeczęsto nie mówili dziecku, że choruje na padaczkę, nie tłumaczyli mu zupełnie, że to, co ono odczuwa, jest takie czy inne, tym czy tamtym. Spotkałam się też z tym, że na przykład rodzice dają leki dziecku i mówią to na uczulenie. I ono doznaje jakichś wrażeń, odczuć albo dużych wręcz napadów, o których się nie mówi. I co ono sobie teraz myśli?
3: Nie wie, co się dzieje.
4: To jest coś złego. Nie wie, co się dzieje. Nikt o tym nie mówi. No to może nie trzeba o tym mówić, bo to jest jakiś wstyd. A z drugiej strony to jest. I naraz ona czyta albo samo, albo rodzice mu czytają bajkę o małpiszonku, który ma takie same rozterki. Bo właśnie coś mu się dzieje, czego on nie rozumie. I najpierw idzie do lekarza takiego rodzinnego. Ten lekarz mówi, że to jest chyba zbyt skomplikowane jak dla niego. Wysyła go do specjalisty, czyli za rzekę do lekarza dla zwierzątek takiego specjalisty. No i on idzie z siostrzyczką, dołącza się do nich nie wiadomo czemu. Słonica, która no, upiera się, że ona dzieci samych to nie może puścić, więc idzie z nimi. Później się okazuje, że ona też ma napady. Tylko nie chce o tym mówić. I to się ujawnia w momencie, kiedy idą przez pustynię i tam gdzieś tam są lwy, a ona traci świadomość i idzie mimo tego wszystkiego, słoń ogromny. Więc to też jakby spełniało na przykład dobrą rolę, kiedy ktoś z rodziny starszy chorował, na przykład babcia, mama albo tata, to wtedy dziecko też zaczynało rozumieć, co to się dzieje, że babcia nie jest dziwna, tylko jest po prostu chora. I to jest normalna choroba, taka jak cukrzyca, tak jak nadciśnienie, jak wszystkie inne choroby przewlekłe.
3: To jest piękne. Trochę, no może nie leczenie, no bo padaczki przez czytanie nie wyleczymy,
4: oczywiście,
3: ale oswajanie się, tak, prawda, z chorobą poprzez czytanie, no wspaniała rzecz, która łączy oba pani zainteresowania. No to ja na koniec już tak zupełnie, no nie powstrzymam się od tego, żeby nie zapytać.
4: Proszę,
3: co będzie dalej? Czy w głowie już jest jakiś pomysł, a może już się coś pisze?
4: Tak, w głowie jest absolutnie pomysł. Teraz piszę opowiadania, które rozwijają pewne wątki ze stulecia winnych. Wątki pominięte albo no takie, które nie zmieściły się w
3: książce. Czyli nadrobić stulecie winnych.
4: Czyli nadrobić stulecie winnych, tak. To jest bardzo taka saga naprawdę piękna, uważam, mówiąca o takich zwykłych ludziach, o małej historii, o tym, jak w obliczu jednej, drugiej wojny i tego wszystkiego, co się dzieje, żyją ludzie tacy normalni, nie ze świecznika. I tutaj rozwijam właśnie te wątki. Napisałam taką książkę właśnie na potrzeby czytelników, którzy już wyrośli z Julka i Maj. I okazało się, że to jest taki gatunek trochę post-apo. Wprawdzie mi syn tłumaczył, że nie całkiem post-apo, tylko coś tam innego, ale nie zapamiętałam tej nazwy, więc jej nie powtórzę. Akcja dzieje się po jakiejś apokalipsie i też porusza takie wątki bardzo filozoficzno-mózgowe. Bym powiedziała, jak to jest,
3: to jest naszą dla młodzieży bardziej, tak?
4: Dla starszej młodzieży, młodych, dorosłych. I to jest książka pod tytułem Nowy Świat i ona się ukaże albo we wrześniu, albo w październiku. No i myślę teraz o kolejnej sadze, bo już taki rozmach, może znowu czuję potrzebę rozmachu dużego. Okay.
3: No to trzymam kciuki, mam nadzieję, że do usłyszenia w Meloradiu przy kolejnych
4: premierach. Ja też mam nadzieję, bo było mi bardzo miło.
3: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
4: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie w kolejnym odcinku Miasta Młodości. Dziś obok mnie osoba, która z młodością ma kontakt na co dzień. Pracuje z młodzieżą, z młodymi ludźmi, bawi się z nimi w teatr, tworzy teatr, zajmuje im czas wolny i go potrafi świetnie zorganizować. Obok mnie Ewa Sorbian, animator czasu wolnego, animator zajęć z dziećmi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Praca z dziećmi to chyba nie jest łatwe zajęcie, bo to w takim wieku kilkunastu lat ciężko się skupić, a rolą czy wychowawcy, czy animatora jest skupić tą uwagę na dłużej, zająć czymś czasami przez kilka godzin, więc trzeba chyba mieć jakieś sztuczki.
6: Żadne sztuczki, tak naprawdę wystarczy lubić to, co się robi i robić to z pasją i tą pasją zarażać dzieci.
5: To takie najprostsze, recepta w jednym zdaniu.
6: Tak, ewidentnie.
5: Na co dzień, jeżeli przychodzisz do grupy dzieci, masz jakiś plan, to wszystko według harmonogramu, no jesteś też nauczycielem, więc na pewno jakiś plan na dane spotkanie w głowie jest.
6: Z dziećmi i młodzieżą pracuję około 8 lat i mogę śmiało powiedzieć wszystkim, którzy chcą zacząć, żadne plany się nie sprawdzają.
5: Dlaczego?
6: Ponieważ bez względu na to, co napiszemy, to tak naprawdę dzieci to jest żywy materiał i nie da się tego tak kurczowo trzymać.
5: To jest żywioł.
6: Żywioł. Tak jakbyśmy chcieli, no nie wiem, ustalić, w którą stronę będzie wiał wiatr. Tego konkretnego dnia i w tej konkretnej godzinie, albo ile deszczu spadnie w tej chwili, a tak naprawdę póki ten deszcz nie spadnie i tego nie zmierzymy, to tego nie wiemy.
5: Zajęcie z dziećmi to wdzięczne zajęcie, bo właśnie ta nieprzewidywalność jest tutaj chyba najciekawsza.
6: Nieprzewidywalność jest bardzo ciekawa, ale też trzeba ją troszkę okiełznać. Natomiast żaden plan w tym nie pomoże. Jedyne, co w tym pomoże, to reagowanie na to, co dzieci robią. Na pewno trzeba zobaczyć najpierw ich reakcję na to, co zaproponujemy. Ciężko jest, kiedy tych dzieci się nie zna, bo wtedy tą reakcję ciężko odczytać. Ale jeżeli już jakiś czas pracujemy z tą konkretną grupą, to wiemy, jaką mają choćby minę, kiedy coś proponujemy.
5: No tak, Wojtuś może być nadpobudliwy, Ania może być cicha i wyciszona.
6: Tak, dokładnie, może tak być. Natomiast choćby nie wiem co, nie wolno tych dzieci trzymać w jednej szufladzie. Dlatego, bo one do tej szuflady nie pasują. Bez względu na to, jak ją dotniemy, to zawsze ktoś będzie wystawał. A nie wolno ucinać tego, co jest inne, tylko trzeba to pielęgnować.
5: No i właśnie tutaj mamy pole do popisu w teatrze i w zajęciach teatralnych między innymi.
6: Z tym, że zajęcia teatralne opierają się też dosyć mocno na dyscyplinie jednak. Mimo tego, co się mówi, że teatr powinien rozwijać kreatywność, oczywiście z tym wszystkim się zgadzamy, ale jednak ta kreatywność też musi mieć jakieś swoje granice, które pasują do tego konkretnego przedsięwzięcia.
5: Czyli jednak jakaś szufladka musi być w tym późniejszym etapie, jeżeli już na przykład mówimy o teatrze.
6: Może nie szuflada, tylko rama. Tylko ta rama musi być docięta konkretnie pod spektakl, pod wydarzenie, które organizujemy.
5: W jaki sposób dobierasz dzieciaki do przedstawienia? Bo jakiś czas temu miałem okazję zobaczyć jedno z takich przedstawień. Spektakl dotyczył niepełnosprawności. Tutaj też trzeba było obsadzić rolę, dopasować właśnie w poszczególne ramy poszczególnych młodych aktorów.
6: Z dzieciakami jest ten problem, że są zależne od rodziców. Nie przyjdą wtedy, kiedy chcą, tylko przyjdą wtedy, kiedy rodzice im pozwolą, bądź kiedy mają możliwość je przywieźć, przyprowadzić i tak dalej. Dlatego też ja osobiście nie wybieram aktorów do grania, ponieważ uważam, że każda osoba może zagrać każdą rolę. Po prostu biorę osoby te, które faktycznie chcą i które same oceniają, że sobie poradzą.
5: Jak to się odbywa w praktyce, kiedy pojawia się pomysł, zrobimy spektakl, na tym konkretnym przypadku może się będziemy opierać, robimy spektakl o niepełnosprawności i jak to się zaczyna na początku, co musi wystąpić, co się musi zadziać, żeby móc przechodzić do kolejnych etapów, do kolejnych prób zajęć na scenie?
6: Najpierw musi być pomysł. Pomysł osoby, która chce to zrobić, czyli w tym przypadku moim był to scenariusz, No i potem trzeba do tego scenariusza przekonać osoby, które mogłyby w nim zagrać. Z młodzieżą, zwłaszcza tą młodzieżą, która interesuje się teatrem, tak jak w moim przypadku tutaj mojej grupy, nie da się im narzucić czegoś, czego nie chcą robić. Ponieważ jeżeli przedstawię im scenariusz napisany w sposób, który według nich jest kiepski, to oni w tym nie wezmą udziału.
5: Krótko mówiąc, na początku trzeba do nich dotrzeć i jakoś ich zachęcić, tak żeby to oni sami chcieli brać w tym udział.
6: Dokładnie. Chęć dziecka czy chęć młodego człowieka to jest podstawa. Bez tego nie zrobimy nic.
5: No i tutaj mamy taki element wspólny chyba z każdych zajęć z dziećmi. Jeżeli one nie będą zainteresowane tematem danego spotkania, danych zajęć, to właśnie będą się rozpraszać, będą szukały wyjścia i możliwości, żeby z tego zrezygnować.
6: Dokładnie tak. Też trzeba brać pod uwagę, że nawet jeżeli dziecko przychodzi na takie zajęcia, w tym przypadku teatralne, nie jest powiedziane, że ono na nich zostanie. I to nie jest dlatego, że nie wiem, że nauczyciel jest kiepski albo że nie wiem, ono się nie nadaje do tego konkretnego zajęcia, ale po prostu może mu się to nie podobać, tak jak my. Jedni chodzą po klubach i tańczą w dyskotekach, inni chodzą do kina, inni do teatru, a jeszcze jedni biegają tak po parku, a jeszcze jedni grają w piłkę. Dorośli mają swoje upodobania i dzieci również.
5: Ale można kogoś przekonać do tego, słuchaj, zagraj w tej roli, bo nie wiem, ty do niej pasujesz, tobie to przychodzi naturalnie.
6: Można, oczywiście, że można, ale tak naprawdę ta osoba prawdopodobnie przyjdzie na jeden spektakl, gościnnie w nim wystąpi. Było tak w naszym przypadku również, że tam chłopak odrobinę starszy od dzieciaków grał na gitarze właśnie w tym musicalu, o którym wspomniałeś. I on przyszedł gościnnie, zagrał w tym spektaklu, zagrał jeszcze w jednym, do którego również pasował i robiliśmy go przez wakacje z inną grupą, no ale potem stwierdził tak, studia, praca, teatr jest fajny, ale po prostu mam inne zajęcia, które są dla mnie równie może ważniejsze.
5: Czyli nie jest łatwo prowadzić nieprofesjonalny teatr.
6: Najtrudniejsze jest to, że nie mogę nikogo do tego zmusić, tak? W szkole mamy, tak, jeżeli jest teatr w szkole, no to dzieciaki mają punkty z tego tytułu, pokazują się przed kolegami w szkole, przed koleżankami w szkole, nauczycielka ma trochę inaczej na nie patrzy, na przykład nauczycielka od polskiego. Natomiast ja tak, uwagi nie wstawię, jedynki nie wstawię, nic nie zrobię. Dlatego uważam, że dużym sukcesem jest, że jedna z moich grup teatralnych, która ma próby w bazie zbożowej, ma prawie 30 osób, które chodzą same z własnej woli praktycznie na każde zajęcie.
5: I to już jest materiał, z którego można coś urzeźbić, ulepić i stworzyć.
6: No to jest grupa, która w tej chwili chce grać już klasykę dosyć poważnie. Jesteśmy po Weselu Wyspiańskiego, po Świętoszku Moliera, po Moralności Pani Dulskiej. No i w tej chwili szykują się i bardzo są zdeterminowani, żeby zagrać Wiśniowy Sad Czechowa. Więc to już są osoby, które mają wyrobiony gust dosyć mocno.
5: Wyrobiony gust, przekonanie do tego, że teatr to jest coś, co oni właśnie chcą robić. Ile trwało zebranie takiej grupy i praca nad tym, żeby taka grupa 30-osobowa się zebrała, bo to chyba był długi proces.
6: No, grupa istnieje 8 lat, ogólnie ta. Od 2,5 roku jest częścią Młodzieżowego Domu Kultury. No i tak naprawdę takie duże liczby tych osób pojawiają się od mniej więcej 3 lat, czyli tuż przed tym, jak ta grupa zaczęła być częścią MDK-u. Wtedy rozegraliśmy po raz pierwszy wesele właśnie. Jest to bardzo duża grupa, natomiast nie ma problemu tak naprawdę z dyscypliną. Oni pilnują siebie sami i siebie nawzajem. Tak samo jak już wiedzą, co jest dobrym pomysłem, a co jest kiepskim pomysłem. Więc pod tym względem mam tam bardzo, bardzo dobrą pracę, ale też bardzo wymagającą. Oni no przez to, że są na coraz wyższym poziomie, chcą robić rzeczy coraz trudniejsze, co również mnie obliguje do tego, żeby się dokształcać i żeby czegoś szukać nowego.
5: No tutaj trzeba cały czas iść do przodu, tu w miejscu się nie stanie, tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, że ci aktorzy sami już mają swoje jakieś wyrobione opinie, wiedzą w czym chcieliby zagrać albo z czym się zmierzyć, bo czasami też jest jakaś rola, która może być wyzwaniem, no i jako aktor chcę się podjąć, chcę zobaczyć, czy dam radę, czy to wszystko się uda.
6: Te wyzwania podejmują bardzo chętnie. Czy szybko im się udaje pokonać jakieś swoje bariery? Względnie, zależy komu. Jedna osoba będzie 2 lata nad sobą pracowała i jej się uda, inna osoba będzie pracowała 5 i nadal będzie czegoś od siebie wymagała i czegoś będzie jeszcze oczekiwała od siebie, a jeszcze inna stanie i to zrobi. No i po prostu tak to wygląda. No, wczoraj dostałam bardzo ciężkie pytanie od jednej z tych osób właśnie na próbie. Zapytała mnie, co to znaczy predyspozycja aktora. Bo ja mam taki pogląd, że aktorem może zostać każdy i nie ma takiej osoby, która nie może tego zrobić. Odpowiedziałam jej trochę oględnie, ale chyba tak właśnie myślę, że to nie jest tak naprawdę predyspozycja konkretnego talentu, tylko taka gotowość na to, żeby się zmienić, żeby z siebie coś wykrzesać więcej, żeby zawalczyć ze sobą, bo życie aktora to jest tak naprawdę taka walka cały czas, tak? Czy ja to zrobię, czy ja mogę to zrobić, czy to nie jest dla mnie zbyt mocna emocja, czy ja jeżeli coś przeżyłem, czy przeżyłam, to sobie poradzę z tym, z tą konkretną rolą.
5: No właśnie, emocje to jest coś, co trzeba umieć opanować na scenie, tym bardziej, że wszystko zależy też, jaki widz się trafi. Ja pamiętam czasy szkoły podstawowej, szkoły średniej, gdzie no, były takie towarzystwa gdzieś w pierwszych rzędach, dla których frajdą było rozśmieszenie aktora na scenie. Może się to trochę zmieniło, może to był odosobniony przypadek, ale ta publiczność może reagować również w czasami zaskakujący sposób.
6: Zwykle jesteśmy w stanie określić, jak publiczność zareaguje. Dlaczego? Dlatego, że oglądamy siebie nawzajem. Grupa siedzi na widowni, aktor jest ten, który gra w tej chwili, jest na scenie i my wiemy, co jest śmieszne, wiemy, co nas śmieszy, chociaż często jest tak, że coś nas śmieszy, bo wiemy, o co chodzi, a widzowie, którzy siedzą na widowni, jeżeli na przykład przez ostatnie 10 minut patrzyli w telefon, to w tej chwili nie wiedzą, co się dzieje i dla nich to śmieszne nie jest, bo nie rozumieją kontekstu. No, ale odnośnie tych śmiechów w pierwszych rzędach w szkole na przykład, w teatrzykach szkolnych, problem jest taki, że dzieciaki nie są uczone tego, jak powinny się w takim miejscu zachować. Bo one są u siebie w szkole, na sali gimnastycznej, kolega stoi na scenie i jest to śmieszne. Natomiast nie jest to takie przygotowanie, że słuchaj, to jest twój kolega, ale w tej chwili jest to aktor, a ty jesteś widzem. Jak to świadczy o tobie, kiedy ty się z niego śmiejesz? Jeżeli to jest takie śmieszne, wejdź i spróbuj sam.
5: No właśnie, czyli uczymy się tutaj na każdym etapie.
6: Tak, uczymy się na każdym etapie, a ja się uczę razem z nimi.
5: Nauka trwa, jak słyszeliśmy, grupa już konsoliduje się od 8 lat, podejmuje kolejne wyzwania. Jak wygląda taka codzienność, kiedy spotykacie się, kiedy rozpoczynacie zajęcie? No bo 8 lat to szmat czasu, tutaj docieranie się tych poszczególnych trybów, to też było spore wyzwanie, proces, który no, na szczęście zmierzył w tą właściwą stronę, bo nie powiem, że zmierzył już do szczęśliwego zakończenia, bo to jeszcze długo, długo przed wami.
6: Co ja mogę powiedzieć? Przez te 8 lat skończyłam 2 kierunki studiów, w tym studium teatralne, więc dla mnie to był przede wszystkim czas rozwoju i zauważyłam po sobie, że w momencie, kiedy ja poznałam ten świat od środka, czyli od punktu uczenia się, czyli bycia w tej szkole teatralnej, spektakle, które robimy, są lepsze. Są bardziej fabularnie rozwinięte, bardziej technicznie rozwinięte, no bo nie czarujmy się, technika w teatrze jest bardzo ważna. Natomiast te nowe wyzwania, to tak jak mówię, od pewnego czasu ta klasyka się pojawia, która w ogóle wielkim sukcesem jest to, że tak jak wczoraj to stwierdziła jedna dziewczyna, w szkole, w klasie omawiali wesele, ona tupała pod nogami pod stołem, bo tak się cieszyła, że omawiają wesele, bo oni to grali 2 razy. Więc samo to, że ta literatura ich tak cieszy w jakimś stopniu, tak? Często mówią, że sobie wyobrażają, jakby to zagrali tą konkretną książkę, ten dialog, jakie emocje tam się pojawiają, więc to jest dobrze. Pytałaś, jak zaczynamy zajęcia? Tak, my mamy zajęcia we wtorki. Mamy zajęcia we wtorki, ta konkretna grupa. Jeszcze 2 inne mają w czwartek i piątek, ale to jest Młodzieżowy Dom Kultury. Natomiast wtorki to jest ta najliczniejsza grupa, ta grupa zaawansowana, tak zwana. No i zaczynamy zajęcie o 15:00, zwykle przychodzą na początek osoby, które na przykład przyszukują się do szkoły teatralnej albo na konkurs recytatorski. Przychodzi tam kilkanaście osób, które chcą powiedzieć tekst indywidualnie i siebie nawzajem posłuchać. I tak właśnie zaczynamy od tych tekstów, które są indywidualne, które oni chcą sobie przygotować po coś lub tak po prostu. Potem przychodzi reszta grupy, zaczynamy od takiej rozgrzewki. Ja to nazywam rozgrzewką, ponieważ śpiewamy piosenkę. Wszyscy razem śpiewają piosenkę, którą jedną z tych, które znają wszyscy. Jest to rozgrzewka jednocześnie dykcyjna, oddechowa, głosowa, więc jest wszystko w jednym. No a potem, jeżeli już mamy scenariusz rozdany wcześniej lub wysłany do nich, bo mamy grupę, gdzie ja te scenariusze wrzucam i wtedy jest łatwiej, każdy ma na telefonie, można sprawdzić, no to zaczynamy próbę po prostu. I tak to wygląda. Natomiast to docieranie się przez te lata bywało różnie. Ale wczoraj, dokładnie wczoraj przyszła dziewczyna do nas, która przyszła po to, żeby się z nim pożegnać. Zdała maturę w tym roku, dostała się na Uniwersytet Jagielloński i będzie prawdopodobnie nauczycielem polskiego, bo się dostała na filologię polską, specjalność nauczycielska. I wczoraj tak naprawdę dotarło do mnie, jak bardzo ta grupa się zżyła ze sobą przez ten czas, mimo tego, że to jest tak dużo osób. Przecież 30 osób to jest naprawdę takie małe stado, nie? Więc... Ale tak naprawdę nawet osoby, które dopiero ją poznały, bardzo, bardzo przeżyły to, że ona tak naprawdę na próbę żadną już nie przyjdzie. Więc to jest takie bardzo fajne, że ta grupa jest zżyta i oni są razem bez względu na wszystko.
5: No, 8 lat to tak jak dawniej podstawówka, nie licząc zerówki, 8 klas. Te 30 osób to też jakby jedna klasa, która no już niejedno ze sobą przeżyła, w niejednym spektaklu zagrała, w niejedno miejsce pojechała, więc w zasadzie nie ma się co dziwić.
6: Tak, z tym, że weź pod uwagę, że te 8 lat to również była wymiana składów, bo to są osoby w różnym wieku, które kończą szkołę, odchodzą z jakiegoś powodu, bo na przykład właśnie im się to przestało podobać, albo mają inne obowiązki, które są w jakiś sposób ważniejsze. Natomiast taka stała w miarę grupa to jest tak mniej więcej od chyba 4-5 lat.
5: No tak. Jest jakiś trzon na pewno.
6: Tak, tak, tak. To są zawsze te kilka osób, które zostają właśnie. W tej chwili mam 4 takie osoby w grupie, które są jakby tym trzonem, czyli są najdłużej. A jedna osoba jest najdłużej w ogóle, bo jest 4 lata.
5: No, przyjaźnie i czas spędzany poza zajęciami, no to też temat na osobną historię, bo jeżeli grupa jest zżyta, no to po prostu stajecie się jedną wielką rodziną, jesteście przyjaciółmi także poza zajęciami.
6: Tak, oczywiście, oni się spotykają, często słyszę, że tam chodzą na jakieś imprezy, jakieś zdjęcia.

0: Stawali, to oddychali przeponą i jak mieli zaśpiewać jej 100 lat, to wszyscy podeszli do ściany i zaczęli śpiewać 100 lat, więc to było takie zabawne.
1: No, takich sytuacji pewnie też mnóstwo. No, 8 lat to nie jedna anegdota się gdzieś straciła.
0: Ewidentnie, to jest bardzo dużo czasu i naprawdę szmat różnych historii.
1: Jeżeli przychodzicie na próbę, od razu rzucacie się na taką głębszą wodę, bierzecie scenariusz, no, oczywiście po tym rozćwiczeniu przepony, paszczy, jak my to mówimy, po tej próbce śpiewu, od razu przystępujecie do odgrywania poszczególnych ról, czy są też jeszcze jakieś zajęcia, na przykład poprawiamy mimikę, będziemy pracować teraz nad jakimś wyrazem twarzy?
0: Trzeba wiedzieć, że każda postać musi być inna w spektaklu, więc zrobienie tego ze wszystkimi naraz nie ma sensu, bo za chwilę będzie musiał to zmienić. Najczęściej ćwiczymy to już na gotowym tekście, na roli, którą ta konkretna osoba ma zagrać.
1: Czyli sporo jest zajęć indywidualnych, taka praca domowa na przykład.
0: Może nie domowa, robimy to na próbie. Ta próba trwa też długo, bo my jesteśmy 17-20 tam w całym składzie, więc ta próba jest długa. Fakt, że jest to ciężkie, mozolne i często osoba, która ma za chwilę wejść na scenę, już patrzy na zegarek, bo już by chciała. Oni też na tą scenę się pchają, taka jest prawda. Jak najszybciej chcą wejść na tą scenę i jak najdłużej na niej być. I to też cieszy, bo często ludzie uciekają przed sceną, a oni wręcz przeciwnie. Pchają się strasznie. Ale oni też wiedzą, że dla nich jest to też ważne. Dla tych, którzy oglądają.
1: No tak, zupełnie inaczej ogląda się aktora, który jest dobrze przygotowany do roli, ma wypracowaną właśnie tą wspomnianą mimikę twarzy, potrafi zagrać też głosem, odpowiednią modulacją. No jeżeli ktoś to robi tak, żeby tylko odbębnić rolę, to przecież od razu byłoby to widać.
0: Nie mam takich osób. Jeżeli ktoś...
1: Ja tak nie powiedziałem.
0: Nie, tak, tylko to jest takie bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś już przychodzi do nas, do grupy, to... I nawet jeżeli ma takie właśnie, że jestem najlepszy i na pewno sobie świetnie poradzę, taka osoba bardzo szybko odchodzi, ponieważ okazuje się, że ona dużo umie, ale powiedzieć wierszyk na Akademii Szkolnej. Do mikrofonu i wtedy jest fajnie. My nie używamy ani mikrofonów, ani mikroportów. Mikrofony są tylko do piosenek, jeżeli już, bo wiadomo, muzyka leci z głośników i te mikrofony faktycznie są wtedy potrzebne, chociaż też nie zawsze. Natomiast taka osoba, która myśli o sobie, że jest najlepsza, nie wytrzymuje tego, co tam się dzieje, bo to jest presja, bo to jest presja na pracę tak naprawdę, na robotę nad sobą i to nie każdy jest na to gotowy.
1: Czyli po prostu przychodzą, nawet jeżeli przychodzą diamenty, to wy szybko je albo oszlifujecie, albo pokażecie, że to jednak nie był diament, tylko to był jakiś szafir z trochę rozbuchanego.
0: W zasadzie diament to jest węgiel, więc tak naprawdę może się okazać, że diament był tak naprawdę węglem. Ale ja wierzę, że każdy z tym diamentem się może stać i chciałabym, żeby jak najwięcej takich osób było, które tym diamentem się okażą, bo osoby, które zostały, nawet troszkę wbrew sobie, ale widziały, że coś fajnego się dzieje, teraz nie żałują, że tu są, bo postęp, który wykonują od momentu, kiedy chcą to robić, jest naprawdę ogromny.
1: Jedni odchodzą, widząc grupę i siebie przy tej grupie, inni chyba zostają i uczą się przede wszystkim pokory.
0: Tak, pokory się uczą bardzo, natomiast często jak ktoś przychodzi na spektakl i ja na przykład pytam, no to co, dołączę do naszej grupy, Boże, co ja tam będę robić, przecież oni tak świetnie wszyscy grają, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że część tych osób uczy się tego naprawdę już od kilku lat. I to nie jest tak, że ktoś nie może się tego nauczyć. Trzeba być gotowym na te lata właśnie tej pracy, cotygodniowej, a czasami nawet codziennej, bo osoby, które mają większy problem, na przykład z wymową, albo mają jakieś problemy dykcyjne, seplany i tak dalej, muszą pracować w domu, muszą iść do logopedy. Musi być to długa, długa praca.
1: Czyli cały czas utwierdzasz mnie w tym, że aktorem może zostać każdy.
0: Jak najbardziej. Skoro ja mogłam skończyć studium teatralne i grać przez jakiś czas, tak to każdy może.
1: Wystarczy tylko chcieć wziąć udział w dużej przygodzie.
0: Tak, przygoda jest olbrzymia, satysfakcja jest olbrzymia i korzyści z tego są niesamowite, bo poznajemy ludzi, uczymy się siebie i nawet jeżeli nie wybierzemy studiów aktorskich, to w życiu trzeba umieć się jednak odnaleźć, trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, trzeba umieć być empatycznym, bo tego aktorstwo przecież też uczy. Także myślę, że takie kółko teatralne, nie wiem, w jakiejkolwiek instytucji, to jest dla dziecka naprawdę bardzo duża szansa na to, żeby poznać samego siebie.
1: Poznać samego siebie. Przede wszystkim można się też sprawdzić, o czym mówiliśmy.

0: wcześniej, czyli wejść w jakąś rolę, sprawdzić, czy my sobie w niej poradzimy, ale chciałem zapytać jeszcze o zupełnie inną rzecz. A propos tych przygód, co teatr wam daje na co dzień? Właśnie już tak zaczęliśmy wchodzić trochę w ten temat. Co dają te umiejętności nabyte podczas zajęć teatralnych w życiu codziennym, w szkole, w kontaktach z innymi?
1: Nie mogę mówić o innych, mogę powiedzieć o sobie. Ja skończyłam technikum ochrony środowiska w Stąporkowie, bo tam mieszkałam. Miałam robić w ogóle coś innego niż robię teraz. Byłam strasznie nieśmiałą osobą, która miała wielkie problemy z tym, żeby z kimkolwiek się porozumieć. Poszłam na zajęcia teatralne, plany zmieniły się diametralnie, ale również zaczęłam sobie radzić w życiu z problemami, z osobami, które nie były mi przychylne. I tak naprawdę ten teatr spowodował, że jako 20-latka tak naprawdę przyjechałam tutaj do Kielc i okazało się, że potrafię się odnaleźć, że potrafię znaleźć sobie pracę, że potrafię skończyć studia, że potrafię wyciągnąć grupę teatralną, którą założyłam do telewizji, gdzie również graliśmy. Okazało się, że potrafię bez znajomości, które teraz są tak rozdmuchiwane, że ojejku, bez znajomości się nie da. Nieprawda, da się. Tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić to załatwić tak naprawdę, pójść i mieć tą odwagę.
0: Czyli kluczem do sukcesu, jak w wielu innych przypadkach, jest przede wszystkim konsekwencja.
1: I wiara w siebie. Wiara w to, że...
0: No, ona przychodzi z czasem, tak jak powiedziałaś na swoim przykładzie.
1: Tak, ale trzeba mieć ten moment, że ta wiara w siebie gdzieś w nas się rodzi, kiełkuje i w końcu wypływa na zewnątrz i potrafimy pójść i zawalczyć, może nawet nie o swoje, tylko o to, w co wierzymy.
0: No, w twoim przypadku to jest to zawalczenie nie o swoje, ale dla dobra grupy, bo jeżeli już w cudzysłowie oczywiście walczysz albo kogoś przekonujesz do czegoś, to dla tak zwanego dobra wyższego, którym jest dobro całej prowadzonej przez ciebie grupy.
1: Ja już dawno zauważyłam, że w swoim interesie działam bardzo rzadko. Najczęściej jednak jest to interes grupy teatralnej bądź interes MDK-u. W cudzysłowie interes, bo to też nie jest tak, że ktoś mnie wysyła, a weź idź załatw, tylko po prostu ja sama dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś coś robi, bez względu na to, czy to robię ja, czy robi moja koleżanka po fachu, czy robimy festyn MDK-owski, tak, i jeżeli ja mogę na przykład załatwić stroje do Poloneza, wypożyczyć z kaceku, bo już to robiłam i wiem, jak to zrobić, to dlaczego mam tego nie zrobić? Pomagam osobom, z którymi pracuję w MDK-u, pomagam innym nauczycielom, ale dostaję również pomoc w zamian, za co zawsze jestem bardzo wdzięczna. MDK jest dla mnie bardzo przychylny, mimo tego, że pracuję tam tak naprawdę niedługo, to tak naprawdę pomagamy sobie nawzajem i jestem przekonana, że ci nauczyciele, z którymi pracuję, są naprawdę bardzo zaangażowani w to, co robią.
0: No tutaj też przydaje się to zżycie, przychylność, czasem dobre słowo. Jest tak w życiu, że dobro powraca, to pomożesz komuś, to za jakiś czas ktoś pomoże tobie. Oczywiście nie można tego dobra w zamian oczekiwać. Już teraz też coś potrzebuję, zrób coś dla mnie. No tylko tak to się dzieje. Coś samo przychodzi.
1: Ja bym powiedziała tak, że to dobro może nie wraca od tej konkretnej osoby. To jest tak, że ja pomogę komuś, ten ktoś pomoże jeszcze komuś i tak to będzie szło. To będzie taki fajny łańcuch, taki efekt może śnieżnej kuli, tak? I to wróci w końcu, może od innej osoby, ale wróci. Wiele razy tego doświadczyłam i staram się to przekazywać dalej. Te moje dzieciaki również wiedzą o tym, że ja nie oczekuję od nich nie wiadomo czego, natomiast zawsze o mnie pamiętają i kiedy czegoś potrzebuję, kiedy mówię, słuchajcie, jest festyn, potrzebujemy wolontariuszy do malowania twarzy dla dzieci, to zgłaszają się naprawdę tabunami. Ostatnio miałam 11 osób, które wolontarialnie przez cały dzień robiły zabawy z dziećmi. Byli to wolontariusze. Była to moja grupa teatralna.
0: No, pozostaje tylko pochwalić za ich podejście, ale tutaj mamy też taki element, którym można nazwać też wychowaniem. No bo to też tak działa, poprzez te różnego rodzaju działania, angażowanie innych, odpowiednie podejście, no to też potrafi wychować, bo jest to przykład, z którym ta młodzież ma kontakt, oni to widzą, to jest jakiś wzorzec, który świadomie bądź nieświadomie będą powielać.
1: Każde działanie z dziećmi czy z młodzieżą ma elementy wychowania. Taka jest prawda. Czy to jest wychowanie dobre, czy złe, weryfikuje potem życie. Natomiast każde działanie jest wychowaniem w pewnym sensie. I czy to jest teatr, czy to jest taniec, czy to jest chodzenie do hospicjum, to jest to wychowanie. Co ciekawe, to nie jest tylko w życiu młodzieży, ale również w życiu dorosłym. No, wychowuje nas praca, wychowują nas ludzie, wychowują nas doświadczenia, tak? Jesteśmy wychowani przez całe życie tak naprawdę. Wychowujemy siebie nawzajem.
0: To powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jaką obecnie mamy młodzież, jak wychowaną, bo zewsząd słychać czasami narzekania, że to jest młodzież, która tylko przed komputerem potrafi siedzieć, ze smartfonem w ręce. Nie widać jej na trzepaku, jak to było w przypadku naszego pokolenia. Czy to faktycznie jest tak źle, czy to po prostu jest nadal młodzież i tylko trzeba znaleźć na nią sposób?
1: Ja będę bronić młodzieży zawsze i wszędzie. Nie ma złej młodzieży. Nie ma złych dzieci. No, narzekamy, że dzieci siedzą z tabletami, z telefonami, a jak jedziemy nad morze, to co dajemy dziecku do zabawy, żeby nie marudziło? To jest tak, że to my te dzieci wychowujemy i to jest w naszej kwestii, żeby te dzieci tego nie robiły. Żeby one wiedziały, że ten tablet czy ten telefon to nie jest coś najważniejszego w życiu, tylko ewentualnie, no nie wiem, 20 minut, pół godziny, bo się nudzimy, tak?
0: Jakiś dodatek do życia,
1: a nie życie. Będę broniła obecnie 7-8-klasistów, a wcześniej gimnazjalistów. To są cudowne dzieciaki, to są osoby, z którymi dużo można zrobić, to są osoby, które mają w sobie niesamowite pokłady empatii, energii, które chcą robić, tylko trzeba im dać taką możliwość. Jeżeli będziemy je krócić, jeżeli będziemy mówić, że daj sobie spokój, bo tego nie umiesz, albo jesteś, nie wiem, jesteś dziwny, jesteś gorszy, głupszy i tak dalej, nie da rady. Te dzieciaki muszą czuć nasze wsparcie, muszą czuć to, że jesteśmy przy nich, ale muszą też czuć, że dajemy im wolną rękę. Wolną rękę w takim sensie, że jeżeli podwinie im się noga, to złapiemy je, podniesiemy, pomożemy, ale i od nich zależy, czy podwiną tą nogę, czy się przewrócą, czy nie.
0: Czyli nie zabijajmy dziecka w dziecku, tylko je pielęgnujmy.
1: Tak, im dłużej będzie dzieckiem, tym lepiej dla niego. Tak samo jak i dla nas, tak? Jeżeli kiedyś przeczytałam bardzo mądry cytat, co prawda to była książka fantastyczna, nie będę robić reklamy, ale przytoczę to. To nie jest wina dziecka, że nie wie, jak to jest być dorosłym, ale to wina dorosłego, że zapomina, jak to jest być dzieckiem. No niestety tak jest.
0: No i z tymi słowami jako puentę możemy chyba zostawić naszych słuchaczy, żeby sobie to wzięli do serca, przemyśleli i starali się i w sobie pielęgnować tą odrobinę dziecka, żeby lepiej zrozumieć młodzież, jej potrzeby i to, co ta młodzież robi i chce robić. O tym wszystkim dziś opowiadał mój wasz gość, czyli Ewa Sorbian, animator zajęć z dziećmi, animator czasu wolnego, prowadząca także teatr i tych różnych zajęć mógłbym jeszcze wymienić dużo, bo osoba zaangażowana w niejedno przedsięwzięcie, ale poprzestaniemy na tym, że specjalista od tego, żeby młodym ludziom zająć dobrze czas i robić to z dobrymi efektami. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dzięki.
0: A jeszcze na koniec, czego można tobie i twojej grupie życzyć?
1: Siły i cierpliwość.
0: Tego właśnie życzę. Dziękuję raz jeszcze.

0: budzimy się w nowym tygodniu z konkretną dawką utrudnień, ale na ulicach jeszcze o tej porze w miarę luźno. Kielce dopiero przecierają oczy, więc pomykamy płynnie, bez spiny, a o 7 na Batalionu Chłopskich rozpocznie się remont. Pilnujcie się znaków.
1: No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Akcent Don't Leave. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 321-321-777 to jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut siódma, za chwilę poranny vibe check. Dzwońcie pod 321-321-777. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie rodzicie z poniedziałkiem? Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 321-321-777.

0: Modalki i Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy, kiedy go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, szybka praca, a po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie. 3 szoty w Melo. Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj, włączać czy włączać?
1: Włączać
0: się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie Melotorba. Dzięki bardzo, cześć, pa. 3 szoty w Melo.

0: Sabo NN i Sorolo. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. A ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Gordo Loco Loco w Melo. Lecisz. 2.
1: 3.
0: 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4.
1: 7.
0: Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?
2: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Pogoda.
20: Budzimy się w poniedziałkowy poranek i powiem wam, że po tym totalnym pogodowym roller coasterze z zeszłego tygodnia, gdzie sobie skakaliśmy tak od letnich upałów wprost do deszczowych momentów, to w końcu ten poranek przynosi nam taki miły oddech. Natomiast wciąż w Kielcach wiszą chmury, ale na termometrach mamy równiutkie 11 stopni. Także nie jest źle.
21: Już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
22: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
23: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
24: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, no, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
22: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
21: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już 7:00.

Taki to, Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo, w Meloradio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej tak. więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: Bali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: O reklamie.

0: Breska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Illenium i Lily Goulding już w Melo za 18.08.

0: Top Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. No mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy między innymi walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Kejson to Sonfeld w Melo. A, no i mamy prognozę pogody za chwilę.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.

0: szczyt rozkręcił się na dobre, a poniedziałkowe wyzwania drogowe testować będą dzisiaj waszą cierpliwość. Na batalionów chłopskich roboty już trwają. Ekipy działają przy południowym chodniku obok kościoła. Punktowe wahadło może was tam trochę przytrzymać, więc dorzućcie parę minut do trasy. Ratujemy się o tej porze kolejną kawką, maczą, czy czym tam chcecie. Słońce w Kielcach tak chowa się trochę za chmurami, ale próbuje przebijać się przez nie uparcie. No, temperatura delikatnie poszybowała w górę, mamy już 12 stopni. W ciągu dnia pogoda wrzuci wyższy bieg i rozkręcimy się do przyjemnych, może nawet 22 stopni.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało listy do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
3: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
2: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
1: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest ósma.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.
2: To

0: Wersów o północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć.
0: Ania to kocha witam wakacje, wszystkich. Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni. Yeah.
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy.
0: Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
3: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
3: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu, po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
3: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
4: Ania była pierwsza.
0: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
4: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
3: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
3: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał!
2: No to ja będę robił zakupy u Dawida.
0: A, się potrafią ustawić, no. Dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
4: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
4: No, no zrobimy chyba 1-1.
0: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak.
3: Może być i tak.
0: Biorę to, słuchajcie, biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: Dobra, moja wina.

0: Dobrze, to są takie numery. To Kygo i Save My Love. Dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie. Sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary! Fundary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Castorama.
18: Teoria.
17: I praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie.

0: Tiesto, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. Sometimes I get a good feeling. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już nie maturalne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Fatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
7: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Traffic.
1: Jeśli podrzucacie kogoś na pociąg w Kielcach, pamiętajcie, że przy Żelaznej 25 wjazd mają tylko minibusy. Taksówki mają swój postój przy samym dworcu. Piesi na Gołosiewskiego muszą teraz pomykać wschodnią stroną ulicy. Dobra wiadomość dla pomykających warszawską. Prace idą do przodu. Wyszło trochę tego słoneczka w Kielcach. Wprawdzie chmury na niebie są i to całkiem sporo, ale słońce też coraz śmielej oświetla nam, ogrzewa te Kielce. Na termometrach o tej porze mamy 14 stopni. Wiatr, no, trochę się rozkręca, ale przynajmniej nie pada, choć to może się zmienić około godziny 15.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
3: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchieretto 6-1, 6-0. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
5: Zaufajcie nam, tak w 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9 na zegarach. Cześć, hej.

Charles i Robin Schulz Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Mela Radio. Waldek, Marcin i Daria. Dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sony Fodera.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo, 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wejściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
3: Nawet ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
2: Hi-hi. Okej, okay, Waldek.
1: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
2: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie się. Hi-hi.
1: Dobra, teraz ja. Prawie jak
2: wow,
1: Michael, co?
2: Wow.
3: Ekstra.

No i hola, podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też. Odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami. I wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Smala Stay Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balza w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz?
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O! Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kabu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, my to już za późno. Aha.

0: dzieci w Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Melo Radio. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka, której

0: gwiazdkę miało szlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję.

0: Klasik.
1: Sprawdzamy, co się dzieje na batalionów chłopskich. Ekipy działają. Co ważne, po zakończeniu dnia barierki z jezdni mają zniknąć, więc wieczorne powroty powinny być już łatwiejsze, ale finał całej zabawy planowany jest dopiero na sierpień. A do tego jeszcze ekspresówka przez Kielce. Trzeba przyznać, że ten poniedziałek rozkręca się całkiem obiecująco. Teraz już w Kielcach na termometrach notujemy 18 stopni. Chociaż przez ten wietrzyk ta odczuwalna może nieco spaść. Niebo, no taka mieszanka chmur ze słońcem, ale przypominam, że nie leje. Przynajmniej póki co, bo to też dziś może się zmienić. Tak, synoptycy prognozują nawet burzę.
0: Są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. To już ostatnie godziny, by wziąć sprawę w swoje ręce i zdecydować, na co Kielce wydadzą wspólne pieniądze. Dzisiaj mija ostateczny termin zgłaszania pomysłów do budżetu obywatelskiego, mówi prezydent Kielc Agata Wojta.
2: Rekordowa jest kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego, 11,5 miliona złotych, które będziemy mieli do rozdysponowania i do zaspokojenia pomysłów i potrzeb mieszkańców.
1: Elektroniczny formularz musi zostać wysłany przed północą. Z dbania o miejskie finanse przechodzimy do dbania o kieleckie ulice. Bo ulica Jagiellońska to kolejny punkt na mapie miasta, który przejdzie gruntowne odświeżenie w ramach programu Kielce bez dziur. Drogowcy planują tam remont blisko 700 metrów jezdni wraz z całą przyległą infrastrukturą dla pieszych. Z placu budowy wprost w światła reflektorów. Kielecki wybieg wciąż czeka na odważnych modeli. W KCK odbyły się kolejne przesłuchania do 27. odsłony Festiwalu of Fashion. Szanse na profesjonalny występ mają wciąż spóźnialscy. Kolejny nabór zaplanowano 24. Maja.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6 zł 35 groszy za litr, diesel do 7 zł i 3 groszy. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
5: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
4: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
3: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opolite już teraz.

Modelki wuderskie, lubicie jak lato w Meloradio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Louise Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Linda Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę dnia mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie, co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

0: Alok, Kali i Dive Into Me w Meloradio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Meloradia, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skiety Meloradia znajdę. Vintage Culture Gaps i Lost, gramy to za chwilę.
1: Meloradio Kielce, słuchaj na 103,9 FM.

0: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z Lady Tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

Gibbs i Stan w Meloradio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Meloradia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Meloradia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Meloradia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, popieram.
1: Tak, jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super. A już o 11 zagramy. Felix Jen Cascada i Boy, You Turn Me. Z tym numerem startujemy punktualnie o 11, kiedy inni jeszcze będą gadać. No, my już będziemy grać, wiadomo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2.

0: Tanich tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: O reklamie.

0: 19 stopni na kieleckich termometrach i patrząc przez okno na to, co się dzieje, no to mamy sporo słońca, wprawdzie chmurki jakieś też są, ale na razie no nic nie zwiastuje tego, co zapowiadają synoptycy, a zapowiadają burze. Póki co ciśnienie poleciało nam w dół, ale więcej o tym, co nas czeka, już za chwilę w wiadomościach.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Województwo świętokrzyskie znalazło się w grupie 13 regionów objętych ostrzeżeniem przed gwałtownymi burzami. Synoptycy przewidują porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz intensywne opady deszczu, a lokalnie nawet drobny grad. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 14 i potrwają do 1 w nocy. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów kieleckim rzekom. Dziś w stolicy regionu ruszają juwenalia. Tradycyjny korowód ma wyruszyć spod Politechniki o 17 i przejść przez ulicę Sienkiewicza na rynek, mówi Kamil Santos, dyrektor Wydziału Dialogu Społecznego.
2: Na rynku oczywiście pani prezydent przekaże klucze studentom i później odbędzie się taka duża impreza na rynku z DJ-em, z grillem.
0: Finałem studenckiego święta będą koncerty na kieleckiej kadzielni, które zaplanowano 15 i 16 maja. Studenci się bawią, a prawie 11 tysięcy ósmoklasistów z regionu rozpoczęło dziś ogólnopolski maraton egzaminacyjny. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że w całym kraju pierwszy dzień przebiegł bez żadnych zakłóceń.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
5: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
4: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
3: Na zegarach 11:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Życzę wam dobrego dnia.

Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia, no i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie, no bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie, no i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety i nawet myślę sobie, że wiecie co, coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Dimitri Vegas, już teraz w Melo.

0: Another i Talk to You w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin Van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.
1: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: chwilę na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, tylko remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: 1000 zł.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Na tej porze jakby troszkę słońce schowało się za chmurami w Kielcach, ale wciąż grzeje i to całkiem mocno, bo mamy 20 stopni. Prognozy na deszcze i burze z każdą godziną się poniekąd zmieniają i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to być może kieleccy studenci podczas korowodu dzisiaj nie zmokną. Trzymamy za to kciuki.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Własne cztery kąty w zamian za wkład pracy. Kielecki magistrat udostępnił 11 nowych lokali w ramach 7 edycji akcji Mieszkanie za remont. Program pozwala osobom z listy oczekujących na lokal komunalny wyremontować pustostan pod własne potrzeby. W zamian najemcy zostaną zwolnieni z czynszu na okres nawet 5 lat. Wnioski o przystąpienie do programu można składać do 8 czerwca. Nowi lokatorzy i nowy włodarz. Marcin Wojniak oficjalnie został burmistrzem Pińczowa. Więcej o tym Adrian Górny.
2: Były starosta pińczowski i radny powiatowy wygrał drugą turę przedterminowych wyborów, uzyskując poparcie przekraczające 69%. Nowy lider zastąpi Włodzimierza Baduraka, który po blisko 20 latach zrezygnował z zarządzania miastem i gminą.
1: Dziękuję za relację. Polityczne zmiany idą w parze z drogowymi. Kierowcy jadący w stronę Buzka-Zdroju jako pierwsi testują dziś nową nawierzchnię drugiego odcinka obwodnicy Morawicy. Zmiana organizacji ruchu objęła fragment trasy numer 73, prowadząc auta przez nowe rondo do obecnego śladu jest.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14:00 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli ich monitoring.
4: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski, pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
3: Siemanko, mamy 12:00. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Melo Radio, Lordly.

Oscar Metke i Sweet Nothings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. The Logical Song. Jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego bryska i odbicie.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O reklamie.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James Hype, Be Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już od 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakaria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multi-rabaty i 5%

0: Produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych super cenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
12: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
13: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
14: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
12: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
13: Boomer.
12: Nie działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: dla wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek. Na WhatsAppie Melo Radio dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Melo Radio.
0: Siema,
1: no to ja już byłem w sklepie na zakupach.
0: Nice.
1: No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to całe Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie.

0: Stony Fotero i Crystal, My Lovin w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Stony Fotera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem aniżeli taką elektroniką. Ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish Your Mind w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może no właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: O wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: Podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. No? Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Die I Albi. 2 tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje! Dzięki.

0: 1749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: O reklamie.
7: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
8: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
9: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy 8-klasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
10: 60-70%?
11: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
12: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
9: A jutro egzamin z matematyki.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freakfight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania. Się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał. I byłaś zresztą, na własne oczy widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No. Tak, i chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś wam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizzo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O,
1: ale dawno nie byłem, to jeszcze było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie tańca z gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest tytyrytyty?
0: A przepraszam.
1: Tytyrytyty. Zrobimy pasztowo na razie. Wielki finał. Wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście, niech oddaje teraz.
0: Tak, i obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: Mhm. Ale
1: no,
0: Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko, ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina, naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz tańca z gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie ten krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam. Two ships in the night. Teardrops turning in a swishing forwards, painted white.

Boy, you turn me. Felix Jen i Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15 punktualnie. Yay!

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
23: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
24: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
25: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr.

0: przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: 12,99. Już jutro w KFC. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie m.in. na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
3: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważania związania się z Polską na dłużej.
2: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
0: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: bamba.
1: Jonatas, Bryska, teraz zmieniamy klimat. Albo i nie.
2: Sexy Papy, taki Yay. Numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
1: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
2: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
1: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
2: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież bym nie chciał zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

0: 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Jan Klosia, Jonathan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak trzymać, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt
0: dla z byłym. Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze
0: no tak.
2: Wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę wieniawy.

0: jest to mój faworyt. Magnetic Bausa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni, dzisiaj się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo. One day.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundery!
11: Kto?
12: Wundery!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Kielce.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Co jest grane w Kielcach?
21: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałek w Kielcach to nie jest zwykły początek tygodnia. To moment, w którym studenci oficjalnie przejmują władzę nad miastem. Po porannej akcji krwiodawstwa czas na zabawę. O 17 spod miasteczka Politechniki Świętokrzyskiej rusza barwny korowód studencki. To oficjalny

0: start juwenaliów. Idziemy prosto na kielecki rynek, gdzie nastąpi symboliczne przekazanie kluczy do miasta, więc jeśli macie przygotowane przebrania, to koniecznie w nie wskakujcie. W trakcie korowodu będzie konkurs na najlepszy kostium, a jak już macie kostiumy, to wieczorem warto wybrać się do maski, by potuptać w ramach juwenaliowego balu maskowego. Uwaga, studenci przebrani wchodzą za free. A jeśli macie ochotę na kino, to w kieleckim Heliosie dziś w ramach cyklu anime możecie obejrzeć film odrodzony jako Galareta Łzy Morza Lazurowego.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
5: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
4: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
2: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
3: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
2: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
3: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
2: Iga Mikołaj, hej.

0: Znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Sobel. Agamu Falco kocha?
2: Swoją córkę.
1: Tak, i taniec.
2: I taniec
1: z gwiazdami. Swoją ukochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
2: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki.
1: Super.
2: I na jej przyszłość.
1: Mega, to jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć te pieniądze jego ukochana...
2: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
1: O!
2: O!
1: No tak!
2: O. No. Ale tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
1: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza, tak podkręcamy tempo.

0: Ależ klimat, Rehab All My Life. Florida. Jak ja lubię ten moment. My was wysyłamy na koncert Florida w Warszawie 23 maja.
1: To już drugi raz, jak Flo do nas przyjeżdża. Aha. W bardzo krótkim czasie, więc musiało mu się spodobać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, Polacy to są jednak niesamowici, dlatego dzwonimy do Karoliny, która musi od nas odebrać. Czy jesteśmy gotowi, żeby to wykonać?
1: Pewnie, dawaj.
0: Błagam, odbierz.
1: Tradycyjnie czekamy 5 sygnałów.
0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florida w Warszawie.
2: Ale się cieszę.
1: A tak w skali od 1 do je?
2: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione, yeah!
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
2: Na pewno.
1: No z taką energią to Florida chyba przyjedzie trzeci raz. Coś mam wrażenie.
2: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę. Florida w
0: Meloradio. No to teraz, good feeling, Florida. Karola, zrób ostatni raz je.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
6: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Lama in my living room. Aaron Czupal to Snora. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: Lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Co jest grane w Kielcach?
12: Cześć wam, z tej strony Wejna Walczak. Sprawdzamy, co można dzisiaj ciekawego robić w Kielcach i na przykład można wybrać się do kieleckiego Heliosa, bo w ramach Kina Konesera możecie zobaczyć film Wolność po włosku. Historia pełna słońca, kobiety, która nie boi się żyć po swojemu, nawet jeśli oznacza to ryzyko. Dobre kino, warto wzbogacić swój repertuar o nowe doświadczenia filmowe. A jeśli zastanawiacie się, co robić w czwartek, to na przykład możecie iść do aplauzu na Open Mic albo potuptać w klubie Ultraviolet w Kielcach w ramach juwenaliowego szaleństwa. Zapowiada się tam jedna z grubszych nocy tego tygodnia, bo za konsolą stanie znany influ Wojtek Gola. Więc przekonajcie się sami, jak bawią się Kielce.

0: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
2: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
1: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja, Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
3: Kojarzycie polskich Beckhamów?
0: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
3: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Melo Radio, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majda.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: 18 po 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: No, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: No to będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: Pablito. Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hej, Sam Felt.

0: Teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, aha, w środku lata. No aha, czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 31.
1: No raczej na white stage! Słuchajcie, Sunrise Festival! I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Bella ciao, el profesor Urzel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki...
1: To ten, co w Barcelonie gra, tak, tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwogęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada.
1: Jakie
0: satisfy.
1: Tu bęgary w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: I w wakacji myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. Co nie wypuści, to brzmi cudownie.
0: To on!
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona już drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą. A będę miał też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem na co. Słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom, Think About Us.
0: Buzi było.
2: Hej.
1: Bardzo ładne.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyjechał.

0: Przyznaje się do winy, grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
0: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
2: O, proszę bardzo, pozytywna informacja, ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tempem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
0: Tak, to prawda.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, Jonesamity, D. Chainsmokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynam od tria Sony for the Radio, D. Poppy Bascom, Tough Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Jonesami. To DJ Smokers, Hills i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do rollercoastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować. Instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, na tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Marcus Miracle. To Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo.

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19:00, słuchacie Melo Radia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram. Będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Melo Radiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Ale ten numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Meloradiu, 8 minuty po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

0: Dany Sokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Festival. To oczywiście Afrojack, a z nim Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, drugiego dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć, no i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

ale to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Splin w Melo.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewiura.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a za

numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control.

0: Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mu mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie!
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above i Beyond, a teraz zupełna nowość od Dub Dogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz...

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Melo Radia, Sunrise on Air. To w ramach biforu przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21:00. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima i Liza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Będzie dobrze, jak ma być? Sioki i Sobel, ile lat w Melo jeszcze przed 21?
1: A już o 21 zagramy
0: Gordo i Rainier Zunewelt. Będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21, a to już za chwilę się wydarzy, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

0: czwartek o 21:00.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Porekla.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 21. Cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo Radia z odpowiedzią, gdzie teraz Melo słuchacie. Za chwilę do nich wrócę, a teraz patrzę na to, co dzieje się w playliście. Za kilka chwil wpadnie Taylor Swift, będzie Doda. A zaczynamy od numeru Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewelt. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Oskar Metkej i Sweet Nothings. Nowość na antenie Meloradia, 14 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas wysyłacie głosówki. Peter, co tam u ciebie?
1: Kierowcą tramwaju może nie jestem, ale kierowca busika z pogodnego Turku. Serdecznie pozdrawiam, walnijcie jakimś basem.
0: A nie ma sprawy, jak do busika, no to basem trzeba walnąć. A i bardzo proszę. Klient mówi, klient ma. Armin van Buuren i Trevor Guthrie. This is what it feels like. Hey, Wednik, Caitlin Aragon i High Run to za chwilę.

0: Izot i Priska, to on the move w Melo, tak podkręcamy tempo, 29 minut po 21 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie, wystarczy, że wasz pomysł napiszecie nam na meloradio.pl, tak zrobiła Ola, no i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No proszę, no to kasa się na pewno przydała, meloradio.pl, tam się po nią zgłaszacie, 200 do wzięcia. A teraz do wzięcia nowość od Timiego Trumpeta, Franka Walkera i Johna Martina. All My Life, tak się nazywa ten numer i to jest prawdziwy sztos.

Ale to jest przepotężny głos. Sally Goulding, Illenium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie o tym, że przez ten cały tydzień możecie walczyć o to, żeby już w przyszłą sobotę, nie tą co będzie, tylko jeszcze przyszłą, pojawić się na koncercie Florajdy. No a to jest gość, który hitów ma naprawdę całą masę, no między innymi numer Good Feeling. No i żeby zdobyć wejściówki do, no właśnie, na podwójne wlotki na koncert Florajdy, to wystarczy, że ten dźwięk skończycie. Oh, sometimes I get a good feeling. No właśnie, takie najgłośniejsze musicie zrobić. No i kto wie, być może to właśnie wy będziecie na koncercie Florajdy. Meloradio.pl, tam zgłoszenia. No i już jutro kolejna osoba z was takie wejściówki zgarnie.

Ale to jest fajny, ale to jest wakacyjny sztos. Magnetic i Bauza w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wbije nam wszystkie zegary w całej Polsce, a wy wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na ten numer. Jeżeli wam się on podoba, to będziemy wiedzieć, żeby grać go wam częściej. Bauza, Magnetic się on nazywa. Fajnie, jakby skoczyło kilka oczek do góry w następnym notowaniu. A następne notowanie 30 Melo Radia już w piątek po 18.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: wstawać.
1: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
0: Waldek,
2: Marcin
1: i Daria.
0: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.
3: M to muzyka, której

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu jest...
2: Ewa Sypnik-Pogorzelska, Dietosfera.
1: I pani jest specjalistką od żywienia, mogę chyba tak powiedzieć, określić.
2: Jak najbardziej. Jestem dietetykiem, specjalista do spraw żywienia. Różnie nas się nazywa, ale generalnie pomagamy właśnie w takim... bilansowaniu, dobieraniu odpowiedniego jadłospisu do takiego codziennego funkcjonowania i życia, żeby żyć zdrowo przede wszystkim.
1: Oczywiście, bo to jest właśnie najważniejsze. I o takim też zdrowym jedzeniu dzisiaj będziemy rozmawiać. Konkretnie o dietach wegetariańskiej i wegańskiej. Ja tutaj szukałem jakichś informacji dotyczących tego, jak tego typu diety są w naszym kraju popularne. No, według różnych raportów to różnie wygląda, natomiast wychodzi na to, że diety wegańskiej w Polsce trzyma się około 10% osób w wieku od 18 do 65 roku życia. Około 4% Polaków jest weganami. I zacząć chciałem od czegoś bardzo ogólnego, bo jeszcze chyba czasami zdarza się takie niedoprecyzowanie. Czym różni się wegetarianizm od weganizmu?
2: Tak, ja myślę, że na początku warto powiedzieć, że weganizm to odmiana wegetarianizmu, bo generalnie wegetarianie to są osoby, które właśnie wykluczają ze swojego menu produkty pochodzenia zwierzęcego. Tylko oczywiście tych odmian wegetarianizmu jest sporo. Bo jest na przykład lakto-owo-wegetarianizm, który na przykład wyklucza mięso i jaja, tak? Są ludzie, którzy na przykład w ogóle nie jedzą tych produktów odzwierzęcych i to jest właśnie weganizm. Także tutaj to jest taki odłam, odmiana wegetarianizmu. Bardziej restrykcyjna i taka, która rzeczywiście wymaga większego skupienia i takiego zastanowienia się, bo jeżeli wykluczamy pewne produkty, które są w naszym normalnym jadłospisie taką bazą i podstawą, czyli białkiem, tak, czyli w tym przypadku mięso i produkty odzwierzęce typu jaja, ryby, tak, bo weganie właśnie takich nie jedzą, nawet w takich ekstremalnych sytuacjach, również na przykład miodu, tak? Bo to są rzeczywiście już produkty odzwierzęce. I osoby takie, które wykluczają właśnie tak bardzo restrykcyjnie te produkty odzwierzęce, muszą bardzo dbać o to, żeby to białko, żelazo czy inne składniki ważne i obecne w produktach zwierzęcych, no żeby pojawiły się w innych formach, tak?
1: No właśnie, bo też często jako takim argumentem przeciwko przejściu na weganizm, czy nawet wegetarianizm, są takie informacje, że trudno jest o dobre zamienniki. Jak to wygląda tak naprawdę? Bo wydaje się też, że z biegiem lat te zamienniki pojawiają się coraz częściej i w coraz lepszej jakości.
2: Tak, ja myślę, że ta moda w ogóle na wegetarianizm, weganizm, która się pojawiła od jakiegoś czasu, no też trochę wymusza na producentach no zwiększenie tej bazy produktów i potraw właśnie, które weganie, wegetarianie mogą jeść. I tak jak mówiłam, oczywiście ta dieta wegańska, wegetariańska przez specjalistów, i tutaj mam na myśli nasz polski RzetRzet, jest traktowana w taki bardzo... polecana, o tak, bo jakby ze względów zdrowotnych rzeczywiście w wielu schorzeniach i chorobach może działać nawet prozdrowotnie. O tyle zaznaczam tutaj mądra dieta wegańska i wegetariańska. Czyli i rzecz, że oczywiście ją promuje i mówi, że ona spokojnie może być przez nawet kobiety w ciąży czy małe dzieci, ale z założenia

0: właśnie takim, że jest dobrze bilansowana i jest wspomagana suplementacją. Bo to jest też kolejna ważna rzecz właśnie w dietach wegańskich i wegetariańskich. No nie da się wszystkiego z tych produktów od takich roślinnych wprowadzić do naszego menu, żeby mieć wszystko i żeby ten organizm dobrze funkcjonował. Dlatego na przykład zwraca się dużą uwagę na witaminę B12, dlatego że ona nie jest obecna właśnie w tych produktach roślinnych i tylko w odzwierzęcych, dlatego ta suplementacja witaminą B12 powinna być od momentu rozpoczęcia właśnie tej przygody z wegetarianizmem czy weganizmem, przede wszystkim weganizmem. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę właśnie na kwasy omega-3, których na przykład właśnie u wegan no też nie uświadczymy, dlatego że one przede wszystkim występują w rybach, a jeżeli taka osoba nie je ryb, musi również taką suplementację przyjmować.
1: No właśnie, troszeczkę pani też uprzedziła moje pytanie, bo chciałem zapytać o właśnie te braki w diecie. Czy w takich dietach może nam czegoś zabraknąć? Już wiemy, że witamina B12, że kwasy omega-3.
0: Tak, kwasy omega-3.
1: Czy jeszcze jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nad czym się zastanowić, gdybyśmy chcieli zmienić faktycznie dietę na wegetariańską, czy może nawet wegańską?
0: Ja myślę, że tutaj też ważna rzecz do suplementacji to jest witamina D. Witamina D3, ona u wegan i wegetarian również jest potrzebna. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć w kontekście w ogóle takiego zdrowego odżywiania i bilansu diety. I ta witamina D3 jest mocno niedoborowa w naszej szerokości geograficznej, więc ta suplementacja...
1: Bo to mówimy o witaminie ze słońca pochodzącej tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. Znaczy tak,
1: dzięki słońcu.
0: Syntetyzowana dokładnie w naszej skórze dzięki słońcu. I no i właśnie, ponieważ mamy taki klimat, a nie inny, to ta synteza tej witaminy D jest dużo, dużo niższa. I te niedobory rzeczywiście są dosyć duże. Więc warto o tym pamiętać. I również właśnie, jeżeli chodzi o wegetarian i wegan, warto wspomnieć o jodzie, który również występuje w rybach. I w momencie, kiedy no, tych ryb nie jemy wystarczającej ilości, ja przypominam, że powinniśmy ich jeść około 2-3 razy w tygodniu, no to jeżeli te braki właśnie tych produktów są, no to niestety, ale mamy wtedy problem, więc ten jod też trzeba suplementować. Chociaż trzeba pamiętać, że ten jod w Polsce jest fortyfikowany w soli, więc jeżeli ktoś używa soli takiej jodowanej, to nie powinno być problemu. I to są przede wszystkim takie właśnie, tak czyli tak jak wspomniałam, kwasy omega-3, witamina B12 i to bezwzględnie. I ona już jakby w takich suplementach, które codziennie powinniśmy przyjmować. Tutaj, jeżeli chodzi o cynk, można byłoby jeszcze pomyśleć, czy taka suplementacja nie jest potrzebna, ale to też warto powiedzieć. Nie eksperymentujmy sami. To znaczy, jeżeli już jesteśmy na drodze wegetarianizmu, warto czasami zrobić przed badania, które pomogą nam ocenić właśnie stan naszego zdrowia. Czyli nie robić na zasadzie mody i ktoś wyklucza, bo tak mu się podoba, bo często jest to związane właśnie również z naszym zdrowiem, więc jeżeli ktoś ma niedobory na przykład żelaza, no to warto wtedy skupić się na przykład na takim, poza suplementacją oczywiście, to jeszcze komponowaniu takiego swojego posiłku, myśląc też w kontekście właśnie lepszego przyswajania tego żelaza z tych produktów roślinnych, właśnie pić wtedy jakieś soki czy warzywa, owoce bogate właśnie w witaminę C, która jakby przyspiesza i ułatwia przyswajanie tego żelaza. Także tutaj też są takie pewne sposoby jedzenia i łączenia produktów spożywczych, tak żeby ta ilość tych witamin, składników mineralnych, których może brakować właśnie w diecie wegetarian czy wegan, żeby była na takim bardzo dobrym poziomie. Czyli ta dieta tak naprawdę to nie jest, bo często jest kojarzona właśnie z takim tylko eliminacją, czyli że czegoś nie jemy, a zasada diety wegańskiej, wegetariańskiej i każdej innej eliminacyjnej polega na tym, że my mamy coś wprowadzić na to miejsce produkty, które eliminujemy. Czasem nawet 2-3 dodatkowe produkty, które pomogą nam właśnie tak zbilansować ten jadłospis, żeby tych braków po prostu nie było.
1: Z tego, co słyszymy, to wcale w takim razie nie jest to łatwe zadanie, zmiana takiej diety, bo trzeba się do niej faktycznie odpowiednio przygotować. To nie jest
0: od razu
1: proces.
0: Że... Dokładnie tak. Znaczy, to jest znowu przygotowanie się, skonsultowanie czasami właśnie z dietetykiem czy z lekarzem, zrobienie odpowiednich badań, żeby wiedzieć, od czego wychodzimy. Często w trakcie stosowania takich wykluczeń pewnych produktów okazuje się, że właśnie, że ten nasz organizm trochę gorzej funkcjonuje i działa. I wtedy łatwo jest porównać, nie wiem, po pół roku takiej diety, czy nam czegoś nie brakuje, czy trzeba jeszcze na coś zwrócić uwagę. Dlatego ten monitoring właśnie naszego stanu zdrowia, badań jest bardzo, bardzo ważny.
1: A są jakieś zdrowotne przeciwwskazania, żeby zmieniać dietę, całkowicie pozbywać się produktów odzwierzęcych?
0: Nie, jeżeli ktoś jest zdrowy w takim sensie, nie ma jakichś takich problemów jelitowo-żołądkowych, bo one najczęściej mogą powodować różnego rodzaju wzdęcia, zgagę, czyli takie działanie w IBS-ie, czyli tym takim jelicie drażliwym, gdzie ta ilość błonnika, sporej ilości surowizny może powodować takie nieprzyjemne reakcje, no to wtedy trzeba się zastanowić albo troszeczkę zwolnić jakby zmianę tego swojego stylu życia, bo też pamiętajmy, że przejście na weganizm, wegetarianizm powinien być taki powolny moim zdaniem, tak? Czyli na początek może, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu jedzenie i robienie sobie właśnie takiego dnia wegańskiego i wegetariańskiego, czyli wykluczanie jakichś produktów właśnie zwierzęcych, nie robić tego od razu, czyli też żeby się nie wystraszyć, też żeby sobie nie utrudnić życia.
1: Żeby nie szokować organizmu
0: też. Na początku,
1: też.
0: Dokładnie tak, ale poza tym, żeby to nie było też za trudne dla nas. My niestety tak jesteśmy skonstruowani, że jeżeli widzimy jakiś wyższe schodki, no to gdzieś tam rezygnujemy też w międzyczasie, więc też, żeby nie robić czegoś takiego. Czyli takie powolne, spokojne, nie wiem, robię sobie poniedziałek wegański, tak, czy wegetariański i dbam o to, żeby właśnie ten jeden dzień był taki naprawdę fajnie zbilansowany, ciekawy i smaczny, tak, no bo też mam wrażenie, że często osobom, które jedzą mięso, wydaje się, że taka dieta wegańska czy wegetariańska to jest właśnie na samych warzywkach, w sensie takim jałowych, niesmacznych, bo tak się najczęściej kojarzy. Natomiast to rzeczywiście bogactwo smaków przygotowane w odpowiedni sposób, z dodatkami różnego rodzaju właśnie strączków, które są bardzo istotne w ogóle w diecie wegańskiej i wegetariańskiej. I myślę, że osoby, które nie lubią strączków, no mogą mieć rzeczywiście kłopot w dobrym zbilansowaniu takiej diety.
1: Wspomniała Pani też wcześniej o tym, że diety takie właśnie bezmięsne stają się coraz popularniejsze, można powiedzieć, że modne, lub nawet już są modne. Tutaj też znalazłem takie informacje, że już teraz około 10% osób w Polsce rozważa przejście na taką dietę, albo chociaż spróbowania, z czego najwięcej osób poniżej 24 roku życia, a 7 na 10 wegetarian nie ukończyło 35 lat, więc wygląda na to, że to też jest taka domena i moda osób młodych.
0: Ja myślę, że młodzi ludzie też zaczynają się już tak mocniej zastanawiać i powodem wybierania takiego rodzaju jedzenia i żywienia, to są no, nie tylko względy etyczne, czyli właśnie ta kwestia produkcji tej zwierzęcej, tak? I mówimy tutaj właśnie o nie wiem, zwykłych kurczakach nawet, w jaki sposób one są hodowane i ubijane. I to jest też dla młodych ludzi chyba bardzo istotne, ale również takich względów ekologicznych mam wrażenie, czyli takiego dbania o to nasze środowisko, które jest mocno i widzimy, co się dzieje tak naprawdę, czyli też dużo o tym mówimy, no bo się okazuje właśnie, że koszty środowiskowe właśnie pozyskania tych produktów od zwierzęcych są zdecydowanie większe, wyższe niż pozyskania tych produktów roślinnych. Ta hodowla zwierząt też bardzo często przyczynia się właśnie do degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza, więc myślę, że to są takie, no mam nadzieję, że nie tylko modne slogany, ale też takie, w które wierzymy i chcemy coś zrobić i zmienić tą przyszłość naszej ziemi. To brzmi tak bardzo kolokwialnie, ale trochę tak jest, tak, że żyjemy tutaj, tu i teraz, ale musimy też pamiętać o tym, jak ta nasza ziemia będzie wyglądała dla naszych wnuków, tak, i prawnuków. Także Myślę, że młodzi ludzie już coraz częściej też myślą w takich kategoriach, tak? Takiego właśnie dbania o środowisko, czyli nie tylko o nasze zdrowie, co jak badania wskazują, ta dieta rzeczywiście ma takie pozytywne działanie na nasz organizm, natomiast też właśnie środowiskowe.
1: No właśnie, pozytywny wpływ na nasz organizm. Widziałem gdzieś informację o tym, że chociażby nasz układ odpornościowy może zyskać na zmianie diety w ten sposób.
0: Tak, dlatego że no, przede wszystkim dobrze odżywiamy nasz organizm. Dobrze odżywiony organizm, dobrze odżywiona mikrobiota jelitowa, czyli te bakterie, które zasiedlają nasze jelita, to jest właśnie odporność naszego organizmu. Nawet jeżeli zdarzy się i przydarzy jakaś infekcja, to ten nasz organizm jest w stanie szybciej i lepiej walczyć jakby z tą infekcją. Więc myślę, że to jest po prostu takie in plus tego naszego funkcjonowania, szczególnie w tych naszych dzisiejszych czasach pandemicznych, czyli ta ilość witamin, składników mineralnych, ale również przeciwutleniaczy właśnie, tych składników antynowotworowych, które mają taki też korzystny i pozytywny wpływ na nasz organizm, jest bardzo istotna i bardzo ważna. Ja myślę, że warto tutaj też podkreślić, że właśnie taka dieta to jest spora ilość błonnika, który ma bardzo taki korzystny wpływ właśnie na obniżenie poziomu cholesterolu, tak? Czyli tą regulację i działanie bardzo takie prozdrowotne, jeżeli chodzi o właśnie układ krwionośny, także obniżają właśnie ciśnienie krwi. To jest mnóstwo takich pozytywów, które przy tej diecie wegańskiej, wegetariańskiej, właśnie roślinnej mamy. Ja myślę, że tu też warto wspomnieć o właśnie też działaniu na taką gospodarkę węglowodanową, może ogólnie to tak nazwę, czyli cukrzycę tą typu drugiego i problemy z insulinoopornością, które widzę jako dietetyk tutaj pracując z pacjentami, że to jest taka trochę plaga kolejna, która się wydarza i rzeczywiście ta ilość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie na tyle wpływa niekorzystnie właśnie na tą węglowodanową gospodarkę, że taka dieta wegańska, wegetariańska naprawdę może też pomóc.
1: A czy w tej diecie właśnie wegetariańskiej czy też wegańskiej, czy możemy znaleźć jakieś plusy, powiedzmy, które zachęciłyby młodzież jeszcze bardziej do tego, żeby spróbować? Nie wiem, może w jakiś sposób pozbycie się mięsa lepiej wpływa na pamięć chociażby. To by się przydało uczniom albo studentom. Czy są jakieś badania w ogóle w tym kierunku?
0: Znaczy ja myślę, że tutaj ogólnie rzecz biorąc, dieta dobrze zbilansowana, roślinna, czyli taka, która ma białko pochodzenia roślinnego, czyli właśnie strączki, tofu, różnego rodzaju warzywa i tutaj oczywiście opieramy się i warto wspomnieć o takiej sezonowości, żeby młodzież właśnie też dbała o to, żeby nie sięgać tylko i wyłącznie po jakieś modne awokado czy jakiekolwiek inne mango, tylko zadbać na przykład w takim sezonie jesienno-zimowym czy wiosennym o te produkty, które są dostępne lokalnie, tak? Czyli nie szukamy atrakcji spoza Polski, tylko to, co tutaj u nas rośnie. Myślę, że to też jest taki kolejny argument tego właśnie, żeby dbać też o naszą gospodarkę. Natomiast jeżeli chodzi o mózg, działanie naszego organizmu, to spokojnie taka dieta, która będzie zawierała sporą ilość orzechów, właśnie kasz, o których też bardzo często zapominamy, czyli znowu wspominamy takie babciowe przepisy właśnie różnego rodzaju kaszotta, które możemy wzbogacić właśnie w natkę pietruszki, ale też w orzechy, dodać do tego jakieś strączki, świetnie będą wpływały właśnie na rozwój naszego organizmu, rozwój mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o mózg i pracę głowy, skupienie, koncentrację, ważne są te kwasy omega-3. Więc myślę, że też młodzież mogłaby to też sobie trochę tak etapowo porobić, tak? Czyli spróbować najpierw właśnie z taką eliminacją mięsa, ale dwa razy w tygodniu na przykład kwasy omega-3 w postaci ryby, czyli śledź, czyli łosoś, czyli makrela zjadać, bo to też jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o tak jak mówiłam, koncentrację, pracę mózgu. Natomiast oczywiście jest również suplementacja i o tej też wspominałam, więc jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo tak szybko chce zrobić te zmiany, to powinien o tej suplementacji pamiętać.
1: Chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy zamiennikach, które można stosować zamiast mięsa właśnie na przykład. Miałem kiedyś przyjemność wziąć udział w konferencji, która dotyczyła jedzenia przyszłości, jak kiedyś będziemy jeść właśnie w historii, kiedy odchodzimy od mięsa. Z biegiem lat tego mięsa produkowalibyśmy mniej lub mniej w ogóle byłoby dostępnego. I tam próbowałem kurczaki, tak wyglądały, które w ogóle nie miały w sobie mięsa zwierzęcego. I czym my możemy zastąpić mięso? Dla osób, które na przykład nie chciałyby stracić smaku mięsa, ale chciałyby od tego mięsa odejść. Czy istnieją takie możliwości?
0: Są, oczywiście. W ogóle rynek teraz jest bardzo bogaty właśnie w takie produkty już gotowe, na które też warto zwrócić uwagę, ale tutaj podkreślam, trzeba czytać etykiety, czyli też nie dać się nabić w butelkę, ponieważ właśnie czasami ten smak mięsny, tak chętnie do niego byśmy wrócili, że no właśnie, że decydujemy się na produkty, które może nie całkiem są zdrowe, są nafaszerowane różnymi dodatkami, takimi, które właśnie ten smak mięsny przypominają, więc na to, to jest tak zwany junk food, tak? Czyli taki wegetariański też odpowiednik takiego właśnie fast foodowego jedzenia. Natomiast spokojnie ten mięsny smak można utrwalić poprzez różnego rodzaju dodatki. Na przykład robimy sobie takiego kotlecika, pulpecika, jak zwał, tak zwał, czy burgera, które też nam, młodym ludziom, dobrze się kojarzą, bo rzeczywiście młodzi bardzo lubią takie jedzenie. Zrobienie takiego kotleta właśnie z fasoli czy z ciecierzycy, który będzie źródłem białka, i na przykład podkręcenie tego smaku płatkami drożdżowymi, nieaktywnymi płatkami drożdżowymi. To jest też taki specyficzny produkt, który w kuchni wegańskiej, wegetariańskiej bardzo często jest właśnie dodawany do tych potraw, żeby uzyskać taki smak umami, czyli taki mięsno-grzybowy, który jest bardzo charakterystyczny właśnie dla tej kuchni. Także tutaj jest oczywiście dużo sposobów. Jest sos sojowy, który podkręci nam smak. Ja myślę, że w ogóle na rynku, czyli też w internecie, bo to bardziej o to mi chodzi, czy jakichś inspiracji kulinarnych, jest mnóstwo. I to jest znowu kwestia takiego naszych chęci, naszego zaangażowania. I myślę, że w przejściu na dietę wegańską, właśnie wegetariańską, to szukanie połączeń i smaków jest bardzo istotne, czyli na pewno trzeba przyznać, że jeżeli ktoś nie lubi gotować i tak nie bardzo to jedzenie, żywienie w ogóle jest dla niego nie na pierwszym miejscu, no to może być to trudne. Natomiast jeżeli ktoś tam pogrzebie sobie u blogerów i książkach kucharskich, których przecież jest też mnóstwo, na pewno ten smak i mięsny, ale też nowe smaki, takie właśnie roślinne. Zresztą ja uważam, że w ogóle warzywa, spary, warzywa właśnie pieczone mają przewspaniały smak, tylko my czasami je po prostu zabijamy jakimiś innymi dodatkami, które potem rzeczywiście jakby utrwalamy w sobie, i na przykład zupa ugotowana na kostce rosołowej nam smakuje, ale już ugotowana właśnie na zwykłych przyprawach, liściu laurowym czy zielu angielskim już niekoniecznie. I myślę, że to jest ten problem, czyli przyzwyczajamy po prostu te kubki smakowe do takiego trochę sztucznego jedzenia.
1: Kończąc już tak powoli, chciałbym jeszcze zapytać o pewnego rodzaju, nie wiem, legendy, historie związane z wegetarianizmem, z weganizmem. Ja nieraz spotkałem się z taką opinią, jak chociażby, że do prawidłowego rozwoju, zwłaszcza dzieci, potrzebne jest mięso, że na przykład dziecko nie powinno być wegetarianem czy weganinem, bo nie będzie rozwijać się tak, jak powinno. Jak to wygląda tak naprawdę?
0: No nie, właśnie tak jak wspomniałam tutaj, raz, że amerykańscy oczywiście specjaliści opublikowali to chyba tam w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, czy uznali taką dobrze, odpowiednio zbilansowaną dietę roślinną, właśnie również bezpieczną na każdym właściwie etapie życia człowieka. Tutaj ten polski nasz IŻDŻ również wydał taką opinię, tylko właśnie z tym takim zaznaczeniem, że ta dieta ma być dobrze zbilansowana i właśnie z tą suplementacją, tak? Czyli witamina B12, kwasy omega-3, w niektórych przypadkach również wapń. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, kobiety w ciąży mają wątpliwości. Więc można, tylko trzeba to zrobić rzeczywiście z taką dużą uważnością. Te dzieci, którym naprawdę potrzebna jest duża ilość różnych składników do wzrostu i do rozwoju, no to jeżeli chcemy znowu potraktować to jedzenie jako coś pobocznego i nie skupiamy się właśnie na tym, żeby to białko wystąpiło w postaci strączków, albo mamy problem inny, czyli dziecko nie je strączków, bo na przykład z jakichś względów smakowych mu to nie odpowiada, to wydaje mi się, że nie można wtedy tego dziecka na siłę, że tak powiem, uszczęśliwiać, albo siebie uszczęśliwiać w tej sytuacji, tylko trzeba trochę też wysłuchać, popatrzeć, co takie dziecko też potrzebuje. No i oczywiście konsultacja z lekarzem, czyli żeby nie robić tego samodzielnie, tylko jednak gdzieś tam dopytać, jak zbilansować i co dodać, żeby to dziecko się też dobrze rozwijało.
1: Ale nie można powiedzieć, że mięso jest niezbędne. To znaczy tu taki mit możemy obalić, że tak naprawdę mięso da się wykluczyć. Tak. I w dziecięce, jeżeli dziecku będzie smakować oczywiście.
0: Dokładnie tak, czyli jeżeli widzimy, że nie jest niejadkiem, że no właśnie te nasze produkty, potrawy zjada ze smakiem i właśnie są to produkty odzwierzęce, a tego mięsa jest mało albo w ogóle, to tak, jest to możliwe jak najbardziej. Natomiast wymaga to na pewno większego skupienia i większego takiego urozmaicenia tej diety dziecka. Ale tak, czyli rzecz również się wypowiada jakby w tej kwestii tak bardzo pozytywnie.
1: Przy dzieciach i ich diecie jeszcze zastanawia mnie kwestia mleka, bo przecież pij mleko, będziesz wielki, akcja społeczna. To mleko cały czas wydaje się niezbędne. Jak to wygląda w tej sytuacji? Faktycznie bez mleka kości dobrze dziecku się nie wykształcą?
0: No, dlatego tutaj ważna jest ta suplementacja albo zastępowanie tego wapnia z tych źródeł roślinnych, tak? I dlatego
1: czasami wszystko jesteśmy w stanie suplementacją uzupełnić.
0: Ja jestem zwolennikiem jednak naturalnej suplementacji, czyli dobrego, zdrowego, zbilansowanego jadłospisu. Suplementacja jest tylko w takich ekstremalnych sytuacjach i ja też uważam, że jeżeli widzimy, że są jakieś niedobory na jakimś etapie i czy rozwoju dziecka, czy widzimy na przykład, że nie bardzo chce jeść te produkty, które na przykład bogate są w wapń, no to wtedy trzeba się gdzieś tam wycofać, zrobić krok wstecz. Natomiast jeżeli dziecko świetnie sobie tutaj radzi i je urozmaicone produkty, to myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zdrową dietą to ogarnąć.
1: A istnieje ryzyko na przewapnienie kości? Przy nieodpowiedniej
0: suplementacji? Ale to już są kwestie różnego rodzaju właśnie albo niedoborów, albo nadmiaru pewnych składników, tak? Albo zdrowotne problemy, czyli tutaj już wchodzi w grę różnego rodzaju gorsza wchłanialność na przykład, tak? Ale to są już czasami takie kwestie genetyczne i które wymagają po prostu konsultacji z lekarzem.
1: No właśnie, czyli
0: dlatego ta czujność jest też potrzebna.
1: Jesteśmy w stanie tak naprawdę w każdym momencie zmienić dietę, tylko warto właśnie pamiętać o konsultacjach, czy z dietetykiem, czy z lekarzem, o badaniach, o tym, żeby kontrolować siebie i swoje ciało.
0: Dokładnie tak. Też czujemy czasami, tak, że i to też bardzo często spotykam się na przykład pacjentów, którzy przeszli taką dietą wegańską czy wegetariańską z różnych powodów i mówią, że na przykład czasami mają ochotę na zjedzenie mięsa. I to też myślę, że jest ważne, czyli żeby podchodzić do tego w taki bardziej nie powiem, że luźny sposób, ale taki flexible, tak? Czyli takiego dostosowania się do naszych potrzeb i tego, czego nasz organizm oczekuje, chce, mówi nam, tak? Że coś tam potrzebuje.
1: To tak jeszcze...
0: Także słuchajmy sami siebie, tak?
1: No właśnie, przede wszystkim. I na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, bo mówiłem o tym, pewne dane podawałem, weganizm, wegetarianizm staje się coraz popularniejszy, coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, próbuje tej diety lub całkowicie na nią przechodzi. Czy pani zdaniem to jest taka tendencja, która będzie rosła nadal u nas w kraju i w ogóle na świecie? Czy faktycznie wegan, wegetarian będzie przybywać?
0: No, ja mam nadzieję, że tak i że tak będzie i tak jest, tak? Ja też mówię, w swojej pracy widzę, że nawet nie takie przejście stuprocentowe, tylko właśnie takie eliminacja tych produktów odzwierzęcych, szczególnie mięsa. Zresztą z badań wynika, że to czerwone mięso rzeczywiście powinniśmy ograniczać i to zdecydowanie będzie wpływało na nasze zdrowie. Więc myślę, że takie właśnie podejście jest bardzo fajne i mam nadzieję, że coraz więcej osób właśnie będzie w taki bardziej racjonalny sposób zastanawiać się właśnie, jak pozyskujemy to mięso, czy szkodzimy środowisku właśnie, czy ta nasza dieta jest dobrze zbilansowana i zdrowa i co trzeba wprowadzić albo co wyeliminować, żeby po prostu żyło nam się lepiej na różnych płaszczyznach, tak? Czyli nie tylko zdrowotnych, ale również tych środowiskowych.
1: Czyli dieta bezmięsna, ale również z produktami nieodzwierzęcymi jest zdrowa, jest bezpieczna, ewentualnie trzeba po prostu poszukać porady, zapytać się specjalisty, jeżeli sami nie mamy pewności, ale jak najbardziej każdy może z niej skorzystać.
0: Z założeniem właśnie takim, że jest to dobrze zbilansowany jadłospis i mówimy tutaj o małych dzieciach, tak, kobietach w ciąży, które wymagają wtedy większej uważności po prostu.
1: I tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję serdecznie. To było Miasto Młodości. Ze mną dziś w studiu była
0: Ewa Sypnik-Pogorzelska.
1: Dziękuję jeszcze raz.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu
3: Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni, mediaznawczyni, Uniwersytet SWPS i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Bolesława Prusa.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych, czy też social mediach, zależy jak tam kto lubi sobie to nazywać, czy po polsku, czy po angielsku. I takim tematem do wyjścia większej, dłuższej rozmowy chciałem zacząć od tego, co się stało właściwie na początku tego roku, czyli najpierw zawieszeniu i potem banowaniu konta prezydenta Stanów Zjednoczonych, co wywołało duże emocje w internecie na całym świecie i też u nas w kraju rozpoczęła się dyskusja o wolności słowa w internecie, w mediach społecznościowych. Jak to właśnie wygląda z pani punktu widzenia, jeśli chodzi o wolność słowa w internecie? Można więcej, można mniej? Ktoś może więcej, a ktoś inny nie?
3: Wolność słowa jest taką wartością, która powinna być przyznawana jednakowo każdemu, tak? Czyli bez względu na to, jakiego medium używamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym wspomniał pan redaktor na początku, czyli właśnie zamknięciem konta na Twitterze i w innych mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa, mam pewien z tym kłopot, ponieważ rzeczywiście wolność słowa powinna być dana każdemu i każdy powinien się wypowiadać w sposób, w jaki uważa, że może się wypowiadać, ale znowuż, jeżeli wkroczymy tutaj w takie zakresy filozoficzno-kulturoznawcze, no to znowu czym jest ta wolność, prawda? Czy ta wolność będzie polegała na tym, na swobodzie wypowiadania tego, co chcemy wypowiedzieć, czy z kolei ta wolność będzie bardziej w takim arystotelesowskim założeniu i platonowskim, że dążymy do prawdy, czyli prawda to jest wypowiadanie sądów zbliżonych do rzeczywistości, do faktów, a nie sądów, które są naszą interpretacją faktów. Co jest trudne oczywiście, bo każdy z nas ma swój kulturowy background i każdy z nas zgodnie z naszym wykształceniem, z naszymi poglądami, nie jesteśmy od nich wolni, definiuje to, co widział, czy też redefiniuje to, co widział, tak? Czyli nazywa, interpretuje według swojej wiedzy, swojego wykształcenia. No i oczywiście środowiska, w którym przebywa. W związku z tym to, że właściciele tych mediów społecznościowych, Twittera i Facebooka, nie chcieli, żeby Donald Trump się wypowiadał w taki sposób, w jaki się wypowiadał, zwłaszcza, że amerykańskie media wielokrotnie liczyły, ile przekłamań w tygodniu zatwitował, czy też gdzieś w innym miejscu umieścił, to jakby to rozumiem, że nie chcieli. Ale od razu usuwanie konta jest dla mnie trochę właśnie dwuznaczne, no bo jednak Donald Trump, jak każdy człowiek na świecie, jest osobą wolną i też mógłby korzystać i też korzysta z tej swojej wolności słowa i też się wypowiada w taki sposób, jaki no, uważa za stosowne. Z tym, że jego wypowiedzi, jak się okazuje, jeżeli je przeanalizujemy, są dość odległe od tego Platona pojęcia prawdy. W związku z tym Okej, rozumiem ban nałożony na 24 godziny, udostępnienie znowu możliwości wypowiedzi. Jeżeli ta wypowiedź znowu kogoś obraża, kłamie, bądź ma charakter taki, który my uznajemy, że jest niewłaściwy, my jako właściciele danego medium, no to znowu banujemy. Usuwanie jest dla mnie trochę chyba na wyrost jednak.
1: I tutaj też zastanawia mnie właśnie, bo pani wspomniała o tym właściciele. No każda taka platforma ma właściciela, to są korporacje olbrzymie, to są też duże pieniądze za tym stoją. I każda z tych instytucji, z tych firm ma swój regulamin. I właśnie tak naprawdę w tej pozycji każdy z nich może sobie pod swoim pretekstem, według swojego regulaminu, usunąć każdego z takiej platformy. Więc w tym momencie, gdzie ta wolność słowa, czy ona faktycznie istnieje w internecie na takich platformach, jeżeli ktoś mimo wszystko decyduje jakby odgórnie, to nie jest przyjęta wspólna prawda, co można powiedzieć, co nie, tylko jest regulamin stworzony przez kogoś.
3: Bo trudno jest zdefiniować prawdę, panie redaktorze. To jest pierwsza rzecz. Ten regulamin, ja bym może porównała do czegoś prostszego. Załóżmy, że mamy własne mieszkanie, w którym robimy imprezę i na tę imprezę zapraszamy bardzo dużo ludzi, ale zapraszamy tych ludzi, mówiąc, że są takie reguły i wszyscy są mile witani, ale pod warunkiem, że będą przestrzegać takich, a nie innych reguł. No to takim samym miejscem trzecim jest medium społecznościowe, każde dostępne. No i właściciele takiego pokoju, takiego medium mówią, my mamy takie reguły. No bo jeżeli my będziemy teraz roztrząsali tę wolność słowa i wypowiedzi tylko i wyłącznie użytkowników, czyli zaproszonych gości, to zapominamy trochę o tej wolności słowa i wolności wypowiedzi tych właścicieli tych mediów, prawda? Oni mają mieć równe prawa, prawda? To jest moje, ja do mojego mieszkania zapraszam takich, a nie innych ludzi i proszę, żeby przestrzegali takich zasad. Jeżeli ktoś uporczywie łamie moje zasady, no to też powinienem mieć, czy powinnam mieć taką swobodę, żeby ich stąd wyprosić. Stąd wydaje mi się, że to banowanie jest bardziej sensowne niż wyrzucanie na stałe i zamykanie kont.
1: Więc trzeba właśnie przestrzegać tych zasad, które po prostu gospodarz narzuca. I teraz, czy wolność w internecie, no bo teraz, zwłaszcza ostatnio, jest bardzo dużo o tym mowy u nas w kraju też, wolność w internecie słowa, wypowiadania się, czy ona, pani zdaniem, z punktu widzenia też kulturoznawczego, czy znawcy mediów, czy ona funkcjonuje? Czy jest coś takiego jak wolność słowa ogólnie w internecie?
3: No jest, bo generalnie możemy powiedzieć tak naprawdę, co myślimy, jakie są nasze sądy. Oczywiście, tu powinniśmy też zwracać uwagę, czy nasze sądy nie są sądami, które są dalekie od prawdy, bądź czy nasze sądy nie obrażają kogoś, tak? Bo znowu powinniśmy sobie może trochę na wzór Sartra zastanowić się, gdzie kończy się ta nasza wolność, czy też gdzie ona się zaczyna, czy tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka, no bo przecież, żebyśmy żyli w wolnym społeczeństwie, no to każdy chce być wolny i powinniśmy trochę być uważni na innych ludzi, nie tylko na siebie, bo wolność to nie jest tylko swoboda wypowiedzi i wolność do tej wypowiedzi, ale także trochę po heglowsku taka samokontrola, tak? Czyli my wiemy, gdzie naruszamy czyjąś wolność i nie robimy tego jako uczciwie, ludzie uczciwi, dobrzy, praworządni, prawda? Więc w związku z tym ta wolność jest trochę negocjowalna i tak się dzieje w internecie, to znaczy jeżeli ktoś nadużywa tej wolności słowa, traktując ją tylko i wyłącznie jako taką wolność do samoekspresji, to wydaje mi się, że jednak ci właściciele tych mediów społecznościowych powinni powiedzieć, okej, stop, w tym miejscu naruszasz wolności innych ludzi tutaj przebywających, w tym naszym wspólnym pokoju, w tym naszym wspólnym pomieszczeniu.
1: Wolność słowa w mediach społecznościowych też często hasłem wolności słowa bronione są często bardzo kontrowersyjne stwierdzenia albo wręcz fake newsy. Dobrze wiemy, że media społecznościowe są potęgą, tam są miliony, setki miliony ludzi. W większości myślę jednak, że młodzież z nich korzysta i to ona z nich czerpie informacje. I teraz, czy ta wolność słowa do wypowiedzi nie równa się masie fake newsów? Jak można to odsiać? Jak zrobić, żeby młodzież, która łatwo łapie informacje, przyswaja je, żeby je odsiać?
3: To trochę powiem o banale. Niestety, pan redaktor mnie trochę do tego zmusza. Mianowicie, tutaj kłania się edukacja medialna. To znaczy, gdyby ona była naprawdę na wysokim poziomie, to młodzi ludzie, bo myślę, że pan redaktor pewnie myśli o generacji Z, czyli tych takich dwudziestoparolatków i młodszych, tak? To gdyby oni byli odpowiednio kształceni także z zakresu poznawania, rozpoznawania prawdziwych, nieprawdziwych informacji, informacji i sprawdzania źródeł informacji w wielu źródłach, nie tylko w ulubionym naszym, z którego korzystamy, to naprawdę potrafiliby odsiać prawdziwe informacje od nieprawdziwych informacji. I też bardziej może prawdziwe, nieprawdziwe zamieniłabym na fakty, a nie fakty, tylko sądy i komentarze. Dlatego ja wiem, że to może jest banał, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy ta cyfryzacja i social media są tak powszechnie dostępne, nie tylko dla generacji Z, ale dla każdych poprzednich generacji także, no to jednak powinniśmy się nauczyć rozróżniać, gdzie, co jest faktem, a co nie jest faktem, i zgodnie z naszą wiedzą, z naszym wykształceniem, kulturą, w której przebywamy, wyrabiać sobie samodzielnie sądy. Czego w mediach de facto dzisiaj mamy mało. I to wszystko jedno, czy to są media instytucjonalne, czy właśnie social media.
1: Czyli tutaj problemu pani by doszukiwała w braku edukacji, uświadamiania, jak sobie radzić tak naprawdę, bo social media weszły w nasze życie szturmem, zagarnęły jego część albo i nawet większą, ale nikt nie powiedział, jak obsługiwać takie narzędzie.
3: Dokładnie tak. Co prawda większość tych młodych ludzi robi to intuicyjnie, prawda? Znaczy jakby technologię opanowuje intuicyjnie, no ale jednak wiedzę no trzeba zdobyć, nie wiem, od kogoś starszego, kto już ją ma, kto potrafi ją przekazać. No, oczywiście każdy sobie ją później modeluje zgodnie z własnymi potrzebami. No niemniej jednak jakieś podstawy są potrzebne, czyli właśnie co jest faktem, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Takie podstawowe, kardynalne wartości warto jednak czerpać od starszych, bo oni już mają doświadczenie zwyczajnie w świecie.
1: Najłatwiejsza rada, wydaje mi się, w takiej sytuacji to jest właśnie to sprawdzanie w kilku źródłach, kilka niezależnych źródeł. To też jest podstawa jakby dziennikarstwa, której uczą klasa 101, to jest pierwsza nauczka.
3: Tak jest.
1: Kilka źródeł trzeba sprawdzić. Jeszcze jakieś rady by pani dała właśnie osobom, które chciałyby czerpać informacje z mediów społecznościowych, gdzie wypowiada się masa ludzi, też politycy przecież i najważniejsi i w kraju i na świecie, ale w taki sposób czerpać te informacje, żeby mieć chociaż 90% pewności, że to jest fakt, że to, co przeczytaliśmy, jest prawdą.
3: To nie ma lepszej jednak rady niż sprawdzenie w wielu źródłach. Oczywiście możemy, jeżeli, nie wiem, mamy bliską relację, wierzymy, czy też wiemy, że nasi najbliżsi, nie wiem, tata, mama, dziadek, babcia, są osobami, które są dla nas autorytetami, które mają wiedzę w danym zakresie, z którego my mamy mniejszą i chcemy się czegoś dowiedzieć, warto ich zapytać. Warto skonfrontować to, co oni wiedzą, z tym, co znaleźliśmy w sieci bądź w innym medium. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, polecam, moi studenci często korzystają. W każdym razie warto to skonfrontować z innymi ludźmi. Także z naszymi przyjaciółmi, ponieważ to wcale nie znaczy, że jeżeli ja nie mam, jestem, nie wiem, dwudziestoparolatkiem i nie mam wiedzy z danego zakresu, to mój przyjaciel, przyjaciółka może mieć dużo większą wiedzę w tym zakresie ode mnie. Więc warto także rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, czyli właśnie poszukiwać tych informacji, różnych punktów widzenia, różnych światopoglądów, po to właśnie, by wydaje mi się taką najważniejszą wartością było to, że my sami na podstawie zebranych informacji, bardzo wielu różnych, byśmy mogli sobie własną opinię zbudować, własny światopogląd.
1: To, żebyśmy my dbali o to, czy informacje, które przyswajamy, są prawdą, to jest wiadome. Natomiast też zastanawiam się, czy część tego obowiązku nie powinna leżeć po stronie właścicieli, operatorów tych social mediów. Powrócę jeszcze raz na chwilę do Donalda Trumpa, gdzie to tak naprawdę na Twitterze, to przy jego tweetach po raz pierwszy ja zetknąłem się osobiście z tym wykrzyknikiem, który informował o tym, że twierdzenia zawarte w tym tweecie mogą być niespójne z tym, o czym się mówi ogólnie, tak? Czy
4: faktami, które są podawane w innych źródłach. Więc czy wszystkie platformy nie powinny iść w tym kierunku, żeby w jakiś sposób chociaż właśnie te najważniejsze konta, najczęściej obserwowane, przesiewać przez te sito faktów?
3: I tu jest klucz w tym, o co pan redaktor pyta, mianowicie najważniejsze konta. Tylko znowuż kategoria, które konto jest najważniejsze, czy najpopularniejszego polityka, czy polityka, który zajmuje znaczące stanowisko, bo jest prezydentem największego państwa na świecie,
4: Wydaje
3: prawda?
4: Mi się, że tutaj kryteria w social mediach wszystko mierzy się w lajkach, w zasięgi i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj wszystkie polubienia, serduszka, kciuki w górę i tak dalej, że to powinno być to kryterium. Jeżeli dane konto obserwuje 10 milionów ludzi, no to warto byłoby się przyjrzeć, czy te treści nie, jakby w pewien sposób nie wprowadzają w błąd odbiorców.
3: I tak się dzieje, bo są przecież algorytmy. Każda z platform ma swoje algorytmy, które starają się wychwytywać rzeczy, które są drastycznie odbiegające od reguł obowiązujących w danym medium. Natomiast rzeczywiście tutaj przy Trumpie ten wykrzyknik, że te treści mogą być nieprawdziwe, pojawił się chyba też dlatego, że one były dość niebezpieczne. Choćby to nawoływanie do jakichś zupełnie niekonwencjonalnych sposobów radzenia sobie z COVID-em, co groziło poparzeniami wewnętrznych narządów ludzi. Niektórzy poszli za głosem i za radami Donalda Trumpa i ulegli wypadkom poważnym, bądź zamieszkom, które miały miejsce. Więc jeśli rzeczywiście jest to konto osoby z bardzo dużą ilością lajków, polubień, bardzo wiele osób obserwuje go, no to rzeczywiście być może właściciele kont powinni bardziej stanowczo reagować. Ale też nie usuwaniem jakby tej osoby z społeczności.
4: Też nie proponuję o tym, no bo to już faktycznie jest ten najbardziej drastyczny krok, bo to jest odbieranie w tym momencie już głosu, tak?
3: Tak, bo to jest odbieranie głosu, a tak naprawdę jeżeli żyjemy w demokracji, to jednak nie chcielibyśmy odbierać nikomu głosu. Choć z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na współczesną klasę polityczną w wielu państwach, no to zobaczmy, że one jednak się koncentrują na swoich bańkach odbiorców, czy na swoich bańkach zwolenników. Nie do końca patrząc w takiej szerszej perspektywie nawet na tych, którzy się nie zgadzają. A to ja wiem, może to jest trochę naiwne i dużym marzeniem byłoby, gdybyśmy jednak mieli taką klasę polityczną, która myśli dość szeroko. Znaczy nie tylko ona o swoich bezpośrednich wyborcach, ale o wszystkich członkach danego społeczeństwa.
4: Ale wydaje mi się, że to już nie tylko w polityce takie bańki się tworzą w mediach społecznościowych. To każda tak naprawdę dziedzina naszego życia została przez media społecznościowe trochę podzielona, bo ludzie zamykają się w swoich ulubionych grupach, tak? Czy to będzie muzyka, czy to będzie film, aktorzy, czy polityka, o której pani mówiła. Te bańki się tworzą, wydaje mi się, już wręcz samoistnie w tym momencie w mediach społecznościowych.
3: Trochę tak jest i właśnie to jest trochę coś na kształt tego, co robiło grono, czyli te grupy zainteresowań, prawda? Że tam właściwie można było być zaproszonym do grupy, ale o konkretnym zainteresowaniu, czyli takie trochę hobbystyczne, prawda? Kiedyś byśmy użyli takiego słowa, teraz bańki mówimy. Rzeczywiście tak trochę jest, chociaż też zwróćmy uwagę, że każdy z nas ma wiele takich zainteresowań, w związku z tym uczestniczy w wielu bańkach. No i tutaj ten eksperyment Milgrama, który mówił, że o tej sieci oddalenia, 6 stopniach sieci oddalenia, czyli że nasi znajomi w odstępie 6 kolejnych kroków mamy kolejnego wspólnego znajomego. Więc okazuje się, że rzeczywiście świat jest trochę mały i sieć nie tylko zbliżyła metaforycznie, ale rzeczywiście zbliżyła nas bardzo do siebie. Dyskutujemy z ludźmi, którzy teraz mają, nie wiem, drugą w nocy albo trzecią nad ranem, albo, nie wiem, piątą po południu, czy jeszcze jakąś inną godzinę. I nie przeszkadza nam to się z nimi komunikować. I dobrze, dlatego, że wtedy te podstawy kulturowe, społeczno-kulturowe, które każdy z nas ma, one mają szansę się wymieszać, mają szansę być przedstawione, pokazane, co ubogaca każdego z nas.
4: I to jest też właśnie kolejna kwestia. Dobra, wydaje mi się, mediów społecznościowych strona to wymieszanie, to taka łatwość w poznawaniu, może nie przyswajaniu, ale poznawaniu nowych kultur, nowych spojrzeń na świat, w sytuacji, w której właśnie nie będziemy się w takich bańkach zamykać, łatwo możemy poznawać świat siedząc w domu, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji.
3: To prawda. To prawda, to się dzieje właśnie od początku, odkąd internet ma globalny zasięg i kiedy rzeczywiście żeśmy się połączyli w tych sieciach. Poznajemy się nie tylko w grupach zainteresowań, ale też w grupach wiekowych, grupach płciowych, transpłciowych, różnie jak to każdy siebie gdzieś tam widzi i jakoś siebie definiuje, bądź poszukuje. Więc też ma szansę poszukiwać i znalezienia takiej grupy, czy też takiego zainteresowania, gdzie czuje się dobrze, gdzie czuje się doceniany, gdzie czuje się, że jest wartością dodaną do tej grupy, że coś wnosi, a nie tylko bierze, bo każdy z nas tego potrzebuje.
4: Cieszę się, że pani parę minut wcześniej wspomniała grono, bo chciałem też z panią porozmawiać o mediach społecznościowych w kontekście tego, co sprawia, że osiągają sukces lub, powiem brzydko i dosadnie, umierają. Bo na przestrzeni lat tych mediów społecznościowych powstało bardzo wiele. O wielu na pewno nawet nie słyszeliśmy, bo mogły być lokalne w danym kraju. My mieliśmy grono, mamy chyba nadal naszą klasę.
3: Mamy.
4: No właśnie. Natomiast to są media społecznościowe, które wybiły się, były na topie w naszym kraju bardzo długo, znaczy właśnie może nie bardzo długo, ale były bardzo na topie i szybko, wydaje mi się, zniknęły albo spadły do marginesu. Co pani zdaniem sprawia, decyduje o tym, czy medium społecznościowe będzie hitem, czy się utrzyma, czy zniknie i zostanie zapomniane?
3: Myślę, że podstawą to jest to, że medium musi się dopasowywać do swoich odbiorców. Bo zobaczmy, bo ci odbiorcy są coraz młodsi, z coraz młodszych pokoleń. Każde pokolenie ma trochę inne potrzeby, prawda? Te pokolenie Z-ek, młodszych Z-ek, bo tutaj też mamy młodszych i starszych, to pokolenie młodszych Z-ek na przykład praktycznie nie ma kont na Facebooku, za to jest bardzo aktywne na TikToku. Dlaczego? Dlatego, że to medium daje im taką formę komunikowania, jaka jest dla nich najbardziej istotna. Znaczy, po pierwsze, postrzeganie, że coś jest prawdziwe, szczere, to jest taka bardzo ważna kategoria dla tej grupy ludzi, a po drugie daje właśnie ten taki element audiowizualności, prawda? Tego ruchu, tego zaangażowania, a nie tylko takich statycznych obrazów, czy też samych treści, które być może są no za nudne po prostu, zwyczajnie w świecie za nudne. Pytanie o to, co powoduje, że dane medium będzie na topie ciągle, jest bardzo trudnym pytaniem, bo to tak jakbyśmy zapytali, dlaczego jakaś firma albo jakaś marka jest na topie albo nie. Znaczy, potrafi dopasować się do coraz to nowego klienta i musi być globalna przede wszystkim. Jeżeli nie zmienia się, jeżeli się nie dopasowywuje albo nie poszerza swojej funkcjonalności tak, żeby mieć coraz szersze grono odbiorców, czyli i starsze pokolenia, i młodsze pokolenia, no to po prostu jest zastępowana przez takie medium, które potrafi to robić. No i tutaj niewątpliwie Facebook i grono, i naszą klasę, że tak powiem, pokonało.
4: Ale to chyba akurat Facebook, grono, nasza klasa, jeżeli byśmy wzięli te trzy ze sobą, Facebook wygrywa faktem, że jest globalny. To jest chyba ten najważniejszy czynnik przy tym. Natomiast też myślę tutaj Facebook w kontekście Snapchata, który też myślę, że można powiedzieć, że odszedł od nas w bólach, ponieważ wszedł też szturmem. No i właśnie, to Facebook się dostosował do nowości od Snapchata, a Snapchat nie potrafił chyba
3: nic nowego
4: w sobie.
3: Tak, nie potrafił nic nowego zaproponować, nic takiego, co by przyciągnęło kolejnych odbiorców, a też zobaczmy, że coraz chętniej skorzystamy z takiego medium, które daje nam wiele możliwości, no bo wspomniany Facebook, możemy pisać, możemy publikować zdjęcia, możemy materiał audiowizualny publikować, audialny, mamy Messengera. Czyli tak naprawdę mamy tak wiele funkcjonalności, możemy zamykać się w bańkach, wielu dopuszczać różne osoby, zamykać się trochę, więc mamy tak wiele możliwości, które ogarniają tak wiele pokoleń i tak wiele potrzeb, że, no i oczywiście to, o czym powiedział pan redaktor, jest globalne, czyli mamy dostęp do całego świata, to powoduje, że wygrywa z innymi mediami. Snapchat nie potrafił się dostosować, no bo przecież mamy stories na Instagramie, no i de facto to jest to samo, prawda?
4: No właśnie Facebook w pewien sposób zaczerpnął tak naprawdę od Snapchata i właściciele czy tam twórcy Snapchata nie potrafili wyjść z nowym pomysłem tak naprawdę. To było wszystko, co stworzyli, to chwyciło, tylko Facebook to łatwo zaimplementował u siebie.
3: Oczywiście, łatwo zaimplementował u siebie, ale też jeśli myślimy o tych mediach społecznościowych, to też trochę, ja ciągle wspominam te pokolenia różne, dlatego że każde pokolenie szuka swojej niszy. Znaczy ono niekoniecznie chce przebywać w tym miejscu, gdzie przebywają nasi starsi bliscy. Znaczy, gdzie jest mamusia, czy wujek, albo ukochana nawet ciocia. W związku z tym szukają takiego miejsca, żeby, owszem, dobrze, mamy konto na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, gdzie ono jest trochę martwe, to znaczy my biernie obserwujemy, albo tam od czasu do czasu się odezwiemy, ale tak naprawdę aktywność przejawiamy tam, gdzie są nasi znajomi i gdzie nie ma tych naszych starszych bliskich, gdzie my nie musimy się przed nimi tłumaczyć, nie musimy udawać, nie musimy się zachowywać tak, jak oni od nas tego oczekują, tylko wyrażamy siebie. Dlatego powstają coraz to nowe media społecznościowe. No i tak będzie, moim zdaniem. Będą powstawać nowe i będą nowe pokolenia się przenosić. A starsi będą za nimi podążać, żeby no, trochę sprawdzać te swoje dzieciaczki. Ale też, jeżeli ktoś dzisiaj ma lat 22 i używa TikToka, albo ma lat 15 i używa TikToka, no to tak się przyzwyczajamy do tego medium, którego używamy, że jak będziemy mieli 10 lat więcej, to dalej będziemy używali tego TikToka, mimo że prawdopodobnie już kolejne media społecznościowe się pojawią i coś może nowego nam zaproponują.
4: Chyba że Facebook wykorzysta rozwiązania TikToka i kolejna platforma zniknie.
3: Tak też może być, to prawda.
4: Tutaj właśnie a propos ewolucji tych mediów społecznościowych, dostosowywania się do zmian, które są na rynku, też myślę o Twitterze. To jest platforma, którą ja osobiście odkryłem chyba dopiero 3 czy 4 lata temu. Odkryłem, założyłem konto i zacząłem z niej korzystać aktywnie. I przez tych kilka lat ten Twitter bardzo szybko się zmienił tak naprawdę. Początkowo ten bardzo restrykcyjny limit znaków.
3: 140.
4: Dokładnie. Ten, jakby pomysłem na tą platformę było to, że ma być to mikroblog, króciutkie wpisy i tyle. I to miało tak być wiecznie, wydaje się, ale właśnie rynek chyba zweryfikował. Te zmiany musiały nadejść, bo Twitter też, wydaje mi się, na popularności mocno zyskał.
3: Zyskał na popularności, ale jeżeli myślimy o Polsce, to jednak on, popularność zyskał wśród dziennikarzy, ludzi związanych z mediami i celebrytów i polityków. To się stała taka tak naprawdę platforma dla tych grup społecznych, czy też grup zawodowych. Tam są wymieniane głównie zawodowe, polityczne informacje w innym kontekście niż LinkedIn, bo to zupełnie coś innego jeszcze jest, prawda? Ale na świecie rzeczywiście Twitter chyba oprócz Facebooka jest największą platformą społecznościową, która skupia wiele osób, także młodych. Tam się pojawiają na przykład celebryci, influencerzy, którzy igrali z COVID-em. Nie będę może przywoływała tych zdjęć, które się tam pojawiły. No i musiał się zmienić, tak. Tak jak pan redaktor mówi, to znaczy podwojona ilość znaków, zdjęcia, też krótkie teraz materiały.
4: Coś w stylu stories, teraz się pojawiło
3: tak,
4: Flix, to się chyba nazywa, jeśli
3: dobrze pamiętam. Tak. Krótkie materiały takie audiowizualne się pojawiają. No musi ewoluować, jeżeli chce konkurować no, z Facebookiem, który no, zawłaszcza te wszystkie formy komunikacyjne.
4: Mówiła pani o tym, że u nas Twitter to głównie biznes, polityka, dziennikarze. Z takim samym podejściem założyłem tam konto. Faktycznie tak, wydaje mi się, było, ale teraz ja odnoszę takie wrażenie, no to jest to, co ja widzę na tej platformie, że to się właśnie już zmienia. Coraz więcej widać kont, które komentują to, co się dzieje po prostu u nas w kraju, ale one nie są w żaden sposób polityczne ani zrzeszone. To są po prostu ludzie, zazwyczaj młodzi. Jestem zaskoczony, ile osób przed 20 też prawdopodobnie korzysta z Twittera. Ja byłem przekonany właśnie, że to jest takie medium mocno sprofesjonalizowane, natomiast ta młodzież tam się pojawia coraz częściej.
3: No pojawia się, bo szuka swojej niszy, tak? Ta młodzież starsze zetki, czyli te osoby 20-paroletnie, to one niekoniecznie chcą być na tym TikToku, no bo tam głównie mamy 13-latki, 15-latki, prawda? Więc tak trochę jednak dzieci, więc my musimy sobie znaleźć trochę inne miejsce. I to inne miejsce znajdują na Twitterze. Pojawiają się takie relacje sportowe dotyczące, ale też nieprofesjonalne, tylko właśnie ktoś jest fanem jakiegoś zespołu i śledzi go, komentuje, ma grono osób, które z nim komentują. Pojawiają się osoby, które zupełnie prywatne, komentujące to, co robią osoby publiczne. Nie będę tu podawała tych ników, które tam się pojawiają.
4: Ale to jest popularne zjawisko.
3: Ale to jest popularne dość zjawisko. I oczywistym jest to, żeby Twitter mógł dalej funkcjonować i konkurować z innymi mediami, to on musi pokazywać właśnie, że się zmienia, że jest nowoczesny, że możemy znaleźć interesujące nas treści. Właśnie nie tylko te zawodowe, o których mówiłam na samym początku, choć one dalej dominują.
4: Powoli już niestety musimy kończyć. To tak na zakończenie. Teraz jest TikTok na toku. To jest ten najnowszy i największy gracz na rynku mediów społecznościowych. Sama pani powiedziała, ale tak na pewno będzie. Kolejne będą powstawały z biegiem lat. Czy my już jesteśmy na etapie, kiedy możemy mówić o mediach społecznościowych, dzielić je na stare media społecznościowe i nowe? Czy jeszcze było za mało? Jeszcze ta historia jest za krótka? No bo podział na stare, nowe media wszyscy znamy dokładnie. Natomiast czy już w tej bańce mediów społecznościowych możemy mówić o Facebooku jako stare medium społecznościowe, a TikTok jako już ta nowa fala?
3: Ja bym tak nie powiedziała. Zwłaszcza w kontekście, porównując Facebooka do TikToka, bo Facebook bardzo ewoluuje, bardzo się dopasowuje do swoich nowych uczestników gry medialnej.